0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wciąż rozpalający samorządowców z Bieszczad temat rosnącej populacji niedźwiedzi i wilków, które budzą już strach nie tylko części mieszkańców regionu, ale też potencjalnych turystów. Później opowiemy wam m.in. o tym, jak niektórzy samorządowcy, na przykład prezydenci Przemyśla i Stalowej Woli, najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia, włączają się w ogólnopolską zbiórkę podpisów pod zakazem propagowania bandery. To oczywiście reperkusje głośnej, wyjątkowo niefortunnej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i powszechnego oburzenia, jakie wybuchło po nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów tamtejszej armii. Dziś także opowiemy wam o nowych inwestycjach w Tajęcinie pod Rzeszowem oraz zaprosimy was na jedyny festiwal literacki organizowany latem w naszym regionie. Zaczynamy jednak od problemu dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe. Pod koniec maja odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła pewne postulaty wypracowane wraz z samorządowcami i stroną społeczną, które trafiły już do Ministerstwa Klimatu. Przyjęły one formę dezyderatu. Czym jest dezyderat? To na początek wyjaśni nam Gabriela Lenartowicz, posłanka KO i zastępczyni przewodniczącej komisji.
2: Dezyderat Sejmowej Komisji to jest oficjalny dokument zawierający postulaty i zalecenia komisji w konkretnych sprawach. Jest on przyjmowany w postaci uchwały skierowanej bądź to do Rady Ministrów, bądź to do resortu. Ale przede wszystkim, jaki jest charakter prawny, bo to będzie ważne, żebyśmy sobie to uzmysłowili dyskutując nad tym. Adresat, czyli ten, którego wybierzemy, czy Rada Ministrów, czy resort klimatu, nie ma prawnego obowiązku do realizacji postulatów zawartych w tym dezyderacie, ale musi zająć wobec nich pisemne stanowisko. I projekt musi zawierać termin odpowiedzi, ale nie dłuższy niż 30 dni.
1: Mówiła posłanka Gabriela Lenartowicz. Przyjęty pod koniec maja dokument dotyczy oczywiście strategii zarządzania populacjami dużych drapieżników, w szczególności wilka i niedźwiedzia brunatnego. Komisja skierowała do prezesa Rady Ministrów postulat opracowania krajowego, spójnego programu zarządzania tymi gatunkami, obejmującego zarówno ochronę przyrody, jak i bezpieczeństwo ludzi. Dokument wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji działań między resortami klimatu, rolnictwa oraz administracją terenową, w tym samorządami. Zawarto w nim propozycję szybkiej reakcji na sytuacje konfliktowe, w tym możliwość uproszczenia procedur odstraszania i reagowania na obecność drapieżników w pobliżu zabudowań. Dezyderat przewiduje wzmocnienie systemu monitoringu populacji, w tym inwentaryzację i lepsze śledzenie osobników stwarzających ryzyko dla ludzi. Komisja postuluje także utworzenie zespołów interwencyjnych na poziomie wojewódzkim, które miałyby działać w sytuacjach zagrożenia. W dokumencie znalazła się rekomendacja, aby wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich drapieżników przez ludzi, ponieważ zwiększa to ryzyko konfliktów. Zwrócono też uwagę na potrzebę edukacji i wyposażenia mieszkańców terenów górskich w środki odstraszające, takie jak spreje czy urządzenia dźwiękowe. Dezyderat przewiduje również zmiany proceduralne, ułatwiające szybkie reagowanie służb na incydenty z udziałem wilków i niedźwiedzi. Przyjęcie tego dokumentu poprzedziła długa i niełatwa dyskusja. Najbardziej nerwowo zrobiło się po tej oto wypowiedzi wójta bieszczadzkiej gminy Komancza, Romana Bzdyka, który mocno skrytykował posłów z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
3: Tutaj dużo się mówi tak poprawnie, troszkę politycznie, natomiast my chcemy prawdziwych rozwiązań. Nas żadna strategia, szanowni państwo, nie interesuje. My nie mamy czasu na strategię, my po prostu potrzebujemy rozwiązań systemowych. Jako wójt, czy burmistrz, czy prezydent miasta, my odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców i my po prostu, szanowni państwo, potrzebujemy takie narzędzia, że podejmujemy decyzję. Każdy zwierz, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom, czyli najważniejszemu dobru, czyli ludzkiego życia, powinien być odstrzelony. I nie powinno być takiej sytuacji, że 150 metrów od zabudowań, po prostu nie ma na to czasu. My musimy podejmować decyzję i powinniśmy mieć takie narzędzia, że my podejmujemy decyzję i ten zwierz zostaje odstrzelony. Niedźwiedź, wilk, nie ma to znaczenia dla nas, co to jest. Po prostu odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców. Ja życzę państwu wszystkim, którzy wymyślili tą grupę płoszenia, aby byli pierwsi, którzy będą płoszyć te niedźwiedzie tymi gumowymi kulami. Zobaczymy, ile z was z nich zostanie. Troszkę o biologii niedźwiedzia sobie poglądajcie. Was by po prostu nie było. My nie mamy czasu na wygłupy. Żeby państwo byli świadomi, wy jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeden wypadek, ja rozumiem, był to wypadek. Natomiast kolejne, państwo jesteście za to odpowiedzialni. I my będziemy żądać karania was Tak jest. Tego żądamy. Bo my nie będziemy, szanowni państwo, odpowiadać za bezpieczeństwo mieszkańców, kiedy wy tak naprawdę gdzieś fruwacie w kosmosie. Sorry, przepraszam serdecznie, ale niestety jesteście, szanowni państwo, niekompetentni. My to widzimy strasznie i jest to nas bardzo boli, że tacy ludzie reprezentują niestety nas, bo państwo nas reprezentujecie. I liczebność populacji nas nie interesuje. Nas interesuje tylko jedno. Podchodzi zwierz pod zagrodę ludzką, musi... Ta, oczywiście, że tak. Jakby do pani przyszedł morderca, to pani co, by czekała i się rozłożyła i czekała, żeby panią pojął?
1: Na słowa wójta Romana Bzdyka zareagowała wiceprzewodnicząca komisji Magdalena Filix.
4: Nigdy nam się nie uda wypracować rozwiązań, jeżeli będziemy w ten sposób komunikować, bo słyszę dzisiaj ministerstwo, które mówi o tym, że słyszy ten problem, że wdraża rozwiązania. Ja rozumiem, że na ten moment one są niewystarczające i jeszcze nieskuteczne i większość z nich jeszcze nie weszła w życie, ale ja słyszę i o badaniu liczebności, i o obrażowaniu, i o straszaniu, ale też o konieczności eliminacji czasem, bo tak jest, osobników po prostu konfliktowych, które już jako takie zostały określone. I ja rozumiem, że to jest jakieś stanowisko konkretne, które do państwa mogłoby jakoś dotrzeć, ale z drugiej strony słyszę głos samorządu, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pana, który mówi, nas nie interesują żadne rozwiązania, żadne strategie, chcemy strzelać i koniec. Wiecie, jak my się po prostu w takich absurdach okopiemy, to żadnych rozwiązań nie będzie. Ja już pomijam fakt, że pan nas tutaj obraził i powiedział, że wszyscy jesteśmy niemerytoryczni i pan się za nas wstydzi. Ja nie wiem, kim pan jest z wykształcenia naprawdę, czy biologiem i tak dalej, ale państwo przestańcie krzyczeć, Boże, no naprawdę, no już. No ja poczekam, aż pani skończy. Druga rzecz jest taka, która dotyczy konkretnie... Nie, właśnie dlatego słucham naukowców w przeciwieństwie do pana.
5: Proszę obniżenie emocji nas wszystkich. Nas
4: pokoju. Znaczy ja bardzo przepraszam. Proszę uciszyć do 7 osób. I nie będę dalej mówiła, bo tak się nie da.
5: Szanowni państwo, no do tej pory potrafiliśmy się wzajemnie słuchać. Proszę zająć miejsce. Moment. Potrafiliśmy sobie nie przeszkadzać.
4: Druga rzecz, na którą zwrócę uwagę. Podnosicie państwo problem tego, że turyści, którzy mają tam przyjechać, czują się zaniepokojeni i się boją. Gdybyście państwo zapytali takich randomowych ludzi z Polski, z różnych województw, dlaczego się boją, to właśnie temperatura dokładnie tej dyskusji i mówienie o tym, że już niedźwiedzie atakują, że mordercy i tak dalej, proszę zrozumieć, że państwo z tym jesteście na co dzień, ja to szanuję i żyjecie. Specjaliści też wiedzą, o czym mówią, ale większość społeczeństwa nie wie. I jeżeli słyszą od państwa przedstawicieli tych miejsc, ja rozumiem naprawdę, że ten problem tam jest i funkcjonuje, słyszą takie wypowiedzi, a media takie wypowiedzi państwa przedrukowują i tak dalej, to nie dziwcie się, że ludzie, którzy nie mają na ten temat pojęcia i nie wiedzą, co się dzieje, nawet z ostrożności po prostu wolą tam nie pojechać i nie pojadą. Więc to nie jest w waszym interesie, jeśli reprezentujecie ten region, żeby w taki sposób prowadzić tą dyskusję i krzyczeć, że niedźwiedź, morderca i tak dalej, bo nie będziecie mieli turystów, co jest naturalnym zjawiskiem i nie zależy ani od nas, ani od żadnych innych argumentów.
1: Magdalena Filix, która jakiś czas temu organizowała nawet wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na Podkarpaciu w okolicach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, zwróciła też uwagę, że projekt dezyderatu początkowo nie zawierał żadnych postulatów związanych z działaniami leśników czy myśliwych.
4: Wszyscy mówimy tutaj o nauce, a ja nie znajduję w tej dezyderacie absolutnie niczego, co odnosiłoby się do badań, które mówią o wpływie nęcisk i karmisk na zachowanie niedźwiedzi i to nie w tym tygodniu, tylko od kilkudziesięciu lat. Bo możemy znajdować różne rozwiązania, które w tej dezyderacie są zaproponowane, ale jeżeli państwo sami mówicie, że ten teren jest już tak trudny, a sytuacja jest tak krytyczna, ja nie będę się rozwodziła nad tym tematem, bo nawet jak ktoś zaprzeczy, to doskonale będzie wiedział, o czym ja mówię, nawet myśliwy, jaki wpływ na zachowanie niedźwiedzia ma po prostu pożywienie i myśliwskie nęciska i karmiska. Ja dostałam takich zdjęć, bo poprosiłam z waszego terenu, tak jak wy pokazujecie nam różne zajścia, filmiki, ja to obejrzałam. Podobnej sytuacji dostałam mnóstwo zdjęć z tych terenów, o których rozmawiamy, jak te nęciska wyglądają, w jakich odległości od zabudowań są. Przypominam też, że zanim ten, że tak powiem, towar kilkudziesięciu ton buraków trafi na przykład na miejsce, to on też gdzieś jakby leży, zalega i tak dalej. I nie będziemy się tutaj wszyscy oszukiwać jak małe dzieci i bawić ciuciu babkę, że niedźwiedź nie chodzi po prostu za tymi nęciskami. Że nie ma też tych nęcisk po to, żeby robić zdjęcia, tak? Te takie, nie wiem, budki, fotobudki i tak dalej. Znaczy jest duży z tym problem i dla mnie ta dezyderata musi być uzupełniona o coś, co stało się i jest fundamentalną przyczyną też modyfikacji zmiany tych niedźwiedzi i tego, że się do tych gospodarstw zbliżają.
1: Posłanka Magdalena Filix miała jeszcze jedno zastrzeżenie do tego oto fragmentu projektu dezyderatu.
4: W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi ze strony drapieżników problemowych i natarczywych, działania zapobiegawcze skierowane na ochronę ludzi powinien podjąć wójt, burmistrz, prezydent miasta. I ja się z tym zgadzam i rozumiem, że jeśli chodzi o odstraszanie w takich sytuacjach, że decyzję trzeba podjąć teraz i wcześniej jest do tego przygotowana ta grupa interwencyjna, która jest przeszkolona i za którą ktoś bierze odpowiedzialność, tak, ale chciałabym wiedzieć, czy to wyklucza możliwość podjęcia przez wójta decyzji w trakcie takiej interwencji o odstrzale. To jest też dla mnie decydująca kwestia. Absolutnie uważam, że samorządowcy powinni mieć swobodę podejmowania decyzji dotyczących odstrzału, ochrony ludności i tak dalej i przywołania grupy interwencyjnej. Ale z założeniem, że jeżeli jest kwestia odstrzału czy użycia amunicji ostrej i eliminacji takiego osobnika konfliktowego, to tutaj nie chciałabym, żeby wynikało z tych rzeczy, które przyjmiemy, że wójt również może podjąć taką decyzję, tak? Bez zgody wynikającej do dzisiaj z obowiązujących przepisów. I to są moje dwa zastrzeżenia i chciałabym, żebyśmy je rozstrzygnęli.
1: Ostatecznie jej uwagi znalazły się w treści przyjętego przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dezyderatu. Przypomnijmy jednak, że ten dokument zobowiązuje Ministerstwo Klimatu jedynie do pisemnej odpowiedzi na zawarte w nim postulaty. Rozwiązania prawne przyjmie ostatecznie sejmowa większość. Zważywszy na silne lobby myśliwskie w Sejmie oraz stanowisko, jakie w tych sprawach przyjmuje na ogół PSL, stanowione prawo może ostatecznie bardziej odpowiadać na postulaty samorządowców czy myśliwych, których głos także wybrzmiał pod koniec maja w Sejmie, o czym opowiemy wam jeszcze za parę chwil.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Banki krwi na Podkarpaciu świecą pustkami, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie pilnie apeluje o pomoc. Które grupy są teraz najbardziej poszukiwane i gdzie można pomóc? O tym Grzegorz Pałka.
7: Sytuacja jest poważna, bo brakuje aż trzech kluczowych grup: ARH+, 0RH- oraz ABRH-. Krwią można podzielić się codziennie w Rzeszowie, przy Wierzbowej, a także w oddziałach terenowych, m.in. w Sanoku, Krośnie, Jaśle czy Tarnobrzegu. Wystarczy być zdrowym, pełnoletnim i mieć przy sobie dowód osobisty.
6: Teraz doniesienia z podkarpackich dróg. Już 10 lipca odbędzie się oficjalne otwarcie nowego mostu podwieszonego na rzece San w Sanoku. Monika Trykowska, chwila.
8: Ponad 230-metrowa konstrukcja warta blisko 109 milionów złotych pomyślnie przeszła rygorystyczne próby obciążeniowe. Testy z udziałem 10 ciężarówek o masie 400 ton nie wykazały żadnych uszkodzeń. Nowa przeprawa otrzyma imię Królowej Zofii, a w ramach całego projektu powstały również drogi dojazdowe i skrzyżowanie z ulicą Królowej Bony.
6: Tymczasem czarne chmury zawisły nad złodziejami samochodów. Bieszczadcy pogranicznicy podsumowali właśnie wyjątkowo udane miesiące.
9: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali samodzielnie oraz przy współpracy z innymi służbami w kraju i za granicą blisko 70 pojazdów oraz 250 części ze skradzionych aut o łącznej szacunkowej wartości 9 milionów złotych. Do kolejnych zdarzeń tego typu doszło na przejściu granicznym w Korczowej. Najpierw do odprawy zgłosił się 40-letni obywatel Rumunii. Cudzoziemiec wyjeżdżał z Polski Range Roverem. W trakcie kontroli legalności pochodzenia auta mundurowi wykryli ingerencję w jego oznaczenia. Po ustaleniu rzeczywistych parametrów okazało się, że samochód skradziono w ubiegłym roku na terenie Wielkiej Brytanii. Szacunkowa wartość tego auta to 150 tysięcy złotych. Dwa dni wcześniej strażnicy graniczni z tego samego przejścia granicznego wykryli ponad 50 części pochodzących z 6 aut skradzionych w ostatnich miesiącach na terenie Wielkiej Brytanii. Podzespoły znajdowały się w przestrzeni ładunkowej Mercedesa. Pojazdem wyjeżdżającym z Polski do Ukrainy kierował 24-letni obywatel tego kraju. Skradzione części to elementy karoserii, nadwozia oraz podzespoły pochodzące z Audi modele Q5 i Q7. Dodatkowo kilkanaście części zostanie poddanych ekspertyzie, która ustali legalność ich pochodzenia. Szacunkowa wartość wszystkich zatrzymanych elementów to 170 tysięcy złotych. W obu przypadkach cudzoziemcy zostali przesłuchani, a w sprawach prowadzone są dalsze czynności.
6: Mówił Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Powiat rzeszowski stawia na ekologię. Szpital chorób płuc w Górnie przechodzi na zieloną energię. Na dachu placówki zamontowanych zostanie 85 paneli fotowoltaicznych. Inwestycja pochłonie blisko 205 tysięcy złotych, z czego część pokryje unijna dotacja. Nowa instalacja pozwoli szpitalowi produkować własny prąd i znacznie obniżyć rachunki, a zyskane w ten sposób pieniądze dyrekcja przeznaczy na lepszą opiekę nad pacjentami.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie wracamy już do problemu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, widywanych także w innych częściach naszego regionu, nawet w okolicach Przemyśla. Pod koniec maja tym tematem już po raz drugi zajmowali się posłowie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła dezyderat, czyli zbiór postulatów kierowanych do Ministerstwa Klimatu, na które resort będzie musiał teraz pisemnie odpowiedzieć. W pracę nad nowymi rozwiązaniami prawnymi i nową strategią radzenia sobie z dzikimi zwierzętami mają być zaangażowane także inne resorty, samorządy i strona społeczna. Jacek Czerniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, zauważa rosnące szkody, jakie wilki i niedźwiedzie powodują choćby w gospodarstwach rolnych w naszym regionie.
10: Docierają do nas informacje dotyczące właśnie skali wyrządzonych w gospodarstwach rolnych szkód przez duże drapieżniki. Rolnicy, organizacje związkowe apelują o wsparcie bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ochrony ich dorobku. I zwracają uwagę również na kwestie związane z odszkodowaniami, żeby ta procedura odszkodowań była dość prosta, szybka i żeby terminowa wypłata była w związku z tymi, jak powiedziałem, kwestiami. Najczęściej te szkody dotyczą wilków. Mamy materiał, który przedstawia szacunek liczby populacji wilków. To jest materiał oparty na informacji GUS-owskiej. Możemy kwestionować ten materiał, czy to jest estymacja niewłaściwa, czy też nie, no ale z tej informacji wynika, że to jest przeszło 5 tysięcy osobników. GUS przedstawia to zresztą w materiale również MKiŚ-u. Jeżeli nie zgadzamy się z tą daną GUS-u, no to proszę Państwa, jaka jest skala tychże szkód i wartość wypłacanych odszkodowań, bo to jest taka obiektywna, wydaje się, dana, która pokazuje, jaka jest tendencja w tym zakresie. W ciągu ostatnich 5 lat

0: ciągu ostatnich 5 lat niemal 3-krotnie wzrosła liczba szkód powodowanych przez niedźwiedzie. Około 90 szkód zgłoszonych w 2024 roku. Także w ślad za tym oczywiście wzrasta wartość odszkodowań, które w 2024 roku w całym kraju, oczywiście to jest dana dotyczącego całego kraju, wyniosła 230 tysięcy złotych. Te dane ekonomiczne, te odszkodowania, ta liczba tychże strat, wartość wypłaconych odszkodowań, no mówi o pewnym problemie, o powadze tego problemu, przed jakim stoimy niewątpliwie i potrzebie skoordynowanych działań w tym zakresie. Bardzo wrażliwą kwestią, którą poruszają rolnicy, i ona jest często na spotkaniach przedstawiana, jest problem w uzyskaniu odszkodowań w sytuacjach na przykład, gdyż zwierzę gospodarskie zostanie całkowicie zjedzone przez drapieżnika. Nie ma wtedy tej możliwości. Tutaj minister rolnictwa Stefan Krajewski zwrócił się do Ministerstwa Jankisiu, żeby te kwestie uwzględnić. W naszej ocenie, w ocenie resortu, co jest istotne w związku z tymi kwestiami, o których mówiłem. Przede wszystkim trzeba podjąć wysiłek opracowania strategii zarządzania najważniejszymi drapieżnikami, żeby przedstawić kierunek, liczba populacji. To powinno być ocenione oczywiście naukowe i stwierdzone przy współpracy naukowców i żeby takowe strategie opracować. Również poruszane jest to na spotkaniach przez rolników, żeby uprościć procedury umożliwiające eliminację osobników niebezpiecznych na podstawie oczywiście zgodnie z prawem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Kolejna kwestia, zniesienie ograniczeń w wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki i niedźwiedzie i rysie po zmroku. To też rolnicy uważają, że to jest absurd, że wtedy te odszkodowania się nie należą. Również najlepszą metodą jest zapobieganie, więc tutaj zwiększenie finansowania działań zapobiegawczych, w tym zakup urządzeń i materiałów zabezpieczających i uwzględnienie przy wypłacie odszkodowań nie tylko strat bezpośrednich, to jest również poruszane, ale również utraconych korzyści.
1: W jakim kierunku powinny iść rozwiązania prawne zmierzające do uspokojenia sytuacji i rozwiązania problemów dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe? Jakie jest tutaj stanowisko Ministerstwa Rolnictwa?
0: Potrzebujemy dzisiaj takiego podejścia naukowego, opartego na wiedzy naukowej, rzetelnego modelu zarządzania dużymi drapieżnikami, szczególnie w obszarach górskich, gdzie prowadzony jest tradycyjny wypas zwierząt. Te bariery, które dzisiaj są w tym kontekście, mam na myśli bariery administracyjne i proceduralne, które uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskanie rekompensaty za poniesione straty, nie prowadzą naszym zdaniem do ograniczenia konfliktów społecznych. Wprost przeciwnie. One eskalują te konflikty, podważając tym samym skuteczność i zasadność ich ochrony. Naszym zdaniem, to jest taka już konkluzja końcowa, jest potrzebne dalsze systemowe wspieranie rolników w stosowaniu środków zapobiegawczych, a finansowanie tych działań powinno być rozwijane, dostępne w szerokim zakresie. Tu wskazujemy płatnika, jest to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo myślę, że ten zakres właśnie może być realizowany przez NFOŚ.
1: Mówił Jacek Czerniak z Ministerstwa Rolnictwa. Posłowie pracujący nad rozwiązaniami prawnymi i strategią działań wobec dużych drapieżników korzystają ze wsparcia nauki. Stałym doradcą w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest profesor Dariusz Gwiazdowicz.
2: Na dzień dzisiejszy nie mamy rozwiązań systemowych, bo o to nam chodzi, o rozwiązania systemowe, o strategię. Nie mamy czegoś takiego. Nie mamy procedur związanych z szybką reakcją w momencie, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia czy zdrowia człowieka. Nie mamy czegoś takiego. I zespół, który będzie miał do dyspozycji broń gładkolufową, które przepisy nie są też do końca sprecyzowane, nie rozwiąże tutaj sytuacji. To wygląda tak, jakbyśmy wysoką temperaturę leczyli, czyli objawy, ale nie leczyli przyczyny tego wszystkiego, czyli nie dotykało to istoty sprawy. I w związku z tym moja tutaj też prośba i kwestia jest taka, żebyśmy naciskali na rozwiązania systemowe, a nie na rozwiązania powierzchowne, które nie rozwiążą tego problemu i samorządowcy w dalszym ciągu będą się z tym borykali. To, że oni prowadzą rejestry takich sytuacji konfliktowych sprawia tylko, że są sfrustrowani, no bo właściwie nic z tym nie mogą zrobić.
1: Mówił profesor Dariusz Gwiazdowicz. W marcu pojawiły się doraźne działania, choćby obrażowanie niedźwiedzi i powołanie grupy interwencyjnej celem odstraszania niedźwiedzi brunatnych w naszym regionie. O tym, jakie są efekty tych działań, mówił Piotr Otawski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
3: Niewątpliwie zmiany w systemie zarządzania, zwłaszcza populacją niedźwiedzia, są potrzebne. Chciałbym też podkreślić, że przez poprzednie 8 lat zasadniczo nic w tym zakresie nie zostało zrobione, nic nie zostało wykonane, a problem systematycznie narastał. To dopiero obecny rząd podjął działania zmierzające do zmniejszenia poziomu konfliktów i wprowadzenia

0: prowadzenia zarówno regulacji na poziomie prawnym, jak i rozwiązań organizacyjnych, które mają ten konflikt pomiędzy zwłaszcza populacją niedźwiedzi w terenach podgórskich zmniejszać, minimalizować. Ważne jest również to, że przez poprzednie lata nie został wypracowany i przyjęty system monitoringu populacji gatunków drapieżnych. To również działaniami tego rządu zostały podjęte kroki w celu zabezpieczenia finansowania i wdrożenia projektu monitoringu trzech gatunków zwierząt drapieżnych, czyli niedźwiedzia, wilka i rysia. Chciałem też podkreślić, że działania podejmowane systemowe działania podejmowane już w tym roku, najpierw związane z zabezpieczeniem finansowania dotyczącego grup interwencyjnych, obrożowania oraz płoszenia konfliktowych osobników niedźwiedzia, zostały już podjęte i de facto grupa rozpoczęła działanie. Ona może nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna, ale dzięki wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ona już funkcjonuje i operuje. W ciągu ostatniego tygodnia zostały zaobrożowane kolejne osobniki niedźwiedzia w nadleśnictwie Baligród. Te działania będą dalej prowadzone. Oczywiście samo obrożowanie nie jest rozwiązaniem końcowym. Chodzi o zdefiniowanie osobników konfliktowych, wdrożenie odstraszania, a w sytuacji, kiedy to odstraszanie nie będzie przynosiło efektów, również eliminacja tych osobników, których warunkowanie nie uda się odwrócić. Stąd tak na dobrą sprawę te działania są już w tym momencie wdrażane. Nie jest też tak, że te działania są działaniami wystarczającymi. To, co niewątpliwie jest potrzebne i to, co w projekcie dezyderatów również się znajduje, to konieczność wdrożenia tych działań jako działań stałych, a nie działań, które zostały podjęte w tej chwili jako działania projektowe. A więc z całą pewnością popieram i myślę, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera dążenie do tego, aby te działania, które są w tej chwili działaniem grupy interwencyjnej, przyjęły w przyszłości wymiar działań ustawowych oraz działań ze stałym finansowaniem ze źródeł krajowych. Na koniec chciałbym również zaapelować do tego, aby prace w Sejmie zostały zakończone. Niemniej jednak dla skuteczności działań, które są już w tej chwili podejmowane w województwie podkarpackim, konieczne jest również wdrożenie do polskich rozwiązań, już nie wdrożenie, tylko tak naprawdę wprowadzenie rozwiązań przyjętych przez Sejm na poprzednim posiedzeniu, a więc możliwości używania amunicji niepenetrującej w celu płoszenia. Stąd też apel do tego, aby jak najszybciej te przepisy zostały zaopatrzone przez podpis prezydenta i mogły faktycznie służyć działaniom chroniącym bezpieczeństwo społeczności lokalnej w województwie podkarpackim.
1: Mówił Piotr Otawski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tymczasem niektórzy mieszkańcy Bieszczad, nie czekając na nową strategię i nowe rozwiązania prawne, wzięli sprawy w swoje ręce, mówi Paweł Budzyński ze Związku Zawodowego Wspólna Sprawa.
2: Jako grupa niedźwiedziowa podpięta pod Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jesteśmy grupą społeczną w ramach Związku Zawodowego i podstawą prawną jest odstępstwo od zakazu płoszenia wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie i działamy w pełni prawnie w porozumieniu podpisanym przez wójta gminy Bukowsko oraz w porozumieniu z gminą Solino. Działamy w sposób całkowicie legalny i jak gdyby, no można powiedzieć, że w sposób bardzo aktywny. I my dzisiaj nie będziemy biadolili. My dzisiaj chcemy wam pokazać, że te wszystkie pomysły są dobre. Natomiast realizacja wymaga działań natychmiast i w sposób legislacyjny i w sposób, powiedzmy, na szczeblu państwowym raczej nie sprostamy temu. My jako grupa społeczna jesteśmy już dzisiaj przygotowani. Grupa niedźwiedziowa ma bardzo słuszne założenia. Auta terenowe, termowizja, noktowizja, miotacze gazu przeciwko niedźwiedziom. Kamera obrotowa, 60-krotny zoom. Dzisiaj jesteśmy w to wyposażeni. Kamera multispektralna, 8 sztuk na dwóch samochodach. Dalej, to co my dzisiaj pokazujemy, to jak państwo sami sobie odpowiecie na pytanie. Szukamy rozwiązań. Jaka grupa społeczna w tym kraju ma na dzisiaj auta terenowe, noktotermowizję, znajomość terenu oraz jeszcze, no już nie chcę mówić, broń długą i krótką. Jest taka jedna. Nie będę podpowiadał. I może dzisiaj warto odczarować rzeczywistość i powiedzieć, że ci straszni myśliwi Oni naprawdę nie biegną za tymi niedźwiedziami, żeby sobie skórę przed kominkiem położyć, tylko chcą tej przyrodzie pomóc.
1: Mówił Paweł Budzyński, jeden z inicjatorów powstania Grupy Niedźwiedziowej, która patroluje część terenów w Bieszczadach. A teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
3: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą, to jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym, tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? I można by i rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
1: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Samorządowcy z naszego regionu włączają się w zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie zakazu propagowania banderyzmu w Polsce. Jako pierwsi do inicjatorów i członków komitetu dołączyli prezydent Przemyśla Wojciech Bakun oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. O utworzeniu komitetu poinformował jako pierwszy prezydent Chełma Jakub Banaszek. Dokumenty potrzebne do jego rejestracji mają zostać złożone do marszałka Sejmu 8 czerwca. Projekt ustawy i jego uzasadnienie są już gotowe. Inicjatorzy wskazują, że impulsem do działania była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Projekt zakłada wprowadzenie do kodeksu karnego przepisów penalizujących propagowanie banderyzmu. Autorzy inicjatywy argumentują, że jest ona wyrazem sprzeciwu wobec gloryfikowania osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej oraz formą upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Po rejestracji komitet będzie musiał zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów obywateli, by projekt ustawy mógł trafić pod obrady Sejmu. Ciekawe, że w komitecie tej inicjatywy znaleźli się włodarze dwóch najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia. Cóż, to dość wygodna dla nich pozycja. Zamiast zająć się czymś, co mogłoby zatrzymać na przykład ucieczkę młodych ludzi z Przemyśla i Stalowej Woli, wolą chwilowo odwrócić uwagę mieszkańców od spraw lokalnych, budować poparcie na czymś zupełnie innym. Tak niestety wygląda polityka. A teraz w naszym programie czas już na przyjemniejszy temat, na rozmowę o jedynym w naszym regionie festiwalu literackim.
4: Festiwal.
1: Gośćmi Radia Złote Przeboje są Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka programowa Festiwalu Miasto z Rzeką. Witaj.
5: Dzień dobry.
1: Oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego. Witaj.
6: Witam.
1: Miasto z Rzeką, festiwal, który odbędzie się w dniach 23-26 lipca w Przemyślu. Zainaugurowany został rok temu w wyjątkowym miejscu, choć to nie była tak naprawdę tylko jedna lokalizacja, ale ta scena wkomponowana w rzekę jest pamiętana do tej pory chyba przez wielu przemyślanych i chyba oczekiwana także w tym roku.
5: No, mamy ogromną nadzieję, że to już zostanie nasza nowa, świecka, lokalna tradycja.
1: Bardzo wiele osób w ogóle wspominało, że tak naprawdę brakuje takiego miejsca nad rzeką, takiego miejsca, w którym można byłoby sobie siąść tuż nad wodą i zwyczajnie porozmawiać, pobyć ze sobą. To ważna chyba też część tego festiwalu, prawda? Żeby tę rzekę przywrócić miastu trochę.
5: Tak, my chcemy być festiwalem, który zwraca Przemyśl do rzeki. rzeki. Przywraca miastu rzekę, która jest w samym środku, jest bardzo ważną częścią krajobrazu Przemyśla, ale tak naprawdę życie się wokół niej nie toczy. Ludzie chodzą z psami, jest też ścieżka rowerowa z jednej strony, tylko na pewnym odcinku, więc trochę spacerowiczów, trochę rolkarzy, trochę rowerów i ludzi z psami, ale tak naprawdę życia nad rzeką jest mało, a szkoda, ponieważ mało jest tak malowniczych rzek jak San w Przemyślu.
1: Właśnie miasto z rzeką, ta rzeka jest ważna dla mieszkańców chyba, prawda?
6: Mogę mówić o sobie, że dla mnie jest bardzo ważna, bo też mieszkam nad samą rzeką przy wybrzeżu i chodzę tam na spacery z dziećmi, z psem i bardzo się cieszę, że właśnie tam będzie festiwal. On będzie też po dwóch stronach Sanu. Takie było założenie, żeby wykorzystać obie strony. No i mogę też od razu zaprosić na jogę nad Sanem, która będzie przez 3 dni festiwalu i będzie na tym miejscu na piachu, tam gdzie jest boisko do siatkówki. Joga już była w zeszłym roku i będzie teraz też.
1: Rzeka dla Przemyśla jest istotna także ze względów historycznych, bo w latach 39-41 to była tak naprawdę granica między dwoma mocarstwami, Związkiem Radzieckim i hitlerowską Rzeszą. San, jak widzimy na starych zdjęciach, był w ogóle wtedy ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców. Wy chcecie pokazać, że rzeka może tak naprawdę łączyć.
5: San to jest rzeka graniczna i my jesteśmy też miastem, które leży bardzo blisko obecnie granicy polsko-ukraińskiej. Od tej granicy i od tych rzeczy związanych właśnie z pograniczem, z tożsamością pogranicza absolutnie nie uciekamy, a wręcz przeciwnie. Staramy się podejmować ten temat podczas spotkań festiwalowych. I tak, no Przemyśl był miastem granicznym, nie tylko pomiędzy tymi strefami okupacyjnymi, ale też w czasie wojny polsko-ukraińskiej przecież też przez jakiś czas granica między Polakami i Ukraińcami była na Sanie. To jest taki bolesny moment w naszej historii. My chcielibyśmy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło, żeby ta rzeka już nas nigdy więcej nie dzieliła. Chcemy, żeby zaczęła nas łączyć, żeby była miejscem odważnych rozmów o trudnej przeszłości, ale o przeszłości, która może być lepsza, w której się w końcu czegoś nauczy.
1: Przemyśl właściwie do tej pory nie był miejscem dużego festiwalu literackiego. To nowa idea. Jak w ogóle wpadliście na ten pomysł, by coś takiego rozwijać?
5: Myślę sobie, że festiwale literackie w Polsce zaczęły być popularne gdzieś około, nie wiem, 5-10 lat temu. Zaczęły nabierać takiego wielkiego rozmachu. No teraz już wiemy, że są bardzo duże festiwale literackie, jak nie wiem, Festiwal Języka Polskiego, czy Festiwal Góry Literatury, ale są też mniejsze festiwale w całej Polsce. Dla mnie takim punktem odniesienia były 2 festiwale. To była Miedzianka, festiwal reportażu, na którym byłam w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, przed wszystkimi tymi kiepskimi rzeczami, które się wydarzyły od tego czasu. To jest na Dolnym Śląsku, w też górzystym regionie. Miedzianka to jest taka miejscowość, która przestała istnieć tak naprawdę. To jest bohaterka książki reportażu Filipa Springera. Ten festiwal już się nie odbywa w Miedziance. Przez chwilę odbywał się też, był wędrującym festiwalem po drodze, teraz już go nie ma. To jest tak, że te festiwale się pojawiają, znikają, ale odbiorcy festiwalu literackiego to też specyficzna grupa, która jeździ dlatego, że potrzebny jest namysł, nie wiem, nad literaturą, nad opowieścią, nad światem, w którym żyjemy. Więc to był taki polski kontekst, który bardzo mi się spodobał i też ta lokalność związana z miejscem. A drugi to był festiwal Meridian Czerniowic w Czerniowcach i też tam byłam we wrześniu 2019 roku. W jakiś sposób jest trochę bardziej podobny do festiwalu przemyskiego, ponieważ on się odbywa też w mieście, w Czerniowcach, który też ma tą wielokulturową tożsamość pogranicza. Około 60 grup w ogóle narodowych tam mieszkało w ciągu ostatnich, nie wiem, tam dziesięcioleci, ostatniego stulecia. No i też właśnie ta wielonarodowa tkanka miejska, historia Czerniowców, też pomyślałam sobie wtedy, będąc tam, że Przemyśl też zasługuje na takie wydarzenie. Dlaczego nie?
1: A wyjście z literaturą dla dzieci to była też od początku idea towarzysząca temu pomysłowi?
6: Oczywiście, że tak, bo zaczęłabym od dzieci, bo jeżeli nie zachęcimy dzieci do czytania, nie pokażemy, że literatura jest o nich, jest ciekawa, no nie zachęcimy do tego, no to nie będziemy mieć też prawdopodobnie czytelników dorosłych, więc oczywiście jest przestrzeń dla dzieci. Przyjadą pisarze, pisarki literatury dziecięcej z Ukrainy, z Polski. Serdecznie zapraszamy też dzieci.
1: No właśnie, w zeszłym roku mieliśmy choćby Grzegorza Kazdepkę, bardzo znanego twórcę literatury dla dzieci. W tym roku kto będzie tym magnesem?
6: W tym roku będzie Barbara Kosmowska, twórczyni lektur między innymi. Dziewczynka z parku, to jest lektura, ale też będzie Katarzyna Ryrych, autorka bardziej młodzieżowych książek, Kateryna Michalicyna, Ola Rusina, której książka została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, Maria Strzelecka, pisząca o Beskidzie, o przyrodzie, o naszym połączeniu z przyrodą, i Katarzyna Jackowska-Enemuo, autorka Tkaczki chmur, która w taki dosyć ciekawy sposób prowadzi spotkania, bo wykorzystuje muzykę, wykorzystuje pieśń, aby opowiadać. Też to jest w jej książkach. Rafał Paśko poprowadzi czytanie performatywne swojej książki Drachen.
1: Czytanie performatywne to właśnie jeden z tych elementów, które pokazują, że to nie są tylko i wyłącznie spotkania z pisarzami, prawda?
5: No tak, w tym roku to w ogóle będziemy mieli dużo różnych wariacji i pomysłów, bo to oczywiście będą spotkania z pisarzami, ale nie takie proste, to znaczy usiądzie autor i prowadzący, porozmawiają o książce, ale będziemy łączyć w pary albo w trójki nieoczywiste i dawać tematy do rozmowy naszym autorom i autorkom też nieoczywiste. Na przykład Ziemowit Szczerek i Wojciech Śmiejam, dwóch polskich autorów, powiedziałabym, literatury takiej eseistycznej i męskiej, porozmawiają o kompleksach, o naszych kompleksach, może środkowoeuropejskich, kompleksach polskich, autorskich. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale dajemy pytania takie, powiedziałabym, nie z puli najłatwiejszych, ale takich, które będą wymagały pewnej gimnastyki albo głębszego zastanowienia się. W ogóle będziemy rozmawiać o tożsamości.
1: No właśnie, to jest główny motyw, prawda, festiwalu w tym roku.
5: Tak, główny motyw to jest źródła, nurty, dopływy, czyli różne ujęcia tożsamości. Skąd pochodzimy, jacy jesteśmy, w jakie nurty wpadamy i z czym płyniemy, w jakich zbiorowościach funkcjonujemy i co do nas dopływa i nas w jakiś sposób zmienia. O, taki jest ten koncept tegorocznego festiwalu. No i tak jak tu wspomniałam o tych kompleksach, jako części naszej tożsamości, może też jakichś późniejszych zachowań, także to może jeszcze bym powiedziała tutaj o tym, że częścią naszej tożsamości też są rany i to, w jaki sposób doświadczamy trudnych rzeczy, skrajnie trudnych, i tutaj jedną z głównych gości tej rozmowy będzie Wojciech Tochman, który wydaje książkę, właśnie teraz wychodzi ona na rynek. Jest to książka o ratowaniu zwierząt w Ukrainie ze strefy przyfrontowej i razem z nim rozmawiać będzie ukraińska reporterka młodego pokolenia Svitlana Osławska, która napisała książkę o deokupowanych i okupowanych terytoriach. Więc to jest taki może z trudniejszych tematów, ale też ważnych dla nas. Będziemy rozmawiać o miłości i bliskości. I o tym porozmawiają dwie autorki. Agata Romaniuk, znana z książek reporterskich o miłości. Praktycznie każda jest o miłości. O jakiejś trudnej, późnej, skomplikowanej miłości. I ukraińska pisarka Wira Kuryko, też bardzo młoda twórczyni, ale już powiedziałabym, że pokazująca swój talent. Będziemy rozmawiać o trosce i tu będą dwie nowe książki, dwie autorki, Olga Gitkiewicz i Karolina Lewestam, które w sobotę rano na schodach kawiarni Miejsce Kawa i Zabawa przy kawie będą opowiadać o kobiecej trosce i o tym, jak troska jest sprzężona z naszą tożsamością.
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Katarzyną Komar-Masyńską i Anną Natalią, odpowiadającymi za program drugiej edycji Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką. Wrócimy już za kilka minut.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas już na tematy związane z naszym zdrowiem. Trwa walka o uratowanie szpitala powiatowego w Lesku. W poprzedni weekend mieszkańcy Bieszczad protestowali pod Sejmem. O ostatnich działaniach w tej sprawie opowie nam teraz Duszan Augustyn, organizator protestów.
7: Byliśmy pod Sejmem dwa dni. Tego drugiego dnia udało nam się wejść do Sejmu, udało nam się przekazać przez Marcelinę Zawiszę te podpisy na ręce premiera, dlatego mam już 100% pewność, że premier już będzie wiedział, gdzie jest Lesko, gdzie jest Poród lodówkę i gdzie składał obietnice. Jednak nie dostaliśmy możliwości, żeby się z nim spotkać. Przejechał tylko limuzyną obok nas. Jednak to nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc, wielu zaoferowało wsparcie. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza i wyraźnie zaznaczyliśmy jej, jakie są nasze takie warunki graniczne do tego, żeby w ogóle móc funkcjonować. Zwracaliśmy też uwagę na problemy finansowe naszego szpitala i konieczność jego oddłużenia, dlatego wierzę, że ten nasz głos po prostu poszedł dalej. No ale to nie jest koniec naszych działań. Już w niedzielę, kiedy w Lesku obchodzono 25-lecie wywalczenia powiatu przez Leszczan, staliśmy tam również z transparentami. Staliśmy z transparentami, żeby zamanifestować, że tak samo jak 25 lat temu społeczność lokalna zmobilizowała się do tego, żeby walczyć o powiat, no to my tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy europosłanka Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też Ziemi Sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
1: Mówił Duszan Augustyn, organizator akcji w obronie Szpitala Powiatowego w Lesku.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz czas jeszcze na bardziej optymistyczne wieści. Firma Collins Aerospace zakończyła rozbudowę zakładu w Tajęcinie koło Rzeszowa, inwestując tam ponad 250 milionów złotych w zwiększenie mocy produkcyjnych. W ramach inwestycji powstała nowa hala produkcyjna o powierzchni 4000 metrów kwadratowych. Cały kompleks ma już 22 tysiące metrów. Dzięki nowym liniom technologicznym zakład zwiększy swoje możliwości produkcyjne o około 25%. Collins Aerospace jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw działających w Dolinie Lotniczej. Zakłady w Tajęcinie i w Krośnie produkują kompletne podwozia przednie do samolotów Boeing 737 MAX oraz kompletne podwozia do wojskowego samolotu szkoleniowego Boeing T-7A. Firma ma również wyłączność na produkcję wybranych komponentów podwozi do myśliwców F-35 Lightning II i F-16 Fighting Falcon dla koncernu Lockheed Martin. Rozbudowa jest odpowiedzią na planowany wzrost produkcji samolotów przez producentów takich jak Boeing i Airbus oraz zwiększone zamówienia na samoloty F-35. Collins Aerospace działa w Polsce od 30 lat. Pierwsza fabryka firmy powstała w Krośnie w 1996 roku na bazie zakładów PZL w Łyska. W związku ze wzrostem produkcji firma planuje zatrudnić w tym roku dodatkowo 190 pracowników w zakładach w Tajęcinie i w Krośnie. Nowe miejsca pracy będą dotyczyć głównie operatorów obrabiarek CNC i specjalistów procesów produkcyjnych, choć równolegle przedsiębiorstwo rozwija automatyzację i nowoczesne technologie wytwarzania. To z pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, w którym bezrobocie wciąż jest znacznie wyższe niż w innych częściach kraju. A teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską i Anną Natalicz, odpowiadającymi za program festiwalu Miasto z Rzeką, który w lipcu odbędzie się w Przemyślu. Co jeszcze szykujecie w ramach tego wydarzenia?
5: Może jeszcze warto by było tutaj wspomnieć o rozmowie Sylwii Kutnik i Marii Poprzęckiej, którą poprowadzi Małgorzata Reimer, i będziemy mówić o ciele jako elemencie naszej tożsamości, o tym, jak ono się z nami zmienia.
8: Festiwal trwa 4 dni, od czwartku do niedzieli, więc ten program faktycznie jest bogaty. Wspomniałaś o tym, że inspirowałaś się trochę festiwalami, w których ważna jest literatura faktu, i tu też widzimy ważne nazwiska: Mikołaj Grynberg, Olga Solarz, nasza prawie krajanka, która wydała ostatnio dwie książki o wojnie w Ukrainie. Ciągle będziemy blisko rzeczywistości.
5: To prawda. Jakby reportaż też jest mi bliski, bo to jest jakiś też gatunek, który i mnie fascynuje, i też w którym sama jakoś tam próbuję tworzyć, ale też widzę, że ten reportaż dzisiejszy w Polsce jest taki nieczysty. Może to zabrzmi trochę niezbyt atrakcyjnie, ale nie ma już takiego czystego reportażu, jaki byśmy, nie wiem, widzieli jeszcze 15 lat temu, że to jest czysty reportaż, taki styl bardziej dziennikarski. On jest połączony już teraz bardzo często z innymi stylami.
8: Z eseistyką.
5: Głównie z eseistyką, tak, ale widzimy pewne eksperymenty w łonie reportażu i to też jest bardzo ciekawe.
8: Cztery dni to, tak jak wspomnieliśmy, nie tylko spotkania autorskie, ale też na przykład wystawy, czy koncerty i spektakle.
5: Tak, jeszcze chciałam dodać właśnie odnośnie tego stylu reporterskiego, że to jest jednak firmowy gatunek dla polskiej literatury, bo tego wydaje się bardzo dużo w Polsce i jest to naprawdę przyzwoitym poziomie i Ukraina się bardzo mocno inspiruje polskim reportażem i rozwija się reportaż w Ukrainie głównie w oparciu o te kanony reportażu polskiego, ale w Ukrainie bardzo silna jest poezja, czego nie można powiedzieć u nas. U nas, znaczy oczywiście też mamy bardzo silnych poetów i poetki, ale nie są tak...
8: Ale raczej starszego pokolenia.
5: Tak, i nie są tak... Znaczy też są młodszego pokolenia, nie są tak popularni, nie zbierają całych stadionów, jak to wygląda w Ukrainie. I tu będziemy mieli też fantastyczne poetki i poetów z Ukrainy, także zupełnie młodych, bo jak wspomniałeś o tych innych wydarzeniach, nie tylko spotkaniach autorskich, no to będziemy mieli też taki slam poetycki, czy poetycki wieczór twórczy nad Sanem z młodzieżą charkowską, z którą pracuje znany poeta, pisarz Serhii Żadan. To jest młodzież, która od początku wojny nie wyjeżdżała z Charkowa, która większość swojego życia spędza w szkołach, które są usytuowane pod ziemią w schronach, chodzi na spotkania jakieś pozalekcyjne też w takich miejscach, więc dla nich wyjazd w ogóle z tego przyfrontowego Charkowa jest dużą zmianą, dużym wyzwaniem i bardzo cieszymy się, że możemy ich zaprosić do nas, dać im możliwość pobycia nad rzeką, nad Sanem, zaprezentowania swojej twórczości. To odbędzie się w piątek wieczorem.
8: No to wróćmy do wystaw i koncertów czy spektakli. Co mamy w planie w dniach 23-26 lipca w Przemyślu?
5: To jest tak, że jeszcze tutaj pewne rzeczy są w trakcie ustalania szczegółów, więc będą się pojawiać dodatkowo, ale będziemy mieli różnego rodzaju warsztaty. Jak wspomniałeś, festiwal zaczyna się 23, ale też będą wydarzenia towarzyszące, które zaczną się już 22 w środę, bo będziemy mieli otwarcie wystawy, ale też 22 ruszą warsztaty pisania znowu reporterskiego z Marcinem Żyłą o migracjach i one wystartują 22 i będą później miały kontynuację w dniach kolejnych. Niedługo otworzymy rekrutację, zapisy na te warsztaty. Będziemy mieli warsztaty haftowania nad Sanem z Ewą Cieniak. To takie trochę haftowanie makatkowe, trochę być może będziemy tworzyć jakieś wspólne dzieła, może też jeszcze tutaj ta koncepcja się opracowuje. Będziemy mieli koncert jazzowy zespołu Klawo w sobotę wieczorem. Będziemy mieli jogę nad Sanem, o której wspominała Ania. Będziemy mieli wycieczkę rowerową i spacer po Sądagówce, czyli po takiej dzielnicy Przemyśla nad Sanem. Będziemy mieli tak program dziecięcy, będziemy mieli nocne zwiedzanie domu ukraińskiego, tego naszego matecznika, w którym nasz festiwal się wymyśla, rodzi, opracowuje. No i wiele też innych ciekawych rzeczy. Zachęcamy do tego, aby śledzić nasz program na stronie miastozrzeką.pl.
8: Strefa literatury dziecięcej będzie w rynku, tak jak ostatnio?
6: Tak, strefa literatury dziecięcej będzie przy pomniku Mickiewicza, tutaj w takim skwerku, tuż obok Domu Ukraińskiego i Galerii Sztuki Współczesnej. I to będzie taka przestrzeń, gdzie będzie gdzie usiąść, będą leżaki, tam są ławki, będzie prawdopodobnie namiot też, także zapraszamy, ale też będzie gra terenowa, która będzie rozłożona no, praktycznie po całym centrum miasta. Dzieci będą mogły szukać, nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, ale będą czegoś szukać, co znajdować i będą otrzymywać później nagrody. I ta gra ma na celu zachęcić do czytania.
8: Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Miasto, Rzeka, Dom, Przestrzenie Literatury w Przemyślu. Mówimy o tych 4 dniach, ale tak naprawdę to program jest niemal całoroczny, bo co kilka tygodni właściwie, może nawet częściej, odbywają się tu różnego rodzaju warsztaty i spotkania, prawda?
6: Tak, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu odbywają się w naszej bibliotece, w Bibliotece Domu Ukraińskiego, na parterze warsztaty związane z literaturą, jak i lekcje biblioteczne. I te lekcje prowadzone są często przez autorów, pisarzy, na tematy przeróżne, dotyczące tutaj i Przemyśla, i okolic. A warsztaty mamy przeróżne dla młodzieży, dla dzieci, dla osób w różnym wieku i związane są z pisaniem lub z literaturą. Ostatnio mieliśmy warsztat dla młodzieży. Zastanawialiśmy się nad hasłami, słowami, nad tym, z jakimi słowami się identyfikujemy, co nas określa, i na koniec młodzież mogła sobie wymalować na torbach takie różne hasła, które im się podobają, sobie wymyślali te rzeczy.
8: Pierwsza edycja pokazała, że faktycznie była potrzeba społeczna, prawda, takiego wydarzenia. Wsparcie ministerstwa wskazuje na to, że idea jest warta wspierania i kontynuacji.
5: No tak, to jest dla nas duży dowód uznania, to, że dostaliśmy dofinansowanie i to wydarzenie może się odbyć dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal Literacki też wspiera Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i my dlatego w programie też będą wątki związane z kulturą niemiecką, z pograniczem polsko-niemieckim, ale też będziemy mieli autorów prowadzących z Niemiec. I też naszym trzecim takim partnerem finansującym strategicznym jest Ukraiński Fond Widrodzenia, Fundacja Odrodzenie. Moglibyśmy ją porównać do Polskiej Fundacji Batorego, zresztą to jest taka siostrzana organizacja działająca w Ukrainie i też jesteśmy bardzo dumni z tego, że chcą z nami współpracować, że chcą nas wspierać i też pozwalają ukraińskim autorkom, autorom oraz innym twórcom przyjeżdżać do Polski i też w jakiś sposób wspierają ich twórczą obecność poza granicami Ukrainy.
8: Zapraszamy więc bardzo gorąco na wszelkie wydarzenia festiwalu Miasto z Rzeką 23-26 lipca tego roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie www.miastozrzeką.pl. Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka programowa festiwalu, oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego, były moim gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
6: Dzięki.
4: Radio Złote Przeboje.
8: Jak mogą rozwijać się Karpaty? Czy granica jest czymś, co dzieli, czy też czymś, co łączy z sąsiadami? Czy samorządy wykorzystują szanse, jakie dają pieniądze zewnętrzne, na przykład z programu Interreg Polska-Ukraina? Na te pytania odpowiadali nie tak dawno samorządowcy z naszego regionu. Okazją była 41. już edycja konferencji Europa Karpat, która tym razem odbyła się w Przemyślu. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn, jednej z największych gmin w powiecie sanockim.
9: Te nasze aspiracje miejskie też się gdzieś tam pewnie będą odzywać, zwłaszcza wśród moich radnych, tylko mamy problem, bo dwie miejscowości z naszej gminy były kiedyś miastami, więc tutaj poza Zarszynem jeszcze Jaćmierz miał prawa miejskie, więc byłby problem, gdzie ta stolica powinna być, więc na razie tematu nie ruszamy. A teraz już wracając do pytania, tak, jeżeli chodzi o te środki z Interregów, więc tutaj my bardzo, bardzo, praktycznie od zawsze, bo ja jestem już drugą kadencję, ale już kiedy przyszłam, to ta nasza współpraca głównie właśnie ze Słowacją była bardzo mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków i te wszystkie programy współpracy, wymiany samych partnerów, z którymi realizowaliśmy do tej pory jakiekolwiek projekty, czy to w ramach Interregu, czy jakichś innych środków, to około 30, ponad 30 było zaangażowanych, tylko też musimy brać uwagę na to, że no u nas gmina jest czymś takim dużym, sporym, a tam czasami, żeby zrealizować jakiś jeden projekt, musieliśmy angażować kilku starostów z racji tego, że oni są troszkę mniejsi, ale ta współpraca bardzo dobrze się zawsze układała i jeżeli tylko są jakieś środki do pozyskania, to my zawsze aplikujemy i mamy już teraz taką dowolność, że mamy tylu tych partnerów, że zawsze jest z kogo wybrać i oni też zawsze gdzieś w naszym kierunku się uśmiechają, jeżeli tam z ich strony są jakieś inicjatywy. My głównie realizujemy programy związane z szeroko pojętą turystyką i kulturą. Bo z racji tego, że no, nasz potencjał, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o zakłady pracy, no nie jest zbyt wielki, tu się nie ma co oszukiwać, więc stwierdziliśmy, że to wcale nas w niczym nie ogranicza i możemy pójść w rzeczy, w których po pierwsze dobrze się czujemy, po drugie, które cenią nasi mieszkańcy, bo też byli bardzo mocno przyzwyczajeni do tych wszelkiego rodzaju wymian międzykulturowych, więc realizujemy to po prostu co możemy, na co są środki, w czym dobrze się czujemy. I tutaj w ostatnich latach bardzo mocno kładziemy nacisk na rozwój ścieżek rowerowych. Mamy już taką sieć dróg, mamy również na ten moment kilka już miejsc obsługi rowerzystów. Wszystko oczywiście w tym samym stylu. Staramy się, żeby były to trasy spójne. I naszym takim docelowym marzeniem jest, żeby te ścieżki rowerowe połączyły teren całej naszej gminy. No jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego. I wszelkie projekty, które się pojawiają, to właśnie szukamy, czy jest jakaś możliwość pozyskania środków właśnie na ścieżki rowerowe. Chociaż jak to bywa, no czasami też musimy trochę kombinować, bo może nie ma dofinansowań stricte na ścieżki rowerowe, ale są na jakieś drogi. My sobie gdzieś tam poszukamy środków dodatkowych ze swojej strony, wybudujemy ten MOR, no i później nazwiemy to ścieżką rowerową i to się wszystko ładnie łączy.
8: W ostatnich kilkunastu miesiącach środki zewnętrzne, choćby te przeznaczone na infrastrukturę, są jednak mocno ograniczone.
9: Zgadza się. W poprzednim roku udało nam się z naszych własnych środków zrobić tylko i wyłącznie jedną drogę, gdzie ja nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, że w roku 2023-2024 w jednym roku zrobiliśmy 52 drogi. I no, nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, no, dlaczego jedna. No i mówię, no nie ma, no po prostu nie ma.
8: Mówiła wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat GIG Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Szczegóły u partnerów marki.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
8: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski. Witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek opowiemy Wam o przyszłości jedynej hokejowej drużyny z Podkarpacia. W czwartek burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski ogłosił, że STS Sanok zagra w przyszłym sezonie w Tauron Hockey Lidze. Stanie się tak dzięki nawiązaniu współpracy sportowej z Sokołem Kijów. Decyzja nie wszystkim się jednak podoba. Narosło zresztą wokół niej wiele plotek i spekulacji. Władze miasta stanowczo dementują tymczasem pojawiające się w mediach społecznościowych informacje, że Sanok sprzedaje Ukraińcom licencję na start w ekstraklasie hokeja. Ta decyzja nie oznacza, że wzorem siatkarskiej plusligi czy ekstraklasy piłkarek ręcznych w polskiej lidze zagra zespół z Ukrainy. Jak faktycznie więc wyglądać będzie współpraca z klubem z Kijowa? O tym opowiemy Wam już za moment. Później pojawią się m.in. tematy edukacyjne. Opowiemy Wam o konferencji poświęconej przyszłości kształcenia i zawodów rzemieślniczych zorganizowanej przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP. Podsumujemy także jedną z największych imprez biegowych w regionie, Festiwal Biegu Rzeźnika, oraz zaprosimy Was na Tosa Połoniny Tour, polsko-słowacki rajd rowerowy. Zaczynamy jednak od tematu związanego z przyszłością sanockiego hokeja. STS Sanok łączy siły z 16-krotnym mistrzem Ukrainy, Sokołem Kijów. Partnerstwo ma wspierać budowę drużyny i rozwój sportowy klubu. W składzie STS Sanok znajdą się zawodnicy z Polski oraz z zagranicy, którzy wspólnie będą walczyć o jak najlepsze wyniki w polskiej ekstraklasie. Do tych informacji oraz do plotek i spekulacji na temat tej współpracy odniósł się w czwartek burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski.
9: Wiele w przestrzeni publicznej pojawiło się różnych informacji, które zarówno zaniepokoiły kibiców Sanoka, jak i nas tutaj, osób, które organizują, tworzą schemat organizacyjny klubu naszego i dalszej sytuacji sanockiego hokeja. Nawiążę od samego początku do tego, co się wydarzyło w ostatnich 2 latach, tak żebyście Państwo byli świadomi tego, na jakim dzisiaj obszarze budujemy nasz zespół. Mamy spółkę sportową Sanok S.A., która ma zobowiązania w stosunku do trenerów, zawodników, rady nadzorczej i do wielu podmiotów, którym nie zostały uregulowane faktury. Mamy zobowiązania, które wynoszą ponad 800 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. To jest ta kwota. Ona będzie maleć, ponieważ jeszcze wpływy od różnych sponsorów idą do nas, są podpisane dodatkowe umowy, ale to jest kwota, którą dzisiaj, żeby sanocki hokej mógł wystartować, musimy spłacić. To jest kwota, którą musimy zabezpieczyć w budżecie, poza tym, ile nam trzeba na start w sezonie. Wiele dyskusji, wiele różnych projektów złożonych w różnych instytucjach dzisiaj państwowych pod nazwą Sportowy Sanok, Spółki Sportowy Sanok, jest, można powiedzieć, analizowanych, czy one otrzymają dofinansowanie. Ale przez dłuższy okres czasu nie udało się poznać spółki, naszej państwowej spółki, która by chciała tak duże środki przeznaczyć na budowę sanockiego hokeja.
8: Tomasz Matuszewski podkreślił, że decyzja o nawiązaniu współpracy była konieczna, choćby po to, by nie zrazić całkiem do klubu hokeistów czy trenerów, którzy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia.
9: Najważniejsi są dla mnie w tej chwili zawodnicy, którzy grali tutaj na lodzie i oni muszą otrzymać wszystkie regulacje w stosunku do tego, jaką pracę wykonali. Te zobowiązania do zawodników wynoszą około 100 tysięcy złotych. Oficjalnie pewnie Państwo będziecie mieli takie informacje. Dodatkowo są trenerzy, dodatkowo składki i tak dalej, i tak dalej. Jak już powiedziałem, ta kwota nie jest mała. Jeżeli mamy tutaj jakiegoś partnera w Sanoku, który chciałby tą kwotę spłacić, to ja bardzo zapraszam do siebie, do gabinetu i pomóżcie, pokażcie, że sanocki hokej zasługuje na lepsze jutro. Przez wiele miesięcy nie udało się znaleźć podmiotów, które mogłyby to uregulować, a dziś mamy przykład partnera, z którym poprzez rozmowy i poprzez rozmowy również z PZHL-em, bo tutaj chciałbym pana prezesa Krzysztofa Woźniaka pozdrowić i podziękować mu, że wskazał nam kierunek, z którym możemy działać, wskazał nam kierunek partnera zagranicznego, który chce te wszystkie zobowiązania w stosunku do zawodników, trenerów, działaczy i instytucji uregulować i takiego partnera znaleźć.
8: Burmistrz Sanoka dementuje przy okazji plotki na temat rzekomej sprzedaży licencji na grę w polskiej ekstraklasie.
9: Znaleźliśmy partnera, który nie buduje nowej marki w Sanoku, jak to niektórzy mówią, tylko buduje tą markę razem z STS-em Sanok. STS Sanok zostaje. Jedna najważniejsza rzecz to jest licencja STS. Nazwa zostaje STS-u, jesteśmy na licencji STS-u. Nie ma możliwości, aby inny klub wykupił tą licencję. Wartością tego klubu jest to, że my mamy 100% udziałów. 100% udziałów ma miasto. Nie czytajcie tych kłamliwych komentarzy w internecie, które mówią o tym, że miasto sprzedało spółkę Sportowy Sanok. Jakbyśmy sprzedawali, to mamy taką uchwałę, sprzedalibyśmy do podmiotu polskiego, bo taka jest uchwała Rady Miasta, ale nikt się nie zgłosił. Chyba, że Państwo wiecie o czymś, o czym ja nie wiem. Dlatego też chciałbym tutaj uspokajać kibiców sanockiego hokeja, ponieważ podjęliśmy współpracę z partnerem i sponsorem. Oficjalnie dzisiaj podpiszemy list intencyjny, w którym są wszystkie założenia, takie główne założenia, które już wcześniej uzgodniliśmy sobie. Są to założenia dotyczące, tak jak już powiedziałem, tego, jak będziemy funkcjonować, ale umowy, wszystkie te umowy sponsorskie, bo to nie jest tak, że za 16-krotnym mistrzem Ukrainy, Sokołem Kijów, który ma duże doświadczenie w tym, jak zdobywać trofea, wie o tym, że również ta liga ukraińska tam, można powiedzieć, podupada ze względu na sytuację wojenną. My chcemy sportowo połączyć siłę i doświadczenie klubu, który również może nas wspierać.
8: Tomasz Matuszewski podkreślił, że podjęte decyzje mają służyć także wychowankom klubu.
9: Mamy młodą, uzdolnioną młodzież, która zdobywa Mistrzostwo Polski. Chcemy, aby ta młodzież miała gdzie się rozwijać. Jeżeli my dzisiaj wypuścimy ich wszystkich poza drużynę seniorską, to będą reprezentować inne kluby i nie będziemy mieli szkolenia związanego z piramidą szkoleniową, o której mówimy często. Ja was proszę bardzo o to, aby dzisiaj stawiać dobro drużyny ponad wszystko. Dobro drużyny, dobro STS-u, którego marka była budowana przez tyle lat. Możemy nie podejmować współpracy z partnerami, którym dla nas nie są wygodni, ale my musimy patrzeć na przyszłość tego, aby ciągłość sanockiego hokeja została zachowana. Wiele dyskusji towarzyszyło w przestrzeni publicznej też temu, że to będą tylko zawodnicy z Ukrainy. Nie, szanowni państwo, będą najlepsi zawodnicy, jakich będziemy mieli w drużynie. Będą to sanoszanie, jeżeli spełnią warunki tutaj trenera, który jest z nami. Bo to sponsor daje środki na to, aby zabezpieczyć finansowanie całej drużyny, utrzymać tą drużynę gdzie? W Sanoku. Nie na Ukrainie, tylko tu w Sanoku, bo tutaj budujemy tą bazę. Mamy ludzi z doświadczeniem, mamy ludzi z pasją, którzy również tam przechodzą podobne, można powiedzieć, konfrontacje słowne jak my tutaj.
8: Burmistrz zdradził też, jakim budżetem będzie dysponować klub w przyszłym sezonie.
9: Poziom naszego budżetu, który ustaliliśmy sobie wspólnie tutaj z zarządem naszego partnera, wyniesie około 1 000 000 euro. To jest poziom budżetu, który daje nam stabilizację. Łącznie musicie Państwo wiedzieć, że mamy do spłacenia zobowiązania. Dlatego też cieszę się bardzo, że mamy ludzi, którzy chcą nas wspierać. Mamy ludzi, którzy nie podkładają kłód, którzy widzą, że ta przestrzeń Areny Sanockiej może się, można powiedzieć, odbudować na tak mocno, że będziemy mieli Sanok na wysokim poziomie w polskiej zawodowej hockey lidze.
8: Burmistrz zapowiada też zmiany w zarządzaniu klubem.
9: Te zmiany są, jak wiecie, też w pewnym sensie nieuniknione. One muszą postępować, jeżeli nie ma też czy wyniku, czy też nie udało się tego wyniku zrobić, czy ten schemat organizacyjny nie zaczął dobrze funkcjonować. Na dzień dzisiejszy spółką sportową Sanok jeszcze zarządza pani Marta Przybysz, której dziękuję za to, jaką pracę wykonała. Wiem, że to była niewdzięczna praca, dużo kłód pod nogi, ale zawsze walczyła do końca o barwy STS Sanok. Pani Marta jest do momentu podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. W następnym tygodniu mamy spotkanie z Radą Nadzorczą. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o tym, aby to stanowisko przekazać komuś innemu. I chciałbym tutaj powitać na tym stanowisku pana Marka Pieniążka. 20 lat doświadczenia w sporcie, dobrego menadżera. Myślę, że ten przekaz, który on dzisiaj też również do państwa skieruje, będzie na odpowiednim poziomie i na pewno złapie dobry kontakt z kibicami, bo z tego słynie.
8: Tomasz Matuszewski zwrócił się też do kibiców i sympatyków klubu.
9: Prosiłbym bardzo o to, aby zachować też jakąś taką stronniczość w kierunku naszego klubu, żeby wspierać to, co zostało budowane przez tyle lat, bo zbyt dużo jest podziału w tym środowisku. Przed nami wielka droga. W tej chwili są analizowane bardzo ważne dokumenty, umów, partnerów.
8: Mówił burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Za kilka minut wrócimy jeszcze do tego tematu. Posłuchamy, co mówił na konferencji prasowej poświęconej przyszłości sanockiego hokeja Wiaczysław Leckan, prezes klubu Sokół Kijów, a także ustępująca prezes Marta Przybysz i nowy prezes Marek Pieniążek.
7: Radio Złote Przeboje.
8: Na sesjach rad gmin i powiatów w Bieszczadach coraz mocniej wybrzmiewa już nie tylko problem niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, ale i opis skutków histerii, jaką wokół tej sprawy wywołali w Polsce politycy. Nie tylko politycy Konfederacji, którzy już od wczesnej wiosny straszą ludzi zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt, ale i lokalni samorządowcy. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Leskiego Ryszard Owsianik, wiceprzewodniczący Rady, informował.
6: Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, o apelach i prośbach wręcz przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą o charakterze turystycznym z rejonu mojej gminy, z rejonu gminy Cisnej sąsiedniej też. Wszystkich przedsiębiorców w zasadzie z całego naszego powiatu. Naprawdę sprawa przebiera bardzo poważnego problemu, ponieważ rezygnują turyści, goście, którzy zarezerwowali terminy i wakacyjne i teraz jeszcze przed okresem wakacyjnym z przyjazdów, a zdajemy sobie sprawę z tego, że dla tych ludzi 2 miesiące w roku to jest jedyna alternatywa i jedyna możliwość do tego, żeby utrzymać pracowników, którzy tam pracują w tych ośrodkach i w ogóle do przetrwania.
8: Mówił wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leskiego Ryszard Owsianik. Miejmy nadzieję jednak, że za chwilę temat nieco ucichnie i turyści w Bieszczady powrócą.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
10: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Uwaga kierowcy, na budowanym odcinku S19 Sokołów Małopolski Jasionka zmieniła się organizacja ruchu. Szczegóły zna Monika Trykowska, chwila.
11: Ruch został skierowany na nowo wybudowaną jezdnię po prawej stronie drogi, bo na starej drogowcy wymieniają asfalt. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 i 70 km na godzinę. Cała dwujezdniowa trasa ma być gotowa w lipcu.
10: Zamknięta została też obwodnica Sanoka. Powodem są gwarancyjne naprawy nawierzchni na mostach, które potrwają około 3 tygodni. Objazd wytyczono przez Sanok drogą wojewódzką 886 oraz ulicami Krakowską, Dmowskiego, Stasica, Królowej Bony, Lwowską i Lipińskiego. Drogowcy apelują o ostrożność. Tymczasem zakończył się remont drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy blokach na ulicy Unii Brzeskiej w Lesku. W ramach pracy drogowcy usunęli stare betonowe płyty i krawężniki. W ich miejscu pojawił się nowy asfalt oraz chodnik. Metamorfoza kosztowała budżet gminy ponad 195 tysięcy złotych. Koniec z sokolnikami w parkach w okresie lęgowym. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie zmienia strategię walki z uciążliwymi gawronami. Dlaczego urzędnicy rezygnują z dotychczasowych metod? O tym Małgorzata Mura.
12: Wiosenne płoszenie ptaków za pomocą jastrzębi czy sokołów odniosło odwrotny skutek. Zamiast znikać, gawrony przeniosły się w głąb osiedli mieszkaniowych. Teraz zamiast płoszenia od marca do kwietnia usuwane będą tylko te gniazda, które bezpośrednio przeszkadzają mieszkańcom, na przykład nad placami. placami zabaw czy ławkami. W rzadziej odwiedzanych częściach parków powstaną dla gawronów bezpieczne azyle.
10: Choć ptaki bywają głośne i brudzą, ich populacja w Polsce drastycznie spada. W ciągu ostatnich 15 lat ubyło aż 57% gawronów. Przemytnicy na polsko-ukraińskiej granicy znowu zaskoczyli celników. Tym razem papierosy próbowali przewieźć w karetce pogotowia. Funkcjonariusze w Korczowej znaleźli w aucie ponad 900 paczek nielegalnego towaru.
13: Do odprawy na przejściu granicznym w Korczowej na kierunku wjazd do Polski stawiła się kierująca ambulansem 39-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta zadeklarowała przewóz chorych na leczenie do Niemiec. Podejrzewając, że w tym pojeździe mogą być ukryte niezgłoszone do kontroli towary, funkcjonariusze służby celno-skarbowej skierowali ambulans do szczegółowej kontroli. Te podejrzenia okazały się trafne, ponieważ podczas rewizji pojazdu funkcjonariusze wykryli, że w bocznych schowkach znajdują się papierosy. Aby dotrzeć do tego miejsca, niezbędny był demontaż części wyposażenia pojazdu, a w skrytce znajdowało się 910 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Przeciwko kobiecie, która kierowała ambulansem, wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Na poczet kary grzywny, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli kwotę 23 tysięcy złotych.
10: Mówiła Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
8: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
7: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
8: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematu przyszłości sanockiego hokeja. Przypomnijmy, że klub nawiązał oficjalną współpracę z 16-krotnym mistrzem Ukrainy, Sokołem Kijów. Nie oznacza to jednak, że w polskiej lidze zagra zespół z Ukrainy. W drużynie z Sanoka mają grać Polacy, w tym wychowankowie STS, Ukraińcy, ale też na przykład Finowie, którzy kiedyś reprezentowali już barwy klubu z Sanoka. Słyszeliśmy już, co mówił na temat tej współpracy burmistrz Tomasz Matuszewski. Oddajmy więc jeszcze głos stronie ukraińskiej, mówi Wiaczysław Leckan, prezes Sokoła Kijów.
14: Ja na żal nie umiem rozmawiać polskim.
15: Niestety nie znam polskiego. Dlatego będę korzystał z usług tłumacza.
14: Tak, dzisiejsze, my jest hokejny klub Sokół.
15: Jesteśmy klubem hokejowym Sokół.
14: Jaki jest 16-krotny czempion Ukrainy?
15: Który jest 16-krotnym mistrzem Ukrainy.
14: Ale na żal u nas takie zaraz.
15: Ale niestety
14: umowy życia, warunki życia, że czempionat Ukrainy nie ma pełnocinnego napełnienia i on jest osłabiony.
15: Czempionat Ukrainy jest osłabiony i nie ma pełnego składu.
14: I my szukali jakieś szlachy, jakie mogą nam pomóc występować komandą w bardziej konkurentnej środowisku.
15: Więc szukaliśmy dróg, które nam pomogą występować konkurencyjnie.
14: Do nas zwróciła się Federacja Hokeju Polski.
15: I na szczęście zwróciła się do nas Federacja
14: z propozycją stworzyć taki sumisny projekt z hokejowym klubem Sanok.
15: Żebyśmy wspólnie stworzyli klub hokejowy w Polsce.
14: No i my uważamy, że to bardzo fajna idea. Tomu i przyjechali i mamy namiar podpisać меморандum, який ми будемо реалізовувати. Да, там є певні питання.
15: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i mamy zamiar właśnie zrealizować. Jest oczywiście wiele kwestii, jak
14: tak
15: prawnych
14: i technicznych. Ale ja uważam, że jeśli my będziemy ruchać razem,
15: uważam, że jeżeli będziemy pracować
14: komandą,
15: razem,
14: to wszystko my podołajemy.
15: Wszystko pokonamy.
8: Mówił Wiaczysław Leckan, reprezentujący klub hokejowy Sokół Kijów. W przyszłym tygodniu Rada Nadzorcza klubu STS Sanok odwoła z funkcji Martę Przybysz, która przez ostatnie 2 lata pełniła funkcję prezesa.
16: Ja chciałam przede wszystkim serdecznie wszystkim podziękować za wsparcie. Były to dla mnie 2 ciężkie lata, ale 2 piękne. Myślę, że szkoła życia i ogrom doświadczeń, które będę też realizować w przyszłości. Także serdecznie

0: który jest perełką w podkarpackiej koronie. To jest jedyny klub na Podkarpaciu, który walczy w najwyższej lidze rozgrywkowej hokeja. Nie jestem tutaj też, proszę Państwa, po to, by patrzeć do tyłu. I w zasadzie też jestem po to, żeby mało mówić, dużo robić, bo pięknie opowiadać można, krasomówcą można być, ale tutaj u Was w Sanoku, w tym klubie potrzebny jest człowiek, gość do zapieprzania. Tutaj trzeba naprawdę dużo zrobić, żebyście Wy wszyscy byli dumni z tego klubu i żebyście wszyscy chcieli przychodzić na halę i kibicować naszym sanockim hokeistom. Mam nadzieję, że pożegnanie Marty nie było tak naprawdę pożegnaniem z klubem, bo liczę strasznie na to, że będzie mi bardzo pomagała w tworzeniu nowych struktur i wielkiego, potężnego, polskiego, hokejowego klubu.
1: Mówił Marek Pieniążek, który w przyszłym tygodniu oficjalnie obejmie funkcję prezesa klubu z Sanoka. Przypomnijmy, że dzięki nawiązaniu współpracy z drużyną z Kijowa klub ma dysponować budżetem około 1 000 000 euro.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz wracamy jeszcze na moment do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach. W ostatnich tygodniach prezentowaliśmy wiele głosów samorządowców, którzy alarmowali o zagrożeniu bezpieczeństwa mieszkańców. Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty apeluje jednak, by i oni uderzyli się w pierś i zaczęli zwracać uwagę na podstawowe kwestie typu gospodarka śmieciami.
3: Przerażające ten język, który się pojawił medialnie i nagonka na te dzikie zwierzęta. Panowie samorządowcy, ja rozumiem problem, z jakim się spotykacie i pewnie z dużą taką presją, również tą medialną, że coś trzeba z tym zrobić. Natomiast żyjecie na tamtych terenach. Większość mieszkańców, również turystów, wie, jak współżyć ze zwierzętami, wie, jak co się robi, jak się idzie do lasu. Być może potrzebujecie wsparcia, nie wiem, od ministerstwa, od kogoś, jaką zastosować prewencję. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się przyzwyczaiły. Wasze miejscowości są jak restauracja dla nich. Pachną śmieciami. Wy odpowiadacie za gospodarkę odpadami. Ona musi być może inaczej prowadzona w waszych gminach niż wreszcie Polski. To nie niedźwiedzie i wilki są winne, tylko człowiek tutaj zawinił. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zastrzelić. I co dalej? I przyjdą następne niedźwiedzie, i przyjdą następne wilki. Dopóki się nie rozwiąże tego, co jest przyczyną, to sytuacja nie będzie rozwiązana. Niezabezpieczone śmietniki, wystawione, w jaki sposób są odbierane śmieci. Nie wiem, ludzie wystawiają śmietniki, kubły ze śmieciami na całą noc. To wszystko, cała wieś stoi z kubłami na wierzchu. Niedźwiedzie przychodzą. Kolejna rzecz, leśnicy. Po co dokarmiacie tam zwierzęta na tych terenach? Po co są te nęciska? To do myśliwych. Mówicie, że zarzucacie ekologom jakiś bambinizm, a to leśnicy mówią o tym, że biedne sarenki sobie zimą nie poradzą. Skończcie z dokarmianiem zwierząt w swoich rejonach. Nie przyzwyczajajcie z dzikiej zwierzyny do ludzkiego jedzenia i do ludzkich śmieci.
1: Mówiła Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty. A teraz w naszym programie czas już na tematy edukacyjne. Z naszym kolejnym gościem porozmawiamy o konferencji poświęconej m.in. szkolnictwu zawodowemu oraz przyszłości rynku pracy, organizowanej w ostatnią środę w Urban Lab w Rzeszowie.
2: Edukacja w Bieszczadach.
1: Gościem Radia Złote Przeboje jest Piotr Wojnarowski, komendant wojewódzki podkarpackiej OHP. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
1: W ostatnią środę komenda wojewódzka OHP oraz Urząd Miasta Rzeszowa zorganizowały spotkanie, między innymi dwa panele poświęcone przyszłości rynku pracy pod kątem potrzeb młodych ludzi. Jaki był cel, jaka była idea tego spotkania?
4: Chcieliśmy pokazać, że zawody rzemieślnicze, te zawody, które wymagają pewnego mistrzostwa, umiejętności, są bardzo potrzebne w przestrzeni miejskiej i do codziennego życia. Chcieliśmy pokazać, że rzemieślnik, czyli młody człowiek, który potrafi się nauczyć danego zawodu, może bardzo dobrze w tej przestrzeni miejskiej funkcjonować.
1: No właśnie, w ogóle kształcenie zawodowe, które w latach 90. gdzieś odeszło do lamusa, powoli wraca do łask. Coraz więcej rodziców nawet decyduje się posłać dzieci do szkół zawodowych, bo okazuje się, że konkretny fach w ręku, szczególnie w sytuacji na przykład całkiem przyzwoitej już płacy minimalnej czy niezłych płac w tej branży, jest bardzo ceniony.
4: Nie patrzmy tylko na płace, patrzmy na to, że młodzież ma pewne predyspozycje, chęci, jaką długą drogę pokonujemy do tego, żeby później otworzyć małą

0: cukiernię czy lodziarnię i z tego żyć. Czasami kończymy technikum, wyjeżdżamy, pracujemy w korporacjach, na końcu rzucamy to po 20-30 latach pracy i tak jak ostatnio pan, który prowadził u nas szkolenie z mechaniki rowerowej, mówi, po 20 latach korporacji postanowiłem uczyć tego, co najbardziej lubię i to, co najbardziej umiem, czyli mechaników rowerowych.
1: To faktycznie jeden z takich pomysłów, zresztą w mojej branży też są takie przykłady, gdzie dziennikarka postanawia założyć małą piekarnię.
0: To jest fantastyczne. To, co powiedział tutaj jeden z panelistów, że żyje w dwóch światach, po prostu mówię, jeździ do innego kraju, nie? I mówi to, co powiedział. Małe piekarnie, małe cukiernie, mistrzostwo świata. Wychodzę z domu, tam jem śniadanie, bo mnie to kosztuje niewiele. A u nas my jesteśmy jeszcze bardzo domowi, żyjemy w naszych rodzinach, czyli te śniadania muszą być w domu, obiady w domu. Niestety dzisiaj mamy coraz mniej czasu i wychodzimy na zewnątrz i szukamy nowych smaków, nowych rozwiązań, nowych pomysłów dla siebie, nowej przestrzeni.
1: Jakby nie było, przez ostatnie 30 lat rośnie też trochę poziom życia i rośnie też zamożność przeciętnego konsumenta, co też ma wpływ na rozwój tego typu zakładów, prawda?
0: Tak, dokładnie. Przeszliśmy bardzo długą drogę tą rozwojową i myślę, że tak samo patrząc na naukę przedmiotów z zawodu, też przeszliśmy tą drogę, bo gdy zaczynałem kształcić się pedagogicznie, to nieżyjący już profesor Chłopecki powiedział, popatrzcie, co rozwalamy. Rozwalamy najwspanialsze szkoły, jakie mamy zawodowe. Cały świat się uczył o nich, jak to robić, a dzisiaj my to niszczymy. Za kilkanaście lat będziecie do tego wracać.
1: I powoli
0: te słowa się sprawdziły.
1: Tak jest. Komenda Wojewódzka OHP prowadzi zajęcia dla młodych ludzi, którzy mogą zdobyć konkretny fach. I współpracujecie tutaj w tym zakresie, na przykład z Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie.
0: To nie jest tak, że my kształcimy. My wspomagamy kształcenie młodzieży. Nasi wychowawcy opiekują się tą młodzieżą, która ma problemy, pochodzi z różnych środowisk dysfunkcyjnych, ale nie tylko. I my dbamy o to, żeby oni ukończyli szkołę, ale też dbamy o to, żeby znaleźli miejsce w zakładzie pracy, w którym będą uczyli się manualnie tego zawodu.
1: Jaka jest otwartość pracodawców tutaj w regionie na tych młodych ludzi?
0: No jest różnie, ale myślę, że wielu pracodawców z nami zostaje i jest przez wiele, wiele lat. Za co im bardzo dziękuję, bo wykształcili wiele pokoleń fajnych rzemieślników, którzy teraz wchodzą w rynek pracy.
1: Izba Rzemieślnicza tu jest dobrym partnerem, prawda? Bo ona pozwala młodym ludziom pracować jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia, prawda?
0: Izba to są cechy rzemiosł różnych, czyli w każdym mieście mamy te cechy, które istnieją od lat, niektóre mają naprawdę słuszny już wiek, że największe mocarstwo świata Ameryka nie ma tyle lat, jak Stany Zjednoczone, i te cechy kontynuują tą swoją tradycję. Rzeczywiście w Izbie Rzemieślniczej odbywają się te egzaminy praktyczne, które nasza młodzież musi przejść, i w wielu państwach ten dyplom czarodniczy jest ceniony.
1: Mam wrażenie, że OHP-om w Polsce w ogóle sprzyja właśnie rozwój usług, zamożność społeczeństwa, bo sam znam osoby, które na przykład poprzez OHP-y trafiły czy to do branży gastronomicznej, czy do fryzjerstwa. Jest mnóstwo zawodów, których tak naprawdę liczba miejsc pracy przybywa.
0: No, cieszę się, że możemy powiedzieć, że w Polsce jest coraz lepiej, że zaczynamy mieć więcej pieniędzy na to, żebyśmy byli super obsłużeni przez najlepszych fachowców.
1: Jakie plany macie w związku z rozwojem oferty dla młodych ludzi? Pojawiają się u Was na przykład oferty staży zagranicznych. W jakim kierunku idzie to kształcenie zawodowe?
0: Czy chodzi o staże zagraniczne, to tak, próbujemy je organizować dla naszej młodzieży, wyjazdy na południe Europy przeważnie, ale będziemy się starali też o inne kierunki. Teraz skończyliśmy dopiero pierwsze staże w Rimini we Włoszech. No, młodzież kształciła się w zawodach kucharza, cukiernika, mechanika i fryzjera. Bardzo dobre wrażenia, właśnie już w przyszłym tygodniu we wtorek będziemy podsumowywać ten pierwszy etap. Ale z tego, co widzę, to powrót tej młodzieży, która popracowała tam i przyjechała do nas na kursy dodatkowe, to zaangażowanie tych młodych ludzi, którzy byli na wyjeździe, jest bardzo duże do pracy i jest taka ochota, że wiedzą, że z ich umiejętnościami ktoś się liczy i że jest zapotrzebowanie na to nie tylko w Polsce, ale na świecie.
1: to dla nich jest też okazja do zwiedzania świata, prawda? Do wyrwania się z tych swoich środowisk.
0: Tak. Europie co się udało, to się udało Erasmus Plus i to trzeba powiedzieć. Łączenie podróży dla młodych ludzi, którzy mogą zobaczyć świat i myśleć inaczej o przyszłości.
1: Oby więc młodzi ludzie jak najchętniej korzystali z szans, jakie daje rozwój w kierunku kształcenia zawodowego. Piotr Wojnarowski, komendant wojewódzki podkarpackiej OHP, był naszym gościem. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Poprzedni weekend w Cisnej Bieszczadach zakończyła się jedna z największych i najstarszych imprez biegowych w regionie. Czas podsumować to niezwykłe wydarzenie. Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, Fundacja Bieg Rzeźnika. Witam.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Od 3 do 6 czerwca w Cisnej i w okolicach mieliśmy kolejną edycję festiwalu Bieg Rzeźnika, w tym między innymi już 23 Bieg Rzeźnika na klasycznym dystansie, około 80 km. Ale ta impreza to tak naprawdę 6 różnych biegów od 11,5 km dycha na Jeleni Skok po prawie 104 km bieg rzeźnika hardcore. Do tego jeszcze rajdy piesze. Sporo tych wydarzeń musieliście zmieścić w kilka dni. Udało się?
3: Sporo. Rzeczywiście ponad 9 chyba jest wydarzeń takich biegowo-marszowo-rajdowych, bo jest jeszcze marsz z Korzeniowskimi. Udało się, tak, całkiem się fajnie udało. Ponad 3000 uczestników, kilkaset dzieci, mnóstwo osób towarzyszących, kibiców, fajne targi, expo, przy samej imprezie. No, Cisna tętniła rzeczywiście życiem. A ja muszę dodać, że tak naprawdę to jeszcze tego koncepcyjnie nie połączyliśmy do końca, ale festiwal zaczął się w Ustroniu tydzień wcześniej. W czwartek 28 maja w stronę Bieszczad wyruszyła grupa takim etapowym rajdem pieszym. Przez 8 dni szli, biegli, truchtali Beskidzki Czerwony Szlak i 56 uczestników ruszyło z Ustronia do Wołosatego. Doszli tam w czasie festiwalu już, no i na festiwalu odbierali odznaki za przejście GSB od Leszka Piekło, który jest szefem tego szlaku. I właściwie to jest rajd, który łączy się z festiwalem, co nam przedłuża festiwal o strasznie długo i w ogóle bardzo dużo dni, bardzo ciężkiej pracy dla wielu, wielu osób zaangażowanych w to, żeby ta impreza doszła do skutku. Fajnie wyszło, super pogoda, mimo zapowiedzi deszczu, było fajnie, było słonecznie, było idealnie właściwie podbieganie. Ja jestem bardzo zadowolony, festiwal wyszedł na piątkę.
1: Muszę zadać to pytanie, bo widziałem jeden z wpisów na grupie Ultrabiegacze. Pewna kobieta, która pierwszy raz szykowała się do startu, pytała dość nieśmiało, czy w Bieszczadach zjadają ludzi niedźwiedzie, bo ma w planach biec. Generalnie się nie bała, ale pomyślała, no, że może jednak, skoro wszyscy mówią o zagrożeniu wilkami i niedźwiedziami, może nie być bezpiecznie. Było bezpiecznie?
3: Nie, oczywiście, że było bezpiecznie. No, w Bieszczadach największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o zwierzęta, są kleszcze. I one powodują największe straty, że tak powiem, wśród ludzi. Niedźwiedzie są bardzo spektakularne oczywiście, ale to, że funkcjonują na memach teraz ta imba na temat niedźwiedzi w Bieszczadach, to jednak dotyczy ona przede wszystkim tych zagrożeń, które powodują one dla mieszkańców Bieszczad, a nie dla turystów. Jeszcze nie było ataku na turystę w Bieszczadach i nie zapowiada się, bo niedźwiedzie się trzymają z daleka od szlaków, trzymają się z daleka od ludzi. Jeżeli słyszą idącego turystę, to raczej unikają tego kontaktu i uciekają, a wszystkie te niedźwiedzie, które schodzą do wsi, żeby wyżerać śmietniki, czy żeby gdzieś tam poszukać jedzenia, czy żeby się pokręcić po wsi, po prostu zobaczyć, jak tam ludzie żyją, no to są raczej niedźwiedzie, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców poza sezonem turystycznym. W sezonie turystycznym niedźwiedzie nie stanowią większego zagrożenia. No oczywiście, jeżeli ktoś włazi gdzieś w mateczniki jakieś i robi to cicho, jeszcze wietrzny, deszczowy dzień, no to się może natknąć na niedźwiedzie, go spłoszyć, przestraszyć. W związku z czym niedźwiedź, który jak się przestraszy, to atakuje, bo co ma robić? To wtedy to jest jakieś zagrożenie. Ale dla normalnego człowieka poruszającego się po szlaku jeszcze do tego, nie wiem, śpiewającego piosenki czy zachowującego się dość głośno, stukającego kijami, niedźwiedź nie jest zagrożenie. Niedźwiedź ucieknie, nawet jeżeli się go da zobaczyć. Mi się na przykład nie udało przez te kilkadziesiąt lat jeżdżenia w Bieszczady, to widzi się go z daleka albo spotkania są takie, że niedźwiedź się wycofuje, człowiek się wycofuje. Nie jest to zagrożenie dla turystów. Jest to zupełnie przesadzone. Wypadek, który zdarzył się niedawno, nie zdarzył się nawet w Bieszczadach. W Bieszczadach wypadki się zdarzały z jakimiś wariatami na przykład, którzy wkładali głowę do gawry, żeby udowodnić, że pracownicy lasu spłoszyli niedźwiedzia, no i okazało się, że nie spłoszyli. Było parę innych przypadków, gdzie ktoś chodząc za porożem czy gdzieś po głębokich krzakach wpadł na niedźwiedzia, ale tak jak mówię, na szlakach turystycznych tego problemu na razie nie odnotowano. Gdyby chodziło tylko o turystów, to w ogóle by ten temat nie istniał.
1: Faktycznie, tak naprawdę wszystkie te zdarzenia wynikają w jakimś stopniu z ingerencji człowieka w naturę, a w przypadku, gdy poruszamy się szlakiem, co ważne, w przypadku biegu rzeźnika na tych długich dystansach w parze, to zagrożenie jest praktycznie zerowe, prawda?
3: Tak, były spotkania, byli ludzie, widzieli gdzieś niedźwiedzie na poprzednich edycjach, ale widzieli je z daleka i nie były to spotkania, które powodowały jakiekolwiek zagrożenie.
1: Ale zauważyliście po frekwencji na przykład, że część osób się wycofywała, czy nie było raczej takiej akcji?
3: Nie, u nas nie było takiej akcji. Słyszeliśmy, że część osób odwoływała noclegi, ale tak jak mówię, no kleszcze są dużo mniej spektakularne, a stanowią zdecydowanie większe zagrożenie niż niedźwiedzie, a jakoś ludzie się nie wycofują. No jest jakaś nagonka na te niedźwiedzie, rzeczywiście temat się przewinął dość mocno. Nie bagatelizowałbym go oczywiście, bo niedźwiedź jest olbrzymim zwierzęciem i wystarczy, że nas pogłaska i to może nie skończyć się dobrze, ale przy normalnym zachowaniu niedźwiedź nie atakuje człowieka.
1: Wróćmy do festiwalu Bieg Rzeźnika. To wydarzenie odbywa się w Cisnej i w okolicach. Wspomniał pan o tym, że to olbrzymie logistyczne przedsięwzięcie, w które konieczne jest zaangażowanie wielu osób, pewnie też instytucji, na przykład Lasów Państwowych. Jak radzicie sobie właśnie z tym zadaniem? Możecie tu liczyć na wsparcie instytucji, firm? Udaje się to organizować na zawsze wysokim poziomie?
3: Wsparcie jest na różnym poziomie. No zawsze jest świetne wsparcie Nadleśnictwa Cisna. Zawsze jest dobre wsparcie Cisnej samej jako gminy. Nadleśnictwo Cisna i przygotowuje te szlaki pod nas, nie wiem, przycinając drzewa, które spadły na przykład na te szlaki i na przykład szykując fantastyczne punkty żywnościowe. Punkty żywieniowe na trasie obsługiwane przez Nadleśnictwo Cisna, co już legendarne i właściwie wszyscy tylko czekają, żeby wpaść tam, gdzie podaje jedzenie Nadleśnictwo Cisna, bo jest to zawsze najlepsze jedzenie. Jakkolwiek byśmy się nie starali na innych punktach, nie jesteśmy w stanie im dorównać. No, ale też wiele innych instytucji nas wspiera. Wspiera nas Województwo Podkarpackie, które bardzo widocznie reklamowało się u nas na festiwalu. Jesteśmy objęci patronatem honorowym Ministerstwa Sportu, Lasów Państwowych, kilku innych instytucji, które pomagają załatwić różne sprawy związane z organizacją festiwalu, ale festiwal to przede wszystkim mimo wszystko ludzie. To są ludzie, którzy go tworzą, to są pasjonaci, którzy przyjeżdżają jako wolontariusze czy jako pracownicy nasi do Cisnej i od początku stawiają całe to miasteczko, które tam budujemy na Orliku w Cisnej, przygotowują trasy, oznakowują je, doznakowują tak naprawdę, bo w poprzednich latach udało nam się wyznakować wokół Cisnej 140 km ścieżek biegowych, które są na stałe wyznakowane, więc jakby ktoś na przykład ze słuchaczy chciał dzisiaj pobiec bieg rzeźnika, to trasa jest oznakowana w terenie, wszystkie tabliczki, wszystkie znaczniki na drzewach są, jest to normalny szlak turystyczny, którym w tej chwili, no niekoniecznie biegowo, można też przejść się, można się poruszać. No a całość festiwalu, to nie wiem, w tym roku była fantastyczna, ja byłem bardzo zadowolony, wyglądało to naprawdę bardzo dobrze i chciałbym, żeby kolejne edycje, utrzymując tą formułę, którą mieliśmy w tej chwili, rosły tylko w liczbę uczestników, bo kiedyś przed COVID-em jeszcze było ich około 4000, w tej chwili odradza się, to jest więcej niż w zeszłym roku, ale chciałbym, żeby to się odrodziło i wróciło do 4000 znowu, tak żebyśmy naprawdę zajęli wszystkie miejsca noclegowe w Bieszczadach w weekend Bożego Ciała.
1: A na którym dystansie macie najwięcej chętnych? Czy ten legendarny dystans 80 km bieg rzeźnika to jest coś, co ciągle przyciąga nowych ludzi? Bo ja obserwując nawet swoich znajomych, mam wrażenie, że może nie co roku, ale co 2-3 lata któryś z moich bliskich znajomych decyduje się właśnie na start na tym kultowym dystansie pierwszy raz w życiu. W tym roku to był na przykład znajomy trener koszykówki, kilka lat temu żona znajomego trenera koszykówki. To dość niesamowite, że właściwie po 23 latach jest to ciągle jakiś magnes i wielkie wyzwanie, prawda? Duży chyba sukces, że udało się zbudować taką markę.
3: Zgadza się, no marka jest taka, że być ultrasem w Polsce i nie przebiec biegu rzeźnika, no to właściwie nie być ultrasem. Każdy biegacz górski, który biega na dłuższym dystansie, prędzej czy później do nas trafia. Ale najpopularniejszym dystansem w tej chwili jest rzeźniczek, czyli tak zwany mały bieg rzeźnika. To jest bieg na dystansie 28 km. Jest to też najpiękniejszy bieg w naszej palecie biegów, bo ponad połowa uczestników to są kobiety. Więc jest to taki bieg, który zaczyna się żubraczem. Na start tego biegu dowozi uczestników Bieszczadzka Kolejka Leśna i stamtąd przez pasmo graniczne, przełęcz nad Roztokami, Okrąglik, biegnie się do Cisnej. Piękna trasa, taka, że właściwie każdy biegający, ruszający się trochę jest w stanie ją przebiec. No i tak naprawdę to jest drugi flagowy dystans, tak bym powiedział. Oczywiście jest jeszcze maraton, jest jeszcze ultra, to są takie dystanse, czy tam 50 czy 95 kilometrów, no ale to są już dystanse albo takie dla bardziej wysportowanych, albo dla pasjonatów ultra. A rzeźniczek jest takim dystansem dla wszystkich.
1: A jaką popularnością cieszą się rajdy piesze?
3: Rajdy piesze to jest coś, do czego ja byłem bardzo sceptyczny przez 2-3 lata od czasu, kiedy moja ekipa mnie namawiała na to, żeby je zorganizować. Zorganizowaliśmy je ze wsparciem zresztą Podkarpackiego i pewnie dzięki temu tylko pierwszy raz 2 lata temu. I w tej chwili na każdej edycji rajdu mamy około 600 lub więcej uczestników i jest to bardzo szybko rosnący trend. Tam uczestniczą w tych rajdach ludzie, którzy się nie ścigają. My tam nie mamy pomiaru czasu, więc różni się od biegów właściwie tylko i wyłącznie tym, że nie ma pomiaru czasu. W związku z czym nie ma takiej napinki. Jest to bezpieczny sposób dla tych, co się boją niedźwiedzi na przykład, zwiedzania Bieszczad, bo robi się to w grupie. Robi się to w fantastycznej atmosferze. Ci ludzie, którzy uczestniczą w rajdach, to są ludzie, którzy są albo jeszcze nie biegają i są młodzi i dopiero się zapoznają z górami. No jest tam sporo weteranów naszych biegów, no i sporo po prostu takich turystów, którzy bardziej lub mniej ambitny sposób chcą w fajnym zespole, w fajnym towarzystwie pochodzić po tych Bieszczadach. Bieszczady mają to do siebie, że nie mają schronisk na trasach. Że jeżeli się wychodzi w trasę na przykład, nie wiem, 30, czy 40, czy 50-kilometrową, no to trzeba zabrać ze sobą właściwie wszystko, co ci jest potrzebne do życia przez przejście 40 kilometrów. A my dostarczamy jedzenie na trasę, dostarczamy wodę, napoje, dostarczamy we współpracy z GOPR jakieś zabezpieczenie medyczne, czy zabezpieczenie w ogóle, jeżeli komuś by się coś działo, to GOPR tutaj reaguje od razu i zawsze. Dostarczamy piękne medale na mecie zawsze. No i fajną atmosferę, tak? Więc jest to coś dla ludzi, którzy po prostu lubią chodzić po górach i lubią się sprawdzić, jak są w stanie przejść, ile są w stanie przejść, a równocześnie dobrze się bawią i tak naprawdę na tych punktach to są ludzie, którzy najwięcej spożywają jedzenia i różnych innych specjałów.
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Mirosławem Bienieckim z Fundacji Bieg Rzeźnika. Wrócimy już za parę chwil. A teraz jeszcze raz wracamy do gorącego ostatnio tematu w Bieszczadach, czyli problemu dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe. Pod koniec maja Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła dezyderat, czyli zbiór postulatów kierowanych do resortu klimatu, zawierających pomysły na rozwiązania prawne, które miałyby zapobiec zagrożeniu ze strony niedźwiedzi czy wilków. Dokument ten oceni teraz Anna Cichocka ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt.
4: Przeczytałam ten dezyderat, na szczęście nie idzie on dalej niż myśleliśmy, że może iść. Niemniej chcielibyśmy tutaj zasygnalizować, że przede wszystkim opowiadamy się za utrzymaniem aktualnego statusu ochronnego wilka i niedźwiedzia brunatnego. Trochę z przerażeniem śledzimy obrady tej komisji, która się nazywa Komisją Ochrony Środowiska, a została ona w znacznej mierze zdominowana przez głosy paradoksalnie dość przeciwne, czy nawet wrogie wobec środowiska, w szczególności dużych drapieżników. Miałam chwilami wrażenie, że nie obserwuję posiedzenia Komisji Środowiska, Ochrony Środowiska, tylko że wracam symbolicznie do średniowiecza i do sądów nad zwierzętami, podczas których skazywano zwierzęta na śmierć, przypisując im winę i odpowiedzialność za różne zdarzenia. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie wilk ani niedźwiedź organizują konflikt z człowiekiem. Konflikty są powodowane przede wszystkim przez antropopresję, a nie odwrotnie. Czyli przez zajmowanie siedlisk zwierząt, fragmentację lasów, wycinkę, presję niezrównoważonej turystyki, odpady, oczywiście dokarmianie, czyli habituację, zabudowę i wypychanie dzikich zwierząt z przestrzeni, której dotąd mogły żyć. Padały słowa, które nie powinny organizować debaty publicznej, jak przypisywanie, mówienie o zwierzęciu, że jest mordercą, czy

0: zbiorowej odpowiedzialności wobec gatunków. Państwo nie powinno działać według zasady rządzenia przez strach, lecz na podstawie wiedzy, prawa i odpowiedzialności. W tej debacie warto też zachować elementarną proporcję. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą, lecz istotą żyjącą, a zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju oraz swobodnego bytu. W przypadku zwierząt dzikich objętych ochroną gatunkową to szczególny reżim prawny.
1: Mówiła Anna Cichocka ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Ministerstwo Klimatu ma jeszcze kilkanaście dni na ustosunkowanie się do postulatów zawartych w przyjętym przez posłów dezyderacie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematów rekreacyjno-sportowych. Wspólnie z Mirosławem Bienieckim z Fundacji Bieg Rzeźnika zaprosimy Was jeszcze na wydarzenie, które odbędzie się w pierwszy weekend lipca. Polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. Cóż to za impreza?
3: To jest taki rajd, który powstał z dwóch, jak gdyby trzech trendów, które się gdzieś zbiegły w jednym miejscu. Jednego tego, że ja jako socjolog przez wiele lat zajmowałem się współpracą transgraniczną, co prawda polsko-ukraińską, ale w tej chwili jak gdyby przerzuciłem się na stronę polsko-słowacką i w jakiś sposób staramy się namówić naszych wójtów, naszych oficjeli do współpracy ze Słowakami, ponieważ uważamy, że Bieszczady powinno się odkrywać, jak to mówi Dawid Lasek, tak jak Alpy, że jak jedziesz z Bieszczady, to nie patrzysz na to, czy jedziesz na stronę polską, słowacką, ukraińską czy rumuńską, tylko patrzysz na to, że jedziesz w góry właśnie o jednej nazwie, Beskidy czy Bieszczady, tak? I chcemy rozwinąć tą stronę słowacką, ponieważ tam są przecudne tereny, fajne miejsce i zdecydowanie lepsze napoje niż u nas, a dlatego świetny wyprażany syr. I to jest jeden trend, który się tutaj zbiegł. Drugi to jest to, że zainteresowaliśmy się rowerami elektrycznymi, ponieważ po pierwsze uważamy, że to jest świetny sposób na znakowanie tras, tak? Jak znakujemy trasy do naszych biegów, gdzieś przygotowujemy coś, to poruszanie się po tych górach na rowerach elektrycznych jest po prostu prostsze. Może też jest trochę dlatego, że się starzejemy. Też 23 edycje rzeźnika, to znaczy, że jesteśmy 22 lata starsi niż jak zaczynaliśmy, więc też nam łatwiej się poruszać na elektrycznych rowerach niż na piechotę. Obiegując te trasy, i to jest drugi trend, który się tutaj nałożył. No, a trzeci to jest to, że po prostu szukamy nowych rozwiązań, nowych ścieżek. I jedną z tych ścieżek, które odkryliśmy, to jest ścieżka na Wychorlat. To jest taki masyw wulkaniczny po słowackiej stronie w okolicy Sniny. Z Sanoka to jest 1,5 godziny jazdy samochodem przez Niedzielborce. Jest to piękne miejsce. Jest tam Snieński Kamen. To jest taka wielka skała wystająca ponad ten masyw wulkanu. Jest tam skała wystająca z drugiej strony tego masywu, to jest właśnie ten Wychorlat. Jest piękny krater Morskiego Oka, którym jest bardzo fajne schronisko, gdzie można przespać i gdzie nie ma zasięgu w ogóle i w ogóle człowiek się cieszy tym, że nagle nie ma żadnych wiadomości przez ten czas, który tam przebywa. I mnóstwo ścieżek rowerowych, sporo szlaków pieszych. Naprawdę fajne miejsce wypadowe, bo szlaki tam są takie, że na, nie wiem, Sniński Kamień z Zemplińskich Hamrów wchodzi się godzinę i ma się widok na całe Bieszczady. Właściwie można widzieć aż po tą równinę węgierską gdzieś tam daleko na horyzoncie spory kawał świata. Bardzo polubiłem ten fragment. Zresztą polubiliśmy to z ekipą, także no, jeździmy tam dość często i bywamy tam dość często. Czy to przygotowując właśnie ten rajd rowerowy, który tam jedzie, czy po prostu turystycznie odwiedzając znajomych starostów, wójtów i nawiązując jakieś relacje współpracy pomiędzy Polską a Słowacją.
4: Tu faktycznie jest duże pole jeszcze, prawda, do rozwoju współpracy, bo nawet we wrześniu ma być odnowione Muzeum Andy Warhola w Mediolanie, które też pewnie będzie sporą atrakcją dla mieszkańców całego Podkarpacia. Wiem, że z tej okazji województwo podkarpackie szykuje coś w rodzaju pociągu do kultury, ale faktycznie Słowacja pozostaje trochę nieodkryta, bo o ile noclegi w Bieszczadach, lipiec, sierpień są prawie wypełnione przez turystów, to o ludziach, którzy jeżdżą w słowackie Bieszczady, trochę mniej słychać. A warto pojechać, prawda?
3: To jest ten taki jeden łącznik z Bieszczad, tak naprawdę jeden sensowny łącznik turystyczny z Bieszczad, taki dla rowerów, bo jeżeli, nie wiem, bazując w Cisnej, czy gdzieś w okolicy Cisnej, wsiądzie się na rower, to za 9 kilometrów dojeżdża się do Przełęczy nad Roztokami, czyli tak zwanego ruskiego sedla. to jest przemysł graniczna pomiędzy Polską a Słowacją, kiedyś pomiędzy Rzeszą a Węgrami na przykład, czy Polską a Węgrami chyba też przed wojną przez chwilę. I jest to takie miejsce, z którego zjeżdża się w dół pięknymi serpentynami, świetną, nowiutką trasą rowerową, albo się zjeżdża do Stakcina, czy do Sniny właśnie, albo się zjeżdża do Ulicza. Piękne miejscowości. Tej słowackiej strony nie dotknęła akcja rewindykacyjna w 1938 roku, kiedy u nas rozbierano cerkwie ukraińskie. Nie dotknęła tego regionu akcja Wisła, więc jest to też region, który jest kulturowo bardzo, bardzo bogaty. Tam mieszka bardzo dużo Rusinów i no jest fajna taka stara architektura drewniana. No tam przeszła tamtędy co prawda pierwsza wojna, ale druga już o tyle mniej, że nie poniszczyła tych terenów tak bardzo, jak te tereny po naszej stronie. Super miejsce. W zeszłym roku przygotowaliśmy taką mapę rowerem po Bieszczadach, która jest do nabycia w różnych miejscach w Bieszczadach i która obejmuje zasięgiem swoim część słowacką właśnie. A z drugiej strony teraz przygotowywaliśmy taką aplikację do jazdy na rowerach po Bieszczadach. Też się nazywa Rowerem po Bieszczadach, www.rowerempobieszczadach.pl. I to jest aplikacja, która obejmuje gminy Olszanica, Psolina i Cisna i słowacką gminę Wyżna Jedlowa. I no jest tam chyba 400 kilometrów tras rowerowych, po których jak z przewodnikiem w ręce można jeździć z tą aplikacją. To jest aplikacja gminna, zachęcam do używania, bardzo fajnie pokazuje te miejsca, gdzie na rowerach można się wybrać w Bieszczadach.
4: Warto więc oczywiście eksplorować Bieszczady nie tylko pieszo, nie tylko biegowo, ale rowerem. Rajd rowerowy polsko-słowacki Tosa Połoniny Tour 3-5 lipca. Zapraszamy wszystkich chętnych. Mirosław Wieniecki, Fundacja Bieg Rzeźnika, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.
1: A na koniec tej godziny programu razem z naszym kolejnym gościem zaprosimy Was między innymi na wielkie manewry szwajkowskie, które także w pierwszy weekend lipca odbędą się w naszym regionie.
4: Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wajka Szwajka. Witaj.
5: O, bardzo długa nazwa, ale bardzo sympatyczna.
4: Przemyskie Stowarzyszenie, choć postać mocno galicyjska, związana nie tylko z Przemyślem, bo ławeczkę Szwajka mamy choćby w Sanoku.
5: Oczywiście, ławeczka Szwajka w Sanoku, piękna historia. Bardzo wyprzedzili nas dużo, bo myśmy 10 lat zbierali złom na swojego Szwajka, który siedzi w rynku na skrzyni z amunicją, tak że trzeba delikatnie podchodzić, zero papierosów i tak dalej, i tak dalej.
4: No tam ta ławeczka chyba nawet bardziej okazała niż tutejszy Szwajk, prawda?
5: Gdzie, w Sanoku?
4: Tak.
5: A nie, no tych figur Szwajka w tej chwili mamy 8, 9, 10. Najładniejsza jest chyba jednak w Kralupach, bo jest rzeczywiście ta ławeczka, siedzi sobie Szwajk z fajeczką, ma na nogach, znaczy na kolanach psa, a z boku leży chówienko z muchą. Bardzo ładna figura, zrobiona przez naszych przyjaciół w Kralupach. To jest tak zwane stowarzyszenie G4, które zebrało 500 000 koron czeskich, aby właśnie uczcić Szwajka w Kralupach, ze względu na między innymi jedno zdanie w książce Jarosława Haszka pod tytułem Przygody Dobrego Wojka Szwajka, które brzmi: ja sem Waniek z Kralup. Na przykład.
4: No właśnie, Jarosław Haszek i Przygody Dobrego Wojka Szwajka to jest, można powiedzieć, klasyka światowej literatury. Powieść, myślę, że wszystkim chyba naszym słuchaczom doskonale znana. Może nie doskonale, bo oczywiście niektórym pewnie trudno było przebrnąć przez te cztery tomy, choć ja przyznam szczerze, że przeczytałem ją w 3 dni. Postać Józefa Szwajka to figura, którą bardzo lubimy. Dlaczego?
5: A nie wiem, dlaczego lubimy Franka Dolasa na przykład. Dlaczego lubimy takich ludzi? No, wojna. No, to trzeba patrzeć z pozycji żołnierza CK Armii i tych milionów, które zginęły na wojnie. Więc czy był idiotą, tego do końca nie stwierdzono. Komisja powiedziała, że tak, zresztą on się przyznawał, że ma różne mroczki, zwłaszcza wieczorem. Chodziło generalnie o to, żeby przetrwać tą brutalną wojnę. Zresztą dzisiaj mamy to samo u nas na wschodzie i na zachodzie i dalej. To są po prostu rzeczy, które są po prostu straszne. No i taka jest historia. Natomiast jeżeli chodzi o Haszka, rzeczywiście i Czesi, i nie tylko, światowa rzecz. 20 września w tym roku w Pradze Praga ogłosiła rok 2026 rokiem Haszka i będzie duża, wielka impreza. Są różnego rodzaju konferencje poświęcone badań, bo są szwajkolodzy i haszkolodzy. Szwajkolodzy zajmują się Szwajkiem i jego losami, a haszkolodzy zajmują się Haszkiem. Oczywiście kontrowersyjna postać, to trzeba doczytać, zrozumieć. No, a Szwejka trzeba czytać, śmiać się oczywiście, ale nie przestawać myśleć.
4: Jarosław Haszek tak dokładnie opisuje losy Szwejka, szczególnie tutaj w Galicji, na tym szlaku między Sanokiem a Przemyślem, że wydaje się, że chyba sam musiał przejść ten front. Wiemy coś na ten temat?
5: Tak, tak. Są konferencje różnego rodzaju, właśnie haszkolody tym się zajmują. No ja udowodniłem na dużej konferencji w Lipnicy nad Sazawą, gdzie na końcu mieszkał Haszek i tam zmarł, jest ładne muzeum, polecam, piękna wieś na górze, a jeszcze wyżej zamek. Cudowna wieś letniskowa. Udowodniłem, że Haszek musiał być w Przemyślu, ponieważ są takie szczegóły opisane w książce, budynki, gdzie był odwach, gdzie było więzienie, gdzie był fort Bakończyce, więc on nie mógł tego usłyszeć, on tu musiał po prostu być.
4: Ostatnio jeden z blogerów odwiedził Przemyśl i pojawił się taki film, w którym było 30 śmiesznych rzeczy o mieście, w tym m.in. mój głos relacjonujący manewry szwajkowskie z zarzutem, że to miasto, w którym promuje się zaborce Austro-Węgry. Ja oczywiście mocno się z tego uśmiałem, ale faktycznie pojawiają się czasem takie zarzuty, dlaczego właściwie wracamy do tych czasów I wojny światowej, czy nawet przed I wojną światową, dlaczego z takim sentymentem wspominamy Austro-Węgry, Galicję, CK armię Józefa Szwejka.
5: Znowu musimy wrócić do tego, że trzeba czytać historię Przemyśla, to w ogóle obowiązek znać. Niestety nie ma tego w programach, o twierdzy Przemyśl, nawet nie wiem, czy jest jedno zdanie w książce, w podręczniku o historię. To jest tragiczne. Mamy nieraz do czynienia z żołnierzami, czy tam ze studentami jakiejś akademii. Oni w ogóle, niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co tutaj chodziło, co to jest Galicja, Lodomeria i tak dalej, i tak dalej. Więc polecam cały czas się kształcić. Dzisiaj w Przemyślu jest bardzo wiele już wydań, wspomnień, pamiętników, żołnierzy, oficerów o czasach, gdzie on tutaj był i walczył i o co walczyło 40 tysięcy honwedów. O co tutaj w ogóle chodzi, więc to trzeba doczytać. Natomiast czy promujemy miasto? Miasto się nie promuje przez Szwejka, bo to nie jest tak. Jest stowarzyszenie, które sobie wytyczyło pewne w statucie punkty do realizacji i uznaliśmy, że w związku z tym, że Szwejk był w Przemyślu i mamy to doczytane i możemy z książką chodzić po mieście, po ulicach miasta, możemy pójść dalej szlakiem z Przemyśla do Sanoka albo odwrotnie. Robimy manewry szwejkowskie, a więc są ludzie, którzy chcą przyjeżdżać i to z Norwegii, z Węgier, Czech, Niemiec i tak dalej, którzy czują Galicję, czują historię.
4: Spotykamy się w bramie Sanockiej Dolnej, którą zaadoptowaliście jako siedzibę stowarzyszenia. Bardzo piękne miejsce, bardzo pięknie odrestaurowane, wymalowane. To też forma dbania o zabytki miasta, prawda?
5: Tak, tak. Staramy się mocno przyciągnąć tutaj ludzi, tym bardziej, że to jest baza wypadowa do całej twierdzy. Większość turystów przychodzi tutaj i się pyta, gdzie jest wejście do twierdzy Przemyśl. No mamy taką twierdzę, że wejście jest prawie wszędzie. I zawsze mówię, jest pan w samym środeczku. Może pan iść teraz 8 km w lewo, w prawo i pan trafi na każdy fort, ale są mapki wydane przez miasto i przez nas. I tutaj jest trasa forteczna, przez park na Fort Trzy Krzyże, zniesienie bardzo piękna, więc polecamy spacery. O dziwo, turyści dochodzą. Jak tylko się na przykład pojawia dym z komina albo wrota są otwarte, więc zaraz ktoś przyjdzie i się pyta, o co tutaj chodzi, gdzie ja jestem, dlaczego to tak wygląda. I tak jak powiedziałeś, wchodząc do środka, oryginalny budynek, nieruszony, w sensie murów, stropów i tak dalej, a w środku tworzymy sobie historię nową jakby.
4: Jeśli więc ktoś z Podkarpacia będzie chciał zwiedzić Przemyśl, twierdzę Przemyśl, to w jakie dni można was tutaj odwiedzić?
5: W czerwcu, lipcu i w sierpniu, w każdą sobotę i niedzielę, w czwartki zawsze, a na telefon zawsze czy na maila jest nasza strona na Facebooku, więc napisać, zadzwonić i zawsze otworzymy.
4: Flagową imprezą w Przemyślu są manewry szwajkowskie. To wyjątkowa impreza, bo też nie gromadzi mieszkańców miasta jedynie, ale mnóstwo osób z Polski przyjeżdża, jak wspomnieliśmy, co też ma ogromny walor dla miasta.
5: Znaczy każdy mieszkaniec może się zapisać na manewry szwajkowskie. To są oczywiście już te czasy, że trzeba tam jakoś to weryfikować. Natomiast kiedyś na zamku czy tam na zniesieniu robiliśmy duże manewry. I było i 7 tysięcy ludzi i dzisiaj tych festynów jest bardzo dużo, można na festynie wygrać się od hulajnogi po samochód, więc takiej potrzeby nie widzimy. Raczej spotykamy się z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj uśmiechnięci, zadowoleni z życia, weseli, i tak z takimi się po prostu lepiej współpracuje, lepiej im się pokazuje okoliczne nasze atrakcje, a co roku jest coś nowego w Przemyślu i w okolicach, gdzie coś możemy pokazać. Oni przejeżdżają po to, żeby się spotkać, porozmawiać, zaprosić nas gdzieś tam, ich znowu. Więc są to ludzie, którzy kochają Szwejka, kochają Haszka, kochają Galicję. Tak można w skrócie ich zdefiniować.
4: Zachęcamy więc wszystkich szwejkologów, haszkologów, fanów postaci dobrego wojaka Józefa Szwejka do przyjazdu do Przemyśla w pierwszy weekend lipca. Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, był naszym gościem. Dzięki wielkie.
5: Dziękuję bardzo, melduję posłusznie, że się odmeldowuję.
4: I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, jest godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w niedzielę.
9: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
10: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
11: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
10: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty z bezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
9: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
12: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
13: Dokładnie.
12: Ludzie machają, uśmiechają się.
14: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
9: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
15: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
16: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
9: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Dzień z przydatnymi opadami nas czeka właściwie w całym kraju, więc parasolki wszędzie się przydadzą. Teraz to jeszcze kilka stopni chłodniej, ale po południu od 15 stopni na Pomorzu, po 17 w Małopolsce. A ponieważ od czwartku trwa mundial, to ja dzisiaj będę grał największe przeboje związane z sportem i z mistrzostwami świata. Fajnie, że jesteście z nami. Radio Złote Przeboje. I wszyscy myśleli, że zacznę od Ciągle Pada. W związku ze stanem pogody dziś za oknem. A tu nie, a tu kombi. Słodkiego, miłego życia.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.

11 po 8, tu Radio Złote Przeboje. Na mundialu Turcja właśnie przegrała z Australią, ależ się porobiła. A u nas w głośnikach Joe Cocker z 97 roku z piosenką o tym, co wydarzy się w nocy. Spokojnie, nim noc, to przed nami jakieś kilkaset przebojów u nas. Za chwilę na przykład Kim Carnes, która za miesiąc będzie świętować 81 urodziny. Co się robi w tym wieku? No, ona prowadzi spokojne, ale aktywne życie w Nashville, gdzie wciąż tworzy muzykę, czasem gdzieś wystąpi. Oczywiście, że Bette Davis Ice.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł.

0: Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Bellini, Samba de Janeiro. Nie była to piosenka związana z żadną sportową imprezą, ale gościła na sportowych obiektach często. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dziś przeboje piłkarskie, przeboje mundialu. No to będzie Keenan, Waving Flag, utwór napisany na drugi album artysty, ale jeden z producentów napojów postanowił, że po przeróbkach ta piosenka będzie mundialowym hitem podczas Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. No i Światowej Federacji Piłkarskiej też się podobała, też z niej korzystała. No i to był rzeczywiście wielki przebój światowy. Do jego wykonania użyto 50 bębnów. Słychać? Chyba tak. Waving Flag.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia. Startuj.

0: www.wyjazdy.pl i oddaj głos już dziś.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat GIG Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Szczegóły u partnerów marki.
6: Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Savage Only You w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie godzina 9. Ja przypominam, że Radio Złote Przeboje zaprasza Was na koncert OMD, który w Warszawie 24 sierpnia. Trzeba tylko najsprytniej rozszyfrować tak po swojemu, z przymrużeniem oka trochę, skrót nazwy zespołu, czyli OMD.
1: Dzień dobry, Marcin Złodziej się kłania. OMD, obłędną muzykę daję.
2: OMD, orkiestra mojego dzieciństwa.
0: No i pięknie, ale najważniejsza informacja jest taka, że te propozycje to wpisujemy w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl. I tylko tam. Od poniedziałku będziemy nagradzać te najbardziej oryginalne propozycje. A to już Warius Manx.

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
2: Reklama. W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
3: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobór prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
3: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
5: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
3: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: To może ja zacznę od temperatur, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 9:03, co tam u naszych słuchaczy?
7: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam owsiankę z morelami i dzisiaj podobnie.
2: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie. Radio Złote Przeboje. Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego jak ktoś przy śniadaniu. To już to nie ta tikara, mamy, szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów w grupie w pewnym momencie się trochę obraziły. A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, silestone, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.

0: i oddaj głos już dziś.
1: A cappuccino też za 7?
0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią. Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa. To znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski. Nie na mundialu, co prawda. On jest o krok od przenosin do Chicago Fire. Słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

0: Maya, All About The Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, niedzielne przedpołudnie, a o 10 dokładnie. Czas na wiadomości.
4: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
5: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
4: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzie. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
4: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 3:50, to może ja bym tu zaintonował.
8: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia.
3: Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
9: Radio Złote Przeboje.
3: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Alan Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy teraz, w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a Melanie C, czyli jedna z członkiń zespołu, ruszyła w solową trasę koncertową, bo nagrała nowe piosenki. Czyli coś tam jednak się dzieje.

0: Urszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą i wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska! Biało-czerwoni! Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców, nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
16: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: Travistofast i Travisto.
1: Aflofarm. Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

With the Kiss. Uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11, a ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni, ale od środy już więcej słońca, od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią, jak coś kapie.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wiadomości, a w nich o porozumieniu pokojowym Stanów Zjednoczonych z Iranem. 2 minuty i będzie godzina 11.
1: Radio Złote Przeboje.

0: zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Beauty i Fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
6: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
7: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe dwie godziny dłużej.
6: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
8: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
6: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Sprawdzam dla Was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku. Trwa sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem Wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: Radio Złote Przeboje.
5: Będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

wiesz, nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Obywatel GC w radiu, złote przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witaminę B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców ponoć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA. A jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota Piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama uu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Chyba mu się udało, prawda?

0: Junior Simple w radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6000 zł. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
13: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
15: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
16: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
15: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
14: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
17: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
14: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17. 3 minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
0: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać. I zacznij z

Ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Artysta, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od grania w barach w Teksasie, śpiewając covery. Kiedy po raz pierwszy przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem, był wtedy w wytartych jeansach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 7, 9, 8. To był Christopher Cross w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: złote przyboje.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Kto zwalcza ból?
15: Wundary!
14: Kto?
15: Wundary!
16: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Reklama.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boyband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 13:00. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
8: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
9: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
10: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
9: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
11: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
9: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
12: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
9: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18. Minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Trisha McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: To jest radio Złote Przeboje.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: kształtu promocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
15: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

Niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażaną kapustą, a może o tej porze z młoną kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

0: Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
10: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
9: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Niedzielne popołudnie w całym kraju skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11. 3 minuty po godzinie 14:00. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek. A te słowa wyśpiewa Richard Marks.

0: in. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll
1: is king. Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w Radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Didadi, Didadi, Didadi. Didadi.

0: Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Reklama.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, a w naszym cyklu najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl

Zawsze lubię ten kawałek nucić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80, a takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
3: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
2: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
3: Słyszymy się już jutro po 18. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
14: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
13: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
15: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
13: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
16: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
13: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
12: Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą. Także mogą pojawić się burze i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie 14 dzień czerwca, mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68 urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz to pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko ma.

0: gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat GIG Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Szczegóły u partnerów marki.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.

0: relaksujemy was takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry. Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16. Muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład będzie co nieco o Eddie Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona. Myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z Elektrycznej Gitar zdradzi wam swój koncert życia.
0: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

0: To było jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana, zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk, zespół T-Laf i Irish w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia, bo zagram dla Was między innymi Manam, czy też Leonarda Cohena.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, sileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama. Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
4: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
5: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
6: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-cie.
7: Inna perspektywa.
6: Inna perspektywa, tak.
8: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-cie.
9: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
3: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
10: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
11: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
10: Tak, wspólnie jest wesoło.
11: Się można kogoś poznać też.
10: Tak, dużo ma znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
3: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16. Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory ma nam Szary Mirerze w radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju Shakira, ale pan Shaggy popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulenc.

0: sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Reklama.

słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco. Opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!

radiu złote przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billy'ego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Ale która wersja jest lepsza, no to zostawiam odpowiedź wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborn, Everything I Do. Bardzo proszę.

0: King, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
12: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
11: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta prezydenta USA. Porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
13: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
11: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

Panów z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You win again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat GIG Auto Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Szczegóły u partnerów marki.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no, trochę się nam buntuje. No ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Farma.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Radio Złote Przeboje, Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: trafiliście. Dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Start

0: i oddaj głos już dziś.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
5: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
6: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
7: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
6: W podobnym tonie, choć nie szczędzący szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
8: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
6: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bochański z PiSu.
9: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
6: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
5: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
10: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
5: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który no był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności. Bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen, I Want to Break Free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: Oj, zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani?

Adamski Seal Killer. No podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No a dla Seala był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor. Odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: 발자국. 그터
1: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.

0: przynajmniej u mnie w studiu, to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznej gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę, nadal jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: away, Catherine.
1: Staying away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't. Bye.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama.
11: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto dowód, kawałek Big Japan.

0: everybody, baby, do that conga.
1: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
2: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza
3: tak,
2: często.
3: Tak, tak, tak.
2: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
1: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

radiu Złote Przeboje The Lion Sleeps Tonight, choć przyznam, że w mojej głowie siedzi scena, kiedy to Timon i Pumba z filmu Król Lew śpiewają właśnie ten kawałek i to w środku dżungli, potężnej dżungli, że tak zacytuję klasyka. Chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Teksty stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: reklama.
1: Mijają dni, lata, wieki, a jedno się wciąż nie zmienia. Od tysiącleci ludzie potrafią z naturalnego kamienia tworzyć rzeczy niezwykłe. Firma Granmar od 20 lat wykonuje blaty kuchenne i łazienkowe, parapety, posadzki, schody z naturalnego kamienia oraz kwarcu i spieków. Granmar. Granity, marmury, kwarce, dekton, fileston, laminam. Kompleksowa obsługa, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Leśne, Wzgórze 2. www.granmar.com.pl. Granmar. Naturalnie z kamienia.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Eric Clapton w sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie, muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
5: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wciąż rozpalający samorządowców z Bieszczad temat rosnącej populacji niedźwiedzi i wilków, które budzą już strach nie tylko części mieszkańców regionu, ale też potencjalnych turystów. Później opowiemy wam m.in. o tym, jak niektórzy samorządowcy, na przykład prezydenci Przemyśla i Stalowej Woli, najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia, włączają się w ogólnopolską zbiórkę podpisów pod zakazem propagowania banderyzmu. To oczywiście reperkusje głośnej, wyjątkowo niefortunnej decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i powszechnego oburzenia, jakie wybuchło po nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów tamtejszej armii. Dziś także opowiemy wam o nowych inwestycjach w Tajęcinie pod Rzeszowem oraz zaprosimy was na jedyny festiwal literacki organizowany latem w naszym regionie. Zaczynamy jednak od problemu dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe. Pod koniec maja odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła pewne postulaty wypracowane wraz z samorządowcami i stroną społeczną, które trafiły już do Ministerstwa Klimatu. Przyjęły one formę dezyderatu. Czym jest dezyderat? To na początek wyjaśni nam Gabriela Lenartowicz, posłanka KO i zastępczyni przewodniczącej komisji.
6: Dezyderat Sejmowej Komisji to jest oficjalny dokument zawierający postulaty i zalecenia komisji w konkretnych sprawach. Jest on przyjmowany w postaci uchwały skierowanej bądź do Rady Ministrów, bądź to do resortu. Ale przede wszystkim, jaki jest charakter prawny, bo to będzie ważne, żebyśmy sobie to uzmysłowili, dyskutując nad tym. Adresat, czyli ten, którego wybierzemy, czy Rada Ministrów, czy resort klimatu, nie ma prawnego obowiązku do realizacji postulatów zawartych w tym dezyderacie, ale musi zająć wobec nich pisemne stanowisko. I projekt musi zawierać termin odpowiedzi, ale nie dłuższy niż 30 dni.
5: Mówiła posłanka Gabriela Lenartowicz. Przyjęty pod koniec maja dokument dotyczy oczywiście strategii zarządzania populacjami dużych drapieżników, w szczególności wilka i niedźwiedzia brunatnego. Komisja skierowała do prezesa Rady Ministrów postulat opracowania krajowego, spójnego programu zarządzania tymi gatunkami, obejmującego zarówno ochronę przyrody, jak i bezpieczeństwo ludzi. Dokument wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji działań między resortami klimatu, rolnictwa oraz administracją terenową, w tym samorządami. Zawarto w nim propozycję szybkiej reakcji na sytuacje konfliktowe, w tym możliwość uproszczenia procedur odstraszania i reagowania na obecność drapieżników w pobliżu zabudowań. Dezyderat przewiduje wzmocnienie systemu monitoringu populacji, w tym inwentaryzację i lepsze śledzenie osobników stwarzających ryzyko dla ludzi. Komisja postuluje także utworzenie zespołów interwencyjnych na poziomie wojewódzkim, które miałyby działać w sytuacjach zagrożenia. W dokumencie znalazła się rekomendacja, aby wprowadzić zakaz dokarmiania dzikich drapieżników przez ludzi, ponieważ zwiększa to ryzyko konfliktów. Zwrócono też uwagę na potrzebę edukacji i wyposażenia mieszkańców terenów górskich w środki odstraszające, takie jak spreje czy urządzenia dźwiękowe. Dezyderat przewiduje również zmiany proceduralne, ułatwiające szybkie reagowanie służb na incydenty z udziałem wilków i niedźwiedzi. Przyjęcie tego dokumentu poprzedziła długa i niełatwa dyskusja. Najbardziej nerwowa zrobiło się po tej oto wypowiedzi wójta bieszczadzkiej gminy Komancza, Romana Bzdyka, który mocno skrytykował posłów z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
7: Tutaj dużo się mówi tak poprawnie, troszkę politycznie, natomiast my chcemy prawdziwych rozwiązań. Nas żadna strategia, szanowni państwo, nie interesuje. My nie mamy czasu na strategię, my po prostu potrzebujemy rozwiązań systemowych. Jako wójt, czy burmistrz, czy prezydent miasta, my odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców i my po prostu, szanowni państwo, potrzebujemy potrzebujemy takie narzędzia, że podejmujemy decyzję. Każdy zwierz, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom, czyli najważniejszemu dobru, czyli ludzkiego życia, powinien być odstrzelony. I nie powinno być takiej sytuacji, że 150 metrów od zabudowań po prostu nie ma na to czasu. My musimy podejmować decyzję i powinniśmy mieć takie narzędzia, że my podejmujemy decyzję i ten zwierz zostaje odstrzelony. Niedźwiedź, wilk, nie ma to znaczenia dla nas, co to jest. Po prostu odpowiadamy za bezpieczeństwo mieszkańców. Ja życzę Państwu wszystkim, którzy wymyślili tą grupę płoszenia, aby byli pierwsi, którzy będą płoszyć te niedźwiedzie tymi gumowymi kulami. Zobaczymy, ile z Was z nich zostanie. Troszkę o biologii niedźwiedzia sobie poglądajcie. Was by po prostu nie było. My nie mamy czasu na wygłupy. Żeby Państwo byli świadomi, Wy jesteście odpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeden wypadek, ja rozumiem, był to wypadek. Natomiast kolejne, Państwo jesteście za to odpowiedzialni. I my będziemy żądać karania Was. Tak jest, tego żądamy. Bo my nie będziemy, szanowni państwo, odpowiadać za bezpieczeństwo mieszkańców, kiedy wy tak naprawdę gdzieś fruwacie w kosmosie. Sorry, przepraszam serdecznie, ale niestety jesteście, szanowni państwo, niekompetentni. My to widzimy strasznie i jest to nas bardzo boli, że tacy ludzie reprezentują niestety nas, bo państwo nas reprezentujecie. I liczebność populacji nas nie interesuje. Nas interesuje tylko jedno. Podchodzi zwierz pod zagrodę ludzką, musi... Oczywiście, że tak. Jakby do pani przyszedł morderca, to pani co by czekała i się rozłożyła i czekała, żeby panią pojął?
5: Na słowa wójta Romana Bzdyka zareagowała wiceprzewodnicząca komisji Magdalena Filix.
8: Nigdy nam się nie uda wypracować rozwiązań, jeżeli będziemy w ten sposób komunikować, bo słyszę dzisiaj ministerstwo, które mówi o tym, że słyszy ten problem, że wdraża rozwiązania. Ja rozumiem, że na ten moment one są niewystarczające i jeszcze nieskuteczne i większość z nich jeszcze nie weszła w życie, ale ja słyszę i o badaniu liczebności, i o obrażowaniu, i o straszaniu, ale też o konieczności eliminacji czasem, bo tak jest, osobników po prostu konfliktowych, które już jako tak jakie zostały określone. I ja rozumiem, że to jest jakieś stanowisko konkretne, które do Państwa mogłoby jakoś dotrzeć. Ale z drugiej strony słyszę głos samorządu, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, pana, który mówi, nas nie interesują żadne rozwiązania, żadne strategie, chcemy strzelać i koniec. Wiecie, jak my się po prostu w takich absurdach okopiemy, to żadnych rozwiązań nie będzie. Ja już pomijam fakt, że pan nas tutaj obraził i powiedział, że wszyscy jesteśmy niemerytoryczni i pan się za nas wstydzi. Ja nie wiem, kim pan jest z wykształcenia naprawdę, czy biologiem i tak dalej, ale państwo przestańcie krzyczeć, Boże, no naprawdę, no już, no ja czy ja poczekam, aż pani skończy. Druga rzecz jest taka, która dotyczy konkretnie... Nie, właśnie dlatego słucham naukowców w przeciwieństwie do pana.
9: Proszę o obniżenie emocji nas wszystkich. Nas spokojnie.
8: Znaczy ja bardzo przepraszam. Proszę uciszyć do 7 osób. I nie będę dalej mówiła, bo tak się nie da.
9: Szanowni państwo, no do tej pory potrafiliśmy się wzajemnie słuchać. Proszę zająć miejsce. Moment. Potrafiliśmy sobie nie przeszkadzać.
8: Druga rzecz, na którą zwrócę uwagę. Podnosicie państwo problem tego, że turyści, którzy mają tam przyjechać, czują się zaniepokojeni i się boją. Gdybyście państwo zapytali takich randomowych ludzi z Polski, z różnych województw, dlaczego się boją, to właśnie temperatura dokładnie tej dyskusji i mówienie o tym, że już niedźwiedzie atakują, że mordercy i tak dalej, proszę zrozumieć, że państwo z tym jesteście na co dzień, ja to szanuję i żyjecie. Specjaliści też wiedzą, o czym mówią, ale większość społeczeństwa nie wie. I jeżeli słyszą od państwa przedstawicieli tych miejsc, ja rozumiem naprawdę, że ten problem tam jest i funkcjonuje, słyszą takie wypowiedzi, a media takie wypowiedzi państwa przedrukowują i tak dalej, to nie dziwcie się, że ludzie, którzy nie mają na ten temat pojęcia i nie wiedzą, co się dzieje, nawet z ostrożności po prostu wolą tam nie pojechać i nie pojadą. Więc to nie jest w waszym interesie, jeśli reprezentujecie ten region, żeby w taki sposób prowadzić tą dyskusję i krzyczeć, że niedźwiedź morderca i tak dalej, bo nie będziecie mieli turystów, co jest naturalnym zjawiskiem i nie zależy ani od nas, ani od żadnych innych argumentów.
5: Magdalena Filix, która jakiś czas temu organizowała nawet wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na Podkarpaciu w okolicach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, zwróciła też uwagę, że projekt dezyderatu początkowo nie zawierał żadnych postulatów związanych z działaniami leśników czy myśliwych.
8: Wszyscy mówimy tutaj o nauce, a ja nie znajduję w tej dezyderacie absolutnie niczego, co odnosiłoby się do badań, które mówią o wpływie nęcisk i karmisk na zachowanie niedźwiedzi i to nie w tym tygodniu, tylko od kilkudziesięciu lat. Bo możemy znajdować różne rozwiązania, które w tej dezyderacie są zaproponowane, ale jeżeli państwo sami mówicie, że ten teren jest już tak trudny, a sytuacja jest tak krytyczna, ja nie będę się rozwodziła nad tym tematem, bo nawet jak ktoś zaprzeczy, to doskonale będzie wiedział, o czym ja mówię, nawet myśliwy, jaki wpływ na zachowanie niedźwiedzia ma po prostu pożywienie i myśliwskie nęciska i karmiska. Ja dostałam takich zdjęć, bo poprosiłam z waszego terenu, tak jak wy pokazujecie nam różne zajścia, filmiki, ja to obejrzałam. podobnej sytuacji dostałam mnóstwo zdjęć z tych terenów, o których rozmawiamy, jak te nęciska wyglądają, w jakich odległości od zabudowań są. Przypominam też, że zanim ten, że tak powiem, towar kilkudziesięciu ton buraków trafi na przykład na miejsce, to on też gdzieś jakby leży, zalega i tak dalej. I nie będziemy się tutaj wszyscy oszukiwać jak małe dzieci i bawić ciuciu babkę, że niedźwiedź nie chodzi po prostu za tymi nęciskami. Że nie ma też tych nęcisk po to, żeby robić zdjęcia, tak? Te takie, nie wiem, budki, fotobudki i tak dalej. Znaczy jest duży z tym problem. I dla mnie ta dezyderata musi być uzupełniona o coś, co stało się i jest fundamentalną przyczyną też modyfikacji, zmiany tych niedźwiedzi i tego, że się do tych gospodarstw zbliżają.
5: Posłanka Magdalena Filiks miała jeszcze jedno zastrzeżenie do tego oto fragmentu projektu dezyderatu.
8: W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi ze strony drapieżników problemowych i natarczywych, działania zapobiegawcze skierowane na ochronę ludzi powinien podjąć wójt, burmistrz, prezydent miasta. I ja się z tym zgadzam i rozumiem, że jeśli chodzi o odstraszanie w takich sytuacjach, że decyzję trzeba podjąć teraz i wcześniej jest do tego przygotowana ta grupa interwencyjna, która jest przeszkolona i za którą ktoś bierze odpowiedzialność, tak, ale chciałabym wiedzieć, czy to wyklucza możliwość podjęcia przez wójta decyzji w trakcie takiej interwencji o odstrzale. To jest też dla mnie decydująca kwestia. Absolutnie uważam, że samorządowcy powinni mieć swobodę podejmowania decyzji dotyczących odstrzału, ochrony ludności i tak dalej i przywołania grupy interwencyjnej. Ale z założeniem, że jeżeli jest kwestia odstrzału czy użycia amunicji ostrej i eliminacji takiego osobnika konfliktowego, to tutaj nie chciałabym, żeby wynikało z tych rzeczy, które przyjmiemy, że wójt również może podjąć taką decyzję, tak? Bez zgody wynikającej do dzisiaj z obowiązujących przepisów. I to są moje dwa zastrzeżenia i chciałabym, żebyśmy je rozstrzygnęli.
5: Ostatecznie jej uwagi znalazły się w treści przyjętego przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dezyderatu. Przypomnijmy jednak, że ten dokument zobowiązuje Ministerstwo Klimatu jedynie do pisemnej odpowiedzi na zawarte w nim postulaty. Rozwiązania prawne przyjmie ostatecznie sejmowa większość. Zważywszy na silne lobby myśliwskie w Sejmie oraz stanowisko, jakie w tych sprawach przyjmuje na ogół PSL, stanowione prawo może ostatecznie bardziej odpowiadać na postulaty samorządowców czy myśliwych, których głos także wybrzmiał pod koniec maja w Sejmie, o czym opowiemy wam jeszcze za parę chwil.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
10: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Banki krwi na Podkarpaciu świecą pustkami, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie pilnie apeluje o pomoc. Które grupy są teraz najbardziej poszukiwane i gdzie można pomóc? O tym Grzegorz Pałka.
11: Sytuacja jest poważna, bo brakuje aż trzech kluczowych grup: ARH+, 0RH- oraz ABRH-. Krwią można podzielić się codziennie w Rzeszowie, przy Wierzbowej, a także w oddziałach terenowych, m.in. w Sanoku, Krośnie, Jaśle czy Tarnobrzegu. Wystarczy być zdrowym, pełnoletnim i mieć przy sobie dowód osobisty.
10: Teraz doniesienia z podkarpackich dróg. Już 10 lipca odbędzie się oficjalne otwarcie nowego mostu podwieszonego na rzece San w Sanoku. Monika Trykowska, chwila.
12: Ponad 230-metrowa konstrukcja warta blisko 109 milionów złotych pomyślnie przeszła rygorystyczne próby obciążeniowe. Testy z udziałem 10 ciężarówek o masie 400 ton nie wykazały żadnych uszkodzeń. Nowa przeprawa otrzyma imię Królowej Zofii, a w ramach całego projektu powstały również drogi dojazdowe i skrzyżowanie z ulicą Królowej Bony.
10: Tymczasem czarne chmury zawisły nad złodziejami samochodów. Bieszczadcy pograniczni podsumowali właśnie wyjątkowo udane miesiące.
13: Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali samodzielnie oraz przy współpracy z innymi służbami w kraju i za granicą blisko 70 pojazdów oraz 250 części ze skradzionych aut o łącznej szacunkowej wartości 9 milionów złotych. Do kolejnych zdarzeń tego typu doszło na przejściu granicznym w Korczowej. Najpierw do odprawy zgłosił się 40-letni obywatel Rumunii. Cudzoziemiec wyjeżdżał z Polski Range Roverem. W trakcie kontroli legalności pochodzenia auta mundurowi wykryli ingerencję w jego oznaczenia. Po ustaleniu rzeczywistych parametrów okazało się, że samochód skradziono w ubiegłym roku na terenie Wielkiej Brytanii. Szacunkowa wartość tego auta to 150 tysięcy złotych. Dwa dni wcześniej strażnicy graniczni z tego samego przejścia granicznego wykryli ponad 50 części pochodzących z 6 aut skradzionych w ostatnich miesiącach na terenie Wielkiej Brytanii. Podzespoły znajdowały się w przestrzeni ładunkowej Mercedesa. Pojazdem wyjeżdżającym z Polski do Ukrainy kierował 24-letni obywatel tego kraju. Skradzione części to elementy karoserii, nadwozu, nadwozia oraz podzespoły pochodzące z Audi modele Q5 i Q7. Dodatkowo kilkanaście części zostanie poddanych ekspertyzie, która ustali legalność ich pochodzenia. Szacunkowa wartość wszystkich zatrzymanych elementów to 170 tysięcy złotych. W obu przypadkach cudzoziemcy zostali przesłuchani, a w sprawach prowadzone są dalsze czynności.
10: Mówił Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Powiat rzeszowski stawia na ekologię. Szpital chorób płuc w Górnie przechodzi na zieloną energię. Na dachu placówki zamontowanych zostanie 85 paneli fotowoltaicznych. Inwestycja pochłonie blisko 205 tysięcy złotych, z czego część pokryje unijna dotacja. Nowa instalacja pozwoli szpitalowi produkować własny prąd i znacznie obniżyć rachunki, a zyskane w ten sposób pieniądze dyrekcja przeznaczy na lepszą opiekę nad pacjentami.
5: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
5: Teraz w naszym programie wracamy już do problemu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, widywanych także w innych częściach naszego regionu, nawet w okolicach Przemyśla. Pod koniec maja tym tematem już po raz drugi zajmowali się posłowie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Komisja przyjęła dezyderat, czyli zbiór postulatów kierowanych do Ministerstwa Klimatu, na które resort będzie musiał teraz pisemnie odpowiedzieć. W pracę nad nowymi rozwiązaniami prawnymi i nową strategią radzenia sobie z dzikimi zwierzętami mają być zaangażowane także inne resorty, samorządy i strona społeczna. Jacek Czerniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, zauważa rosnące szkody, jakie wilki i niedźwiedzie powodują choćby w gospodarstwach rolnych w naszym regionie.
14: Docierają do nas informacje dotyczące właśnie skali wyrządzonych w gospodarstwach rolnych szkód przez duże drapieżniki. Rolnicy, organizacje związkowe apelują o wsparcie bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ochrony ich dorobku. I zwracają uwagę również na kwestie związane z odszkodowaniami, żeby ta procedura odszkodowań była dość prosta, szybka i żeby terminowa wypłata była w związku z tymi, jak powiedziałem, kwestiami. Najczęściej te szkody dotyczą wilków. Mamy materiał, który przedstawia szacunek liczby populacji wilków. To jest materiał oparty na informacji GUS-owskiej. Możemy kwestionować ten materiał, czy to jest estymacja niewłaściwa, czy też nie, no ale z tej informacji wynika, że to jest przeszło 5 tysięcy osobników. GUS przedstawia to zresztą w tym materiale również MKiŚ-u. Jeżeli nie zgadzamy się z tą daną GUS-u, no to proszę Państwa, jaka jest skala tychże szkód i wartość wypłacanych odszkodowań, bo to jest taka obiektywna, wydaje się, dana, która pokazuje, jaka jest tendencja w tym zakresie. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła liczba zgłaszanych szkód wyrządzonych przez wilki z 900 tychże zgłoszonych szkód w 2020 roku do ponad 1300 w 2024 roku. I matematyka jest prosta, jest to wzrost około 50%. A co się wiąże z tymi szkodami? Oczywiście wypłata odszkodowań. I w tym zakresie te odszkodowania wzrosły dwukrotnie wartość i w 2024 roku wyniosły blisko 3 600 000 zł. No, podobne tendencje obserwujemy w przypadku niedźwiedzia brunatnego. W ciągu ostatnich 5 lat niemal 3-krotnie wzrosła liczba szkód powodowanych przez niedźwiedzie, około 90 szkód zgłoszonych w 2024 roku. Także w ślad za tym oczywiście wzrasta wartość odszkodowań, która w 2024 roku w całym kraju, oczywiście to jest dana dotyczącego całego kraju, wyniosła 230 tysięcy złotych. Te dane ekonomiczne, te odszkodowania, ta liczba tychże strat, wartość wypłaconych odszkodowań, no mówi o pewnym problemie, o powadze tego problemu, jak, przed jakim stoimy niewątpliwie i potrzebie skoordynowanych działań w tym zakresie. Bardzo wrażliwą kwestią, którą poruszają rolnicy i ona jest często na spotkaniach przedstawiana, jest problem w uzyskaniu odszkodowań w sytuacjach na przykład, gdyż zwierzę gospodarskie zostanie całkowicie zjedzone przez drapieżnika. Nie ma wtedy tej możliwości. Tutaj minister rolnictwa Stefan Krajewski zwrócił się do Ministerstwa MKiŚ-u, żeby te kwestie uwzględnić. W naszej ocenie, w ocenie resortu, co jest istotne w związku z tymi kwestiami, o których mówiłem. Przede wszystkim trzeba podjąć wysiłek opracowania strategii zarządzania najważniejszymi drapieżnikami, żeby przedstawić kierunek, liczba populacji. To powinno być ocenione oczywiście naukowe i stwierdzone przy współpracy naukowców i żeby takowe strategie opracować. Również poruszane jest to na spotkaniach przez rolników, żeby uprościć procedury umożliwiające eliminację osobników niebezpiecznych na podstawie oczywiście zgodnie z prawem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Kolejna kwestia. Zniesienie ograniczeń w wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki i niedźwiedzie i rysie po zmroku. To też rolnicy uważają, że to jest absurd, że wtedy te odszkodowania się nie należą. Również najlepszą metodą jest zapobieganie, więc to jest zwiększenie finansowania działań zapobiegawczych, w tym zakup urządzeń i materiałów zabezpieczających i uwzględnienie przy wypłacie odszkodowań nie tylko strat bezpośrednich, to jest również poruszane, ale również utraconych korzyści.
5: W jakim kierunku powinny iść rozwiązania prawne zmierzające do uspokojenia sytuacji i rozwiązania problemów dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe? Jakie jest tutaj stanowisko Ministerstwa Rolnictwa?
14: Potrzebujemy dzisiaj takiego podejścia naukowego, opartego na wiedzy naukowej, rzetelnego modelu zarządzania dużymi drapieżnikami, szczególnie w obszarach górskich, gdzie prowadzony jest tradycyjny wypas zwierząt. Te bariery, które dzisiaj są w tym kontekście, mam na myśli bariery administracyjne i proceduralne, które uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskanie rekompensaty za poniesione straty, nie prowadzą naszym zdaniem do ograniczenia konfliktów społecznych. Wprost przeciwnie. One eskalują te konflikty, podważając tym samym skuteczność i zasadność ich ochrony. Naszym zdaniem, to jest taka już konkluzja końcowa, jest potrzebne dalsze systemowe wspieranie rolników w stosowaniu środków zapobiegawczych, a finansowanie tych działań powinno być rozwijane, dostępne w szerokim zakresie. Tu wskazujemy płatnika, jest to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo myślę, że ten zakres właśnie może być realizowany przez NFOŚ.
5: Mówił Jacek Czerniak z Ministerstwa Rolnictwa. Posłowie pracujący nad rozwiązaniami prawnymi i strategią działań wobec dużych drapieżników korzystają ze wsparcia nauki. Stałym doradcą w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest profesor Dariusz Gwiazdowicz.
15: Na dzień dzisiejszy nie mamy rozwiązań systemowych, bo o to nam chodzi, o rozwiązania systemowe, o strategię. Nie mamy czegoś takiego. Nie mamy procedur związanych z szybką reakcją w momencie, kiedy jest bezpośrednie zagrożenie życia czy zdrowia człowieka. Nie mamy czegoś takiego. I zespół, który będzie miał do dyspozycji broń gładkolufową, które przepisy nie są też do końca sprecyzowane, nie rozwiąże tutaj sytuacji. To wygląda tak, jakbyśmy wysoką temperaturę leczyli, czyli objawy, ale nie leczyli przyczyny tego wszystkiego, czyli nie dotykało to istoty sprawy. I w związku z tym moja tutaj też prośba i kwestia jest taka, żebyśmy naciskali na rozwiązania systemowe, a nie na rozwiązania powierzchowne, które nie rozwiążą tego problemu i samorządowcy w dalszym ciągu będą się z tym borykali. To, że oni prowadzą rejestry takich sytuacji konfliktowych sprawia tylko, że są sfrustrowani, no bo właściwie nic z tym nie mogą zrobić.
5: Mówił profesor Dariusz Gwiazdowicz. W marcu pojawiły się doraźne działania, choćby obrażowanie niedźwiedzi i powołanie grupy interwencyjnej celem odstraszania niedźwiedzi brunatnych w naszym regionie. O tym, jakie są efekty tych działań, mówił Piotr Otawski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
16: Niewątpliwie zmiany w systemie zarządzania, zwłaszcza populacją niedźwiedzia, są potrzebne. Chciałbym też podkreślić, że przez poprzednie 8 lat zasadniczo nic w tym zakresie nie zostało zrobione, nic nie zostało wykonane, a problem systematycznie narastał. To dopiero obecny rząd podjął działania zmierzające do zmniejszenia poziomu konfliktów i wprowadzenia zarówno regulacji na poziomie prawnym, jak i rozwiązań organizacyjnych, które mają ten konflikt pomiędzy zwłaszcza populacją niedźwiedzi w terenach podgórskich zmniejszać, minimalizować. Ważne jest również to, że przez poprzednie lata nie został wypracowany i przyjęty system monitoringu populacji gatunków drapieżnych. To również działaniami tego rządu zostały podjęte kroki w celu zabezpieczenia finansowania i wdrożenia projektu monitoringu trzech gatunków zwierząt drapieżnych, czyli niedźwiedzia, wilka i rysia. Chciałem też podkreślić, że działania podejmowane systemowe, działania podejmowane już w tym roku, najpierw związane z zabezpieczeniem finansowania dotyczącego grup interwencyjnych, obrożowania oraz płoszenia konfliktowych osobników niedźwiedzia, zostały już podjęte i de facto grupa rozpoczęła działanie. Ona może nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna, ale dzięki wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ona już funkcjonuje i operuje. W ciągu ostatniego tygodnia zostały zaobrożowane kolejne osobniki niedźwiedzia w nadleśnictwie Baligród. Te działania będą dalej prowadzone. Oczywiście samo obrożowanie nie jest rozwiązaniem końcowym. Chodzi o zdefiniowanie osobników konfliktowych, wdrożenie odstraszania, a w sytuacji, kiedy to odstraszanie nie będzie przynosiło efektów, również eliminacja tych osobników, których warunkowanie nie uda się odwrócić. Stąd tak na dobrą sprawę te działania są już w tym momencie wdrażane. Nie jest też tak, że te działania są działaniami wystarczającymi. To, co niewątpliwie jest potrzebne i to, co w projekcie dezyderatów również się znajduje, to konieczność wdrożenia tych działań jako działań stałych, a nie działań, które zostały podjęte w tej chwili jako działania projektowe. A więc z całą pewnością popieram i myślę, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera dążenie do tego, aby te działania, które są w tej chwili działaniem grupy interwencyjnej, przyjęły w przyszłości wymiar działań ustawowych oraz działań ze stałym finansowaniem ze źródeł krajowych. Na koniec chciałbym również zaapelować do tego, aby prace w Sejmie zostały zakończone. Niemniej jednak dla skuteczności działań, które są już w tej chwili podejmowane w województwie podkarpackim, konieczne jest również wdrożenie do polskich rozwiązań, już nie wdrożenie, tylko tak naprawdę wprowadzenie rozwiązań przyjętych przez Sejm.

0: jako Grupa Niedźwiedziowa podpięta pod Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jesteśmy grupą społeczną w ramach Związku Zawodowego i podstawą prawną jest odstępstwo od zakazu płoszenia wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie i działamy w pełni prawnie w porozumieniu podpisanym przez wójta gminy Bukowsko oraz w porozumieniu z gminą Solino. Działamy w sposób całkowicie legalny i jak gdyby, no można powiedzieć, że w sposób bardzo aktywny. I my dzisiaj nie będziemy biadolili. My dzisiaj chcemy wam pokazać, że te wszystkie pomysły są dobre. Natomiast realizacja wymaga działań natychmiast i w sposób legislacyjny i w sposób, powiedzmy, na szczeblu państwowym raczej nie sprostamy temu. My jako grupa społeczna jesteśmy już dzisiaj przygotowani. Grupa Niedźwiedziowa ma bardzo słuszne założenia. Auta terenowe, termowizja, noktowizja, miotacze gazu przeciwko niedźwiedziom. Kamera obrotowa, 60-krotny zoom. Dzisiaj jesteśmy w to wyposażeni. Kamera multispektralna, 8 sztuk na dwóch samochodach. Dalej, to co my dzisiaj pokazujemy, to jak państwo sami sobie odpowiecie na pytanie. Szukamy rozwiązań. Jaka grupa społeczna w tym kraju ma na dzisiaj auta terenowe, noktotermowizję, znajomość terenu oraz jeszcze, no już nie chcę mówić, broń długą i krótką. Jest taka jedna. Nie będę podpowiadał. I może dzisiaj warto odczarować rzeczywistość i powiedzieć, że ci straszni myśliwi, oni nie naprawdę nie biegną za tymi niedźwiedziami, żeby sobie skórę przed kominkiem położyć, tylko chcą tej przyrodzie pomóc.
1: Mówił Paweł Budzyński, jeden z inicjatorów powstania Grupy Niedźwiedziowej, która patroluje część terenów w Bieszczadach. A teraz w naszym programie czas już na temat związany z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
2: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą, to jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym i tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? I można by i rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
1: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Samorządowcy z naszego regionu włączają się w zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie zakazu propagowania banderyzmu w Polsce. Jako pierwsi do inicjatorów i członków komitetu dołączyli prezydent Przemyśla Wojciech Bakun oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. O utworzeniu komitetu poinformował jako pierwszy prezydent Chełma Jakub Banaszek. Dokumenty potrzebne do jego rejestracji mają zostać złożone do marszałka Sejmu 8 czerwca. Projekt ustawy i jego uzasadnienie są już gotowe. Inicjatorzy wskazują, że impulsem do działania była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Projekt zakłada wprowadzenie do kodeksu karnego przepisów penalizujących propagowanie banderyzmu. Autorzy inicjatywy argumentują, że jest ona wyrazem sprzeciwu wobec gloryfikowania osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach podczas II wojny światowej oraz formą upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Po rejestracji komitet będzie musiał zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów obywateli, by projekt ustawy mógł trafić pod obrady Sejmu. Ciekawe, że w komitecie tej inicjatywy znaleźli się włodarze dwóch najszybciej wyludniających się miast Podkarpacia. Cóż, to dość wygodna dla nich pozycja. Zamiast zająć się czymś, co mogłoby zatrzymać na przykład ucieczkę młodych ludzi z Przemyśla i Stalowej Woli, wolą chwilowo odwrócić uwagę mieszkańców od spraw lokalnych, budować poparcie na czymś

0: zupełnie innym. Tak niestety wygląda polityka. A teraz w naszym programie czas już na przyjemniejszy temat, na rozmowę o jedynym w naszym regionie festiwalu literackim.
1: Festiwal.
2: Gośćmi Radia Złote Przeboje są Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka programowa Festiwalu Miasto z Rzeką. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego. Witaj.
4: Witam.
2: Miasto z Rzeką, festiwal, który odbędzie się w dniach 23-26 lipca w Przemyślu. Zainaugurowany został rok temu w wyjątkowym miejscu, choć to nie była tak naprawdę tylko jedna lokalizacja, ale ta scena wkomponowana w rzekę jest pamiętana do tej pory chyba przez wielu przemyślan i chyba oczekiwana także w tym roku.
3: No, mamy ogromną nadzieję, że to już zostanie nasza nowa, świecka, lokalna tradycja.
2: Bardzo wiele osób w ogóle wspominało, że tak naprawdę brakuje takiego miejsca nad rzeką, takiego miejsca, w którym można byłoby sobie siąść tuż nad wodą i zwyczajnie porozmawiać, pobyć ze sobą. To ważna chyba też część tego festiwalu, prawda? Żeby tę rzekę przywrócić miastu trochę.
3: Tak, my chcemy być festiwalem, który zwraca Przemyśl do rzeki. Przywraca miastu rzekę, która jest w samym środku, jest bardzo ważną częścią krajobrazu Przemyśla, ale tak naprawdę życie się wokół niej nie toczy. Ludzie chodzą z psami, jest też ścieżka rowerowa z jednej strony, tylko na pewnym odcinku, więc trochę spacerowiczów, trochę rolkarzy, trochę rowerów i ludzi z psami, ale tak naprawdę życia nad rzeką jest mało, a szkoda, ponieważ mało jest tak malowniczych rzek jak San w Przemyślu.
2: Właśnie, miasto z rzeką. Ta rzeka jest ważna dla mieszkańców chyba, prawda?
4: Mogę mówić o sobie, że dla mnie jest bardzo ważna, bo też mieszkam nad samą rzeką przy wybrzeżu i chodzę tam na spacery z dziećmi, z psem i bardzo się cieszę, że właśnie tam będzie festiwal. On będzie też po dwóch stronach Sanu. Takie było założenie, żeby wykorzystać obie strony. No i mogę też od razu zaprosić na jogę nad Sanem, która będzie przez 3 dni festiwalu i będzie na tym miejscu na piachu, tam gdzie jest boisko do siatkówki. Joga już była w zeszłym roku i będzie teraz też.
2: Rzeka dla Przemyśla jest istotna także ze względów historycznych, bo w latach 39-41 to była tak naprawdę granica między dwoma mocarstwami, Związkiem Radzieckim i hitlerowską Rzeszą. San, jak widzimy na starych zdjęciach, był w ogóle wtedy ogrodzony i niedostępny dla mieszkańców. Wy chcecie pokazać, że rzeka może tak naprawdę łączyć.
3: San to jest rzeka graniczna. I my jesteśmy też miastem, które leży bardzo blisko obecnie granicy polsko-ukraińskiej. Od tej granicy i od tych rzeczy związanych właśnie z pograniczem, z tożsamością pogranicza absolutnie nie uciekamy, a wręcz przeciwnie. Staramy się podejmować ten temat podczas spotkań festiwalowych. I tak, no, Przemyśl był miastem granicznym, nie tylko pomiędzy tymi strefami okupacyjnymi, ale też w czasie wojny polsko-ukraińskiej przecież też przez jakiś czas granica między Polakami i Ukraińcami była na Sanie. To jest taki bolesny moment w naszej historii. My chcielibyśmy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło, żeby ta rzeka już nas nigdy więcej nie dzieliła. Chcemy, żeby zaczęła nas łączyć, żeby była miejscem odważnych rozmów o trudnej przeszłości, ale o przyszłości, która może być lepsza, w której się w końcu czegoś nauczyliśmy.
2: Przemyśl właściwie do tej pory nie był miejscem dużego festiwalu literackiego. To nowa idea. Jak w ogóle wpadliście na ten pomysł, by coś takiego rozwijać?
3: Myślę sobie, że festiwale literackie w Polsce zaczęły być popularne gdzieś około, nie wiem, 5-10 lat temu. Zaczęły nabierać takiego wielkiego rozmachu. No teraz już wiemy, że są bardzo duże festiwale literackie, jak nie wiem, Festiwal Języka Polskiego, czy Festiwal Góry Literatury, ale są też mniejsze festiwale w całej Polsce. Dla mnie takim punktem odniesienia były 2 festiwale. To była Miedzianka, festiwal reportażu, na którym byłam w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, przed wszystkimi tymi kiepskimi rzeczami, które się wydarzyły od tego czasu. To jest na Dolnym Śląsku, w też górzystym regionie. Miedzianka to jest taka miejscowość, która przestała istnieć tak naprawdę. To jest bohaterka, miejscowość bohaterka książki reportażu Filipa Springera. Ten festiwal już się nie odbywa w Miedziance. Przez chwilę odbywał się też, był wędrującym festiwalem po drodze, teraz już go nie ma. To jest tak, że te festiwale się pojawiają, znikają. ale odbiorcy festiwalu literackiego to też jest specyficzna grupa, która jeździ dlatego, że potrzebny jest namysł, nie wiem, nad literaturą, nad opowieścią, nad światem, w którym żyjemy. Więc to był taki polski kontekst, który bardzo mi się spodobał i też ta lokalność związana z miejscem. A drugi to był festiwal Meridian Czerniowic w Czerniowcach i też tam byłam we wrześniu 2019 roku. W jakiś sposób jest trochę bardziej podobny do festiwalu przemyskiego, ponieważ on się odbywa też w mieście, w Czerniowcach, który też ma tą wielokulturową tożsamość pogranicza. Około 60 grup w ogóle narodowych tam mieszkało w ciągu ostatnich, nie wiem, tam dziesięcioleci, ostatniego stulecia. No i też właśnie ta wielonarodowa tkanka miejska, historia Czerniowców, też pomyślałam sobie wtedy, będąc tam, że Przemyśl też zasługuje na takie wydarzenie. Dlaczego nie?
2: A wyjście z literaturą dla dzieci to była też od początku idea towarzysząca temu pomysłowi?
4: Oczywiście, że tak, bo zaczęłabym od dzieci, bo jeżeli nie zachęcimy dzieci do czytania, nie pokażemy, że literatura jest o nich, jest ciekawa, no nie zachęcimy do tego, no to nie będziemy mieć też prawdopodobnie czytelników dorosłych, więc oczywiście jest przestrzeń dla dzieci, przyjadą pisarze, pisarki literatury dziecięcej z Ukrainy, z Polski. Serdecznie zapraszamy też dzieci.
2: No właśnie, w zeszłym roku mieliśmy choćby Grzegorza Kazdepkę, bardzo znanego twórcę literatury dla dzieci. W tym roku kto będzie tym magnesem?
4: W tym roku będzie Barbara Kosmowska, twórczyni lektur między innymi. Dziewczynka z parku, to jest lektura, ale też będzie Katarzyna Ryrych, autorka bardziej młodzieżowych książek, Kataryna Michalicyna, Ola Rusina, której książka została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry, Maria Strzelecka, pisząca o Beskidzie, o przyrodzie, o naszym połączeniu z przyrodą, i Katarzyna Jackowska-Enemuo, autorka Tkaczki chmur, która w taki dosyć ciekawy sposób prowadzi spotkania, bo wykorzystuje muzykę, wykorzystuje pieśń, aby opowiadać. Też to jest w jej książkach. Rafał Paśko poprowadzi czytanie performatywne swojej książki Drachen.
2: Czytanie performatywne to właśnie jeden z tych elementów, które pokazują, że to nie są tylko i wyłącznie spotkania z pisarzami, prawda?
3: No tak, w tym roku to w ogóle będziemy mieli dużo różnych wariacji i pomysłów, bo to oczywiście będą spotkania z pisarzami, ale nie takie proste, to znaczy usiądzie autor i prowadzący porozmawiają o książce, ale będziemy łączyć w pary albo w trójki nieoczywiste i dawać tematy do rozmowy naszym autorom i autorkom, też nieoczywiste. Na przykład Ziemowit Szczerek i Wojciech Śmiejam, dwóch polskich autorów, powiedziałabym, literatury takiej eseistycznej i męskiej, porozmawiają o kompleksach, o naszych kompleksach, może środkowoeuropejskich, kompleksach polskich, autorskich. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale dajemy pytania takie, powiedziałabym, nie z puli najłatwiejszych, ale takich, które będą wymagały pewnej gimnastyki albo głębszego zastanowienia się. W ogóle będziemy rozmawiać o tożsamości.
2: No właśnie, to jest główny motyw, prawda, festiwalu w tym roku.
3: Tak, główny motyw to jest źródła, nurty, dopływy, czyli różne ujęcia tożsamości. Skąd pochodzimy, jacy jesteśmy, w jakie nurty wpadamy i z czym płyniemy, w jakich zbiorowościach funkcjonujemy i co do nas dopływa i nas w jakiś sposób zmienia. O, taki jest ten koncept tegorocznego festiwalu. No i tak jak tu wspomniałam o tych kompleksach, jako części naszej tożsamości, może też jakichś późniejszych zachowań, także to może jeszcze bym powiedziała tutaj o tym, że częścią naszej tożsamości też są rany i to, w jaki sposób doświadczamy trudnych rzeczy, skrajnie trudnych, i tutaj jedną z głównych gości tej rozmowy będzie Wojciech Tochman, który wydaje książkę, właśnie teraz wychodzi ona na rynek. Jest to książka o ratowaniu zwierząt w Ukrainie ze strefy przyfrontowej i razem z nim rozmawiać będzie ukraińska reporterka młodego pokolenia Svitlana Osławska, która napisała książkę o deokupowanych i okupowanych terytoriach. Więc to jest taki może z trudniejszych tematów, ale też ważnych dla nas. Będziemy rozmawiać o miłości i bliskości. I o tym porozmawiają dwie autorki. Agata Romaniuk, znana z książek reporterskich o miłości. Praktycznie każda jest o miłości. O jakiejś trudnej, późnej, skomplikowanej miłości. I ukraińska pisarka Wira Kuryko, też bardzo młoda twórczyni, ale już powiedziałabym, że pokazująca swój talent. Będziemy rozmawiać o trosce i tu będą dwie nowe książki, dwie autorki, Olga Gitkiewicz i Karolina Lewestam, które w sobotę rano na schodach kawiarni Miejsce Kawa i Zabawa przy kawie będą opowiadać o kobiecej trosce i o tym, jak troska jest sprzężona z naszą tożsamością.
2: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Katarzyną Komar-Masyńską i Anną Natalicz, odpowiadającymi za program drugiej edycji Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką. Wrócimy już za kilka minut.
0: Radio Złote Przeboje.
2: Teraz w naszym programie czas już na tematy związane z naszym zdrowiem. Trwa walka o uratowanie szpitala powiatowego w Lesku. W poprzedni weekend mieszkańcy Bieszczad protestowali pod Sejmem. O ostatnich działaniach w tej sprawie opowie nam teraz Duszan Augustyn, organizator protestów.
1: Byliśmy pod Sejmem dwa dni. Tego drugiego dnia udało nam się wejść do Sejmu, udało nam się przekazać przez Marcelinę Zawiszę te podpisy na ręce premiera, dlatego mam już 100% pewność, że premier już będzie wiedział, gdzie jest Lesko, gdzie jest Porodówkę i gdzie składał obietnice, jednak nie dostaliśmy możliwości, żeby się z nim spotkać. Przejechał tylko limuzyną obok nas. Jednak to nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc, wielu zaoferowało wsparcie. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza i wyraźnie zaznaczyliśmy jej, jakie są nasze takie warunki graniczne do tego, żeby w ogóle móc funkcjonować. Zwracaliśmy też uwagę na problemy finansowe naszego szpitala i konieczność jego oddłużenia, dlatego wierzę, że ten nasz głos po prostu poszedł dalej. No ale to nie jest koniec naszych działań. Już w niedzielę, kiedy w Lesku obchodzono 25-lecie wywalczenia powiatu przez Leszczan, staliśmy tam również z transparentami. Staliśmy z transparentami, żeby zamanifestować, że tak samo jak 25 lat temu społeczność lokalna zmobilizowała się do tego, żeby walczyć o powiat, no to my tak samo chcemy zmobilizować całą społeczność, nie tylko już powiatu leskiego, ale całego regionu do walki o szpital, bez którego po prostu zwyczajnie nie będziemy mogli funkcjonować jako społeczeństwo. Wyszła do nas wtedy europosłanka Łuka Cijewska, która zobowiązała się do tego, że zorganizuje spotkanie pomiędzy nami, Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem oraz też szpitalem odnośnie sytuacji i przyszłości jednostek takich jak nasza, w zasadzie przyszłości regionu, bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie zdrowotnym dla całego regionu Bieszczad, ale też Ziemi Sanockiej i Pogórza Przemyskiego.
2: Mówił Duszan Augustyn, organizator akcji w obronie Szpitala Powiatowego w Lesku.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
2: Teraz czas jeszcze na bardziej optymistyczne wieści. Firma Collins Aerospace zakończyła rozbudowę zakładu w Tajęcinie koło Rzeszowa, inwestując tam ponad 250 milionów złotych w zwiększenie mocy produkcyjnych. W ramach inwestycji powstała nowa hala produkcyjna o powierzchni 4000 metrów kwadratowych. Cały kompleks ma już 22 tysiące metrów. Dzięki nowym liniom technologicznym zakład zwiększy swoje możliwości produkcyjne o około 25%. Collins Aerospace jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw działających w Dolinie Lotniczej. Zakłady w Tajęcinie i w Krośnie produkują kompletne podwozia przednie do samolotów Boeing 737 MAX oraz kompletne podwozia do wojskowego samolotu szkoleniowego Boeing T-7A. Firma ma również wyłączność na produkcję wybranych komponentów podwozi do myśliwców F-35 Lightning II i F-16 Fighting Falcon dla koncernu Lockheed Martin. Rozbudowa jest odpowiedzią na planowany wzrost produkcji samolotów przez producentów takich jak Boeing i Airbus oraz zwiększone zamówienia na samolotach. samoloty F-35. Collins Aerospace działa w Polsce od 30 lat. Pierwsza fabryka firmy powstała w Krośnie w 1996 roku na bazie zakładów PZL w Łyska. W związku ze wzrostem produkcji firma planuje zatrudnić w tym roku dodatkowo 190 pracowników w zakładach w Tajęcinie i w Krośnie. Nowe miejsca pracy będą dotyczyć głównie operatorów obrabiarek CNC i specjalistów procesów produkcyjnych, choć równolegle przedsiębiorstwo rozwija automatyzację i nowoczesne technologie wytwarzania. To z pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, w którym bezrobocie wciąż jest znacznie wyższe niż w innych częściach kraju. A teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską i Anną Natalicz, odpowiadającymi za program festiwalu Miasto z Rzeką, który w lipcu odbędzie się w Przemyślu. Co jeszcze szykujecie w ramach tego wydarzenia?
3: Może jeszcze warto by było tutaj wspomnieć o rozmowie Sylwii Kłótnik i Marii Poprzęckiej, którą poprowadzi Małgorzata Reimer, i będziemy mówić o ciele jako elemencie naszej tożsamości, o tym, jak ono się z nami zmienia.
2: Festiwal trwa 4 dni, od czwartku do niedzieli, więc ten program faktycznie jest bogaty. Wspomniałaś o tym, że inspirowałaś się trochę festiwalami, w których ważna jest literatura faktu, i tu też widzimy ważne nazwiska: Mikołaj Grynberg, Olga Solarz, nasza prawie krajanka, która wydała ostatnio 2 książki o wojnie w Ukrainie. Ciągle będziemy blisko rzeczywistości.
3: To prawda. Jakby reportaż też jest mi bliski, bo to jest jakiś też gatunek, który i mnie fascynuje, i też w którym sama jakoś tam próbuję tworzyć. Ale też widzę, że ten reportaż dzisiejszy w Polsce jest taki nieczysty. Może to zabrzmi trochę niezbyt atrakcyjnie, ale nie ma już takiego czystego reportażu, jaki byśmy, nie wiem, widzieli jeszcze 15 lat temu, że to jest czysty reportaż, taki styl bardziej dziennikarski. On jest połączony już teraz bardzo często z innymi stylami.
2: Głównie
3: z eseistyką, tak, ale widzimy pewne eksperymenty w łonie reportażu i to też jest bardzo ciekawe.
2: 4 dni to, tak jak wspomnieliśmy, nie tylko spotkania autorskie, ale też na przykład wystawy, czy koncerty i spektakle.
3: Tak, jeszcze chciałam dodać właśnie odnośnie tego stylu reporterskiego, że to jest jednak firmowy gatunek dla polskiej literatury, bo tego wydaje się bardzo dużo w Polsce i jest to naprawdę przyzwoitym poziomie, i Ukraina się bardzo mocno inspiruje polskim reportażem i rozwija się reportaż w Ukrainie głównie w oparciu o te kanony reportażu polskiego, ale w Ukrainie bardzo silna jest poezja, czego nie można powiedzieć u nas. U nas, znaczy, oczywiście też mamy bardzo silnych poetów i poetki, ale nie są tak...
2: starszego pokolenia.
3: Tak, i nie są tak, znaczy też są młodszego pokolenia, nie są tak popularni, nie zbierają całych stadionów, jak to wygląda w Ukrainie. I tu będziemy mieli też fantastyczne poetki i poetów z Ukrainy, także zupełnie młodych, bo jak wspomniałeś o tych innych wydarzeniach, nie tylko spotkaniach autorskich, no to będziemy mieli też taki slam poetycki, czy poetycki wieczór twórczy nad Sanem z młodzieżą charkowską, z którą pracuje znany poeta, pisarz Serhij Żadan. To jest młodzież, która od początku wojny nie wyjeżdżała z Charkowa, która większość swojego życia spędza w szkołach, które są usytuowane pod ziemią w schronach, chodzi na spotkania jakieś pozalekcyjne też w takich miejscach, więc dla nich wyjazd w ogóle z tego przyfrontowego Charkowa jest dużą zmianą, dużym wyzwaniem, i bardzo cieszymy się, że możemy ich zaprosić do nas, dać im możliwość pobycia nad rzeką, nad Sanem, zaprezentowania swojej twórczości. To odbędzie się w piątek wieczorem.
2: No to wróćmy do wystaw i koncertów czy spektakli. Co mamy w planie w dniach 23-26 lipca w Przemyślu?
3: To jest tak, że jeszcze tutaj pewne rzeczy są w trakcie ustalania szczegółów, więc będą się pojawiać dodatkowo, ale będziemy mieli różnego rodzaju warsztaty. Jak wspomniałeś, festiwal zaczyna się 23, ale też będą wydarzenia towarzyszące, które zaczną się już 22 w środę, bo będziemy mieli otwarcie wystawy, ale też 22 ruszą warsztaty pisania znowu reporterskiego z Marcinem Żyłą o migracjach, i one wystartują 22 i będą później miały kontynuację w dniach kolejnych. Niedługo otworzymy rekrutację, zapisy na te warsztaty. Będziemy mieli warsztaty haftowania nad Sanem z Ewą Cieniak. To takie trochę haftowanie makatkowe, trochę być może będziemy tworzyć jakieś wspólne dzieła, może też jeszcze tutaj ta koncepcja się opracowuje. Będziemy mieli koncert koncert jazzowy zespołu Klawo w sobotę wieczorem. Będziemy mieli jogę nad Sanem, o której wspominała Ania. Będziemy mieli wycieczkę rowerową i spacer po Sądagówce, czyli po takiej dzielnicy Przemyśla nad Sanem. Będziemy mieli program dziecięcy, będziemy mieli nocne zwiedzanie domu ukraińskiego, tego naszego matecznika, w którym nasz festiwal się wymyśla, rodzi i opracowuje. No i wiele też innych ciekawych rzeczy. Zachęcamy do tego, aby śledzić nasz program na stronie miastozrzeką.pl.
2: Strefa literatury dziecięcej będzie w rynku, tak jak ostatnio?
4: Tak, strefa literatury dziecięcej będzie przy pomniku Mickiewicza, tutaj w takim skwerku, tuż obok Domu Ukraińskiego i Galerii Sztuki Współczesnej. I to będzie taka przestrzeń, gdzie będzie gdzie usiąść, będą leżaki, tam są ławki, będzie prawdopodobnie namiot też, także zapraszamy, ale też będzie gra terenowa, która będzie rozłożona praktycznie po całym centrum miasta. Dzieci będą mogły szukać, nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, ale będą czegoś szukać, coś znajdować i będą otrzymywać później nagrody. I ta gra ma na celu zachęcić do czytania.
2: Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Miasto, Rzeka, Dom, Przestrzenie Literatury w Przemyślu. Mówimy o tych 4 dniach, ale tak naprawdę to program jest niemal całoroczny, bo co kilka tygodni właściwie, może nawet częściej, odbywają się tu różnego rodzaju warsztaty i spotkania, prawda?
4: Tak, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu odbywają się w naszej bibliotece, w Bibliotece Domu Ukraińskiego, na parterze, warsztaty związane z literaturą, jak i lekcje biblioteczne. I te lekcje prowadzone są często przez autorów, pisarzy, na tematy przeróżne, dotyczące tutaj i Przemyśla, i okolic. A warsztaty mamy przeróżne dla młodzieży, dla dzieci, dla osób w różnym wieku i związane są z pisaniem lub z literaturą. Ostatnio mieliśmy warsztat dla młodzieży, zastanawialiśmy się nad hasłami, słowami, nad tym, z jakimi słowami się identyfikujemy, co nas określa, i na koniec młodzież mogła sobie wymalować na torbach takie różne hasła, które im się podobają, sobie wymyślali te rzeczy.
2: Pierwsza edycja pokazała, że faktycznie była potrzeba społeczna, prawda, takiego wydarzenia. Wsparcie ministerstwa wskazuje na to, że idea jest warta wspierania i kontynuacji.
3: No tak, to jest dla nas duży dowód uznania, to, że dostaliśmy dofinansowanie i to wydarzenie może się odbyć dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal Literacki też wspiera Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i my dlatego w programie też będą wątki związane z kulturą niemiecką, z pograniczem polsko-niemieckim, ale też będziemy mieli autorów prowadzących z Niemiec. I też naszym trzecim takim partnerem finansującym strategicznym jest Ukraiński Fond Widrodzenia, Fundacja Odrodzenie. Moglibyśmy ją porównać do Polskiej Fundacji Batorego. Zresztą to jest taka siostrzana organizacja działająca w Ukrainie i też jesteśmy bardzo dumni z tego, że chcą z nami współpracować, że chcą nas wspierać i też pozwalają ukraińskim autorkom, autorom oraz innym twórcom przyjeżdżać do Polski i też w jakiś sposób wspierają ich twórczą obecność poza granicami Ukrainy.
2: Zapraszamy więc bardzo gorąco na wszelkie wydarzenia festiwalu Miasto z Rzeką 23-26 lipca tego roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie www.miastozrzeką.pl. Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka programowa festiwalu, oraz Ania Natalicz, dyrektorka programu dziecięcego, były moim gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
4: Dzięki.
0: Radio Złote Przeboje.
2: Jak mogą rozwijać się Karpaty? Czy granica jest czymś, co dzieli, czy też czymś, co łączy z sąsiadami? Czy samorządy wykorzystują szanse, jakie dają pieniądze zewnętrzne, na przykład z programu Interreg Polska-Ukraina? Na te pytania odpowiadali nie tak dawno samorządowcy z naszego regionu. Okazją była 41. już edycja konferencji Europa Karpat, która tym razem odbyła się w Przemyślu. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn, jednej z największych gmin w powiecie sanockim.
5: te nasze aspiracje miejskie też się gdzieś tam pewnie będą odzywać, zwłaszcza wśród moich radnych, tylko mamy problem, bo dwie miejscowości z naszej gminy były kiedyś miastami, więc tutaj poza Zarszynem jeszcze Jaćmierz miał prawa miejskie, więc byłby problem, gdzie ta stolica powinna być, więc na razie tematu nie ruszamy. A teraz już wracając do pytania, tak, jeżeli chodzi o te środki z Interregu, więc tutaj my bardzo, bardzo, praktycznie od zawsze, bo ja jestem już drugą kadencję, ale już kiedy przyszłam, to ta nasza współpraca głównie właśnie ze Słowacją była bardzo mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków i te wszystkie programy współpracy, wymiany samych partnerów, z którymi realizowaliśmy do tej pory jakiekolwiek projekty, czy to w ramach Interregu, czy jakichś innych środków, to około 30, ponad 30 było zaangażowanych, tylko też musimy brać uwagę na to, że no u nas gmina jest czymś takim dużym, sporym, a tam czasami, żeby zrealizować jakiś jeden projekt, musieliśmy angażować kilku starostów, z racji tego, że oni są troszkę mniejsi, ale ta współpraca bardzo dobrze się zawsze układała i jeżeli tylko są jakieś środki do pozyskania, to my zawsze aplikujemy i mamy już teraz taką dowolność, że mamy tylu tych partnerów, że zawsze jest z kogo wybrać i oni też zawsze gdzieś w naszym kierunku się uśmiechają, jeżeli tam z ich strony są jakieś inicjatywy. My głównie realizujemy programy związane z szeroko pojętą turystyką i kulturą, bo z racji tego, że no, nasz potencjał, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o zakłady pracy, no nie jest zbyt wielki, tu się nie ma co oszukiwać, więc stwierdziliśmy, że to wcale nas w niczym nie ogranicza i możemy pójść w rzeczy, w których po pierwsze dobrze się czujemy, po drugie, które cenią nasi mieszkańcy, bo też byli bardzo mocno przyzwyczajeni do tych wszelkiego rodzaju wymian międzykulturowych, więc realizujemy to po prostu, co możemy, na co są środki, w czym dobrze się czujemy. I tutaj w ostatnich latach bardzo mocno kładziemy nacisk na rozwój ścieżek rowerowych. Mamy już taką sieć dróg, mamy również na ten moment kilka już miejsc obsługi rowerzystów. Wszystko oczywiście w tym samym stylu, staramy się, żeby były to trasy spójne. I naszym takim docelowym marzeniem jest, żeby te ścieżki rowerowe połączyły teren całej naszej gminy. No jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego. I wszelkie projekty, które się pojawiają, to właśnie szukamy, czy jest jakaś możliwość pozyskania środków właśnie na ścieżki rowerowe. Chociaż jak to bywa, no czasami też musimy trochę kombinować, bo może nie ma dofinansowań stricte na ścieżki rowerowe, ale są na jakieś drogi. My sobie gdzieś tam poszukamy środków dodatkowych ze swojej strony, wybudujemy ten mur, no i później nazwiemy to ścieżką rowerową i to się wszystko ładnie łączy.
2: W ostatnich kilkunastu miesiącach środki zewnętrzne, choćby te przeznaczone na infrastrukturę, są jednak mocno ograniczone.
5: Zgadza się. W poprzednim roku udało nam się z naszych własnych środków zrobić tylko i wyłącznie jedną drogę, gdzie ja nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, że w roku 2023-2024 w jednym roku zrobiliśmy 52 drogi i no, nie byłam w stanie wytłumaczyć mieszkańcom, no, dlaczego jedna. No i mówię, no nie ma, no po prostu nie ma.
2: Mówiła wójt gminy Zarszyn Magdalena Gajewska. I to już wszystko w tym wydaniu naszego weekendowego magazynu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach. To jest Radio Złote Przeboje.

0: do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
3: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski. Witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek opowiemy wam o przyszłości jedynej hokejowej drużyny z Podkarpacia. W czwartek burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski ogłosił, że STS Sanok zagra w przyszłym sezonie w Tauron Hokejlice. Stanie się tak dzięki nawiązaniu współpracy sportowej z Sokołem Kijów. Decyzja nie wszystkim się jednak podoba. Narosło zresztą wokół niej wiele plotek i spekulacji. Władze miasta stanowczo dementują tymczasem pojawiające się w mediach społecznościowych informacje, że Sanok sprzedaje Ukraińcom licencję na start w ekstraklasie hokeja. Ta decyzja nie oznacza, że wzorem siatkarskiej plusligi czy ekstraklasy piłkarek ręcznych w polskiej lidze zagra zespół z Ukrainy. Jak faktycznie więc wyglądać będzie współpraca z klubem z Kijowa? O tym opowiemy wam już za moment. Później pojawią się m.in. tematy edukacyjne. Opowiemy wam o konferencji poświęconej przyszłości kształcenia i zawodów rzemieślniczych zorganizowanej przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP. Podsumujemy także jedną z największych imprez biegowych w regionie, Festiwal Biegu Rzeźnika, oraz zaprosimy was na Tosa Połoniny Tour, polsko-słowacki rajd rowerowy. Zaczynamy jednak od tematu związanego z przyszłością sanockiego hokeja. STS Sanok łączy siły z 16-krotnym mistrzem Ukrainy, Sokołem Kijów. Partnerstwo ma wspierać budowę drużyny i rozwój sportowy klubu. W składzie STS Sanok znajdą się zawodnicy z Polski oraz z zagranicy, którzy wspólnie będą walczyć o jak najlepsze wyniki w polskiej ekstraklasie. Do tych informacji oraz do plotek i spekulacji na temat tej współpracy odniósł się w czwartek burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski.
4: Wiele w przestrzeni publicznej pojawiło się różnych informacji, które zarówno zaniepokoiły kibiców Sanoka, jak i nas tutaj, osób, które organizują, tworzą schemat organizacyjny klubu naszego i dalszej sytuacji sanockiego hokeja. Nawiążę od samego początku do tego, co się wydarzyło w ostatnich 2 latach, tak żebyście Państwo byli świadomi tego, na jakim dzisiaj obszarze budujemy nasz zespół. Mamy spółkę sportową Sanok S.A., która ma zobowiązania w stosunku do trenerów, zawodników, Rady Nadzorczej i do wielu podmiotów, którym nie zostały uregulowane faktury. Mamy zobowiązania, które wynoszą ponad 800 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy. To jest ta kwota. Ona będzie maleć, ponieważ jeszcze wpływy od różnych sponsorów idą do nas, są podpisane dodatkowe umowy, ale to jest kwota, którą dzisiaj, żeby sanocki hokej mógł wystartować, musimy spłacić. To jest kwota, którą musimy zabezpieczyć w budżecie, poza tym, ile nam trzeba na start w sezonie. Wiele dyskusji, wiele różnych projektów złożonych w różnych instytucjach dzisiaj państwowych pod nazwą Sportowy Sanok, Spółki Sportowy Sanok, jest, można powiedzieć, analizowanych, czy one otrzymają dofinansowanie. Ale przez dłuższy okres czasu nie udało się poznać spółki, naszej państwowej spółki, która by chciała tak duże środki przeznaczyć na budowę sanockiego hokeja.
3: Tomasz Matuszewski podkreślił, że decyzja o nawiązaniu współpracy była konieczna, choćby po to, by nie zrazić całkiem do klubu hokeistów czy trenerów, którzy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia.
4: Najważniejsi są dla mnie w tej chwili zawodnicy, którzy grali tutaj na lodzie i oni muszą otrzymać wszystkie regulacje w stosunku do tego, jaką pracę wykonali. Te zobowiązania do zawodników wynoszą około 100 tysięcy złotych. Oficjalnie pewnie Państwo będziecie mieli takie informacje. Dodatkowo są trenerzy, dodatkowo składki itd., itd. Jak już powiedziałem, ta kwota nie jest mała. Jeżeli mamy tutaj jakiegoś partnera w Sanoku, który chciałby tą kwotę spłacić, to ja bardzo zapraszam do siebie, do gabinetu i pomóżcie, pokażcie, że sanocki hokej zasługuje na lepsze jutro. Przez wiele miesięcy nie udało się znaleźć podmiotów, które mogłyby to uregulować, a dziś mamy przykład partnera, z którym poprzez rozmowy i poprzez rozmowy również z PZHL-em, bo tutaj chciałbym pana prezesa Krzysztofa Woźniaka pozdrowić i podziękować mu, że wskazał nam kierunek, z którym możemy działać, wskazał nam kierunek, kierunek partnera zagranicznego, który chce te wszystkie zobowiązania w stosunku do zawodników, trenerów, działaczy i instytucji uregulować i takiego partnera znaleźć.
3: Burmistrz Sanoka dementuje przy okazji plotki na temat rzekomej sprzedaży licencji na grę w polskiej ekstraklasie.
4: Znaleźliśmy partnera, który nie buduje nowej marki Sanoku, jak to niektórzy mówią, tylko buduje tą markę razem z STS-em Sanok. STS Sanok zostaje. Jedna najważniejsza rzecz to jest licencja STS. Nazwa zostaje STS-u, jesteśmy na licencji STS-u. Nie ma możliwości, aby inny klub wykupił tą licencję. Wartością tego klubu jest to, że my mamy 100% udziałów. 100% udziałów ma miasto. Nie czytajcie tych kłamliwych komentarzy w internecie, które mówią o tym, że miasto sprzedało spółkę Sportowy Salon. Jakbyśmy sprzedawali, to mamy taką uchwałę, sprzedalibyśmy do podmiotu polskiego, bo taka jest uchwała Rady Miasta, ale nikt się nie zgłosił. Chyba, że Państwo wiecie o czymś, o czym ja nie wiem. Dlatego też chciałbym tutaj uspokajać kibiców sanockiego hokeja, ponieważ podjęliśmy współpracę z partnerem i sponsorem. Oficjalnie dzisiaj podpiszemy list intencyjny, w którym są wszystkie założenia, takie główne założenia, które już wcześniej uzgodniliśmy sobie. Są to założenia dotyczące, tak jak już powiedziałem, tego, jak będziemy funkcjonować, ale umowy, wszystkie te umowy sponsorskie, bo to nie jest tak, że za 16-krotnym mistrzem Ukrainy, Sokołem Kijów, który ma duże doświadczenie w tym, jak zdobywać trofea, wie o tym, że również ta liga ukraińska tam, można powiedzieć, podupada ze względu na sytuację wojenną. My chcemy sportowo połączyć siłę i doświadczenie klubu, który również może nas wspierać.
3: Tomasz Matuszewski podkreślił, że podjęte decyzje mają służyć także wychowankom klubu.
4: Mamy młodą, uzdolnioną młodzież, która zdobywa Mistrzostwo Polski. Chcemy, aby ta młodzież miała gdzie się rozwijać. Jeżeli my dzisiaj wypuścimy ich wszystkich poza drużynę seniorską, to będą reprezentować inne kluby i nie będziemy mieli szkolenia związanego z piramidą szkoleniową, o której mówimy często. Ja was proszę bardzo o to, aby dzisiaj stawiać dobro drużyny ponad wszystko. Dobro drużyny, dobro STS-u, którego marka była budowana przez tyle lat. Możemy nie podejmować współpracy z partnerami, którym dla nas nie są wygodni. Ale my musimy patrzeć na przyszłość tego, aby ciągłość sanockiego hokeja została zachowana. Wiele dyskusji towarzyszyło w przestrzeni publicznej też temu, że to będą tylko zawodnicy z Ukrainy. Nie, szanowni państwo, będą najlepsi zawodnicy, jakich będziemy mieli w drużynie. Będą to sanoszanie, jeżeli spełnią warunki tutaj trenera, który jest z nami. Bo to sponsor daje środki na to, aby zabezpieczyć finansowanie całej drużyny, utrzymać tą drużynę gdzie? W Sanoku. Nie na Ukrainie, tylko tu w Sanoku, bo tutaj budujemy tą bazę. Mamy ludzi z doświadczeniem, mamy ludzi z pasją, którzy również tam przechodzą podobne, można powiedzieć, konfrontacje słowne jak my tutaj.
3: Burmistrz zdradził też, jakim budżetem będzie dysponować klub w przyszłym sezonie.
4: Poziom naszego budżetu, który ustaliliśmy sobie wspólnie tutaj z zarządem naszego partnera, wyniesie około 1 000 000 euro. To jest poziom budżetu, który daje nam stabilizację. Łącznie musicie Państwo wiedzieć, że mamy do spłacenia zobowiązania. Dlatego też cieszę się bardzo, że mamy ludzi, którzy chcą nas wspierać. Mamy ludzi, którzy nie podkładają kłód, którzy widzą, że ta przestrzeń Areny Sanockiej może się, można powiedzieć, odbudować na tak mocno, że będziemy mieli Sanok na wysokim poziomie w polskiej zawodowej hokielidze.
3: Burmistrz zapowiada też zmiany w zarządzaniu klubem.
4: Te zmiany są, jak wiecie, też w pewnym sensie nieuniknione. One muszą postępować, jeżeli nie ma też czy wyniku, czy też nie udało się tego wyniku zrobić, czy ten schemat organizacyjny nie zaczął dobrze funkcjonować. Na dzień dzisiejszy spółką Sportowy Sanok jeszcze zarządza pani Marta Przybysz, której dziękuję za to, jaką pracę wykonała. Wiem, że to była niewdzięczna praca, dużo kłód pod nogi, ale zawsze walczyła do końca o barwy STS Sanok. Pani Marta jest do momentu podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. W następnym tygodniu mamy spotkanie z Radą Nadzorczą. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o tym, aby to stanowisko przekazać komuś innemu. I chciałbym tutaj powitać na tym stanowisku pana Marka Pieniążka. 20 lat doświadczenia w sporcie, dobrego menadżera. Myślę, że ten przekaz, który on dzisiaj też również do Państwa skieruje, będzie na odpowiednim poziomie i na pewno złapie dobry kontakt z kibicami bo z tego słynie.
3: Tomasz Matuszewski zwrócił się też do kibiców i sympatyków klubu.
4: Prosiłbym bardzo o to, aby zachować też jakąś taką stronniczość w kierunku naszego klubu, żeby wspierać to, co zostało budowane przez tyle lat, bo zbyt dużo jest podziału w tym środowisku. Przed nami wielka droga. W tej chwili są analizowane bardzo ważne dokumenty, umów, partnerów.
3: Mówił burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Za kilka minut wrócimy jeszcze do tego tematu. Posłuchamy, co mówił na konferencji prasowej poświęconej przyszłości sanockiego hokeja Wiaczysław Leckan, prezes klubu Sokół Kijów, a także ustępująca prezes Marta Przybysz i nowy prezes Marek Pieniążek.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Na sesjach rad gmin i powiatów w Bieszczadach coraz mocniej wybrzmiewa już nie tylko problem niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach, ale i opis skutków histerii, jaką wokół tej sprawy wywołali w Polsce politycy. Nie tylko politycy Konfederacji, którzy już od wczesnej wiosny straszą ludzi zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt, ale i lokalni samorządowcy. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Leskiego Ryszard Owsianik, wiceprzewodniczący Rady, informował.
5: Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, o apelach i prośbach wręcz przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą o charakterze turystycznym z rejonu mojej gminy, z rejonu gminy Cisnej sąsiedniej też. Wszystkich przedsiębiorców w zasadzie z całego naszego powiatu. Naprawdę sprawa przebiera bardzo poważnego problemu, ponieważ rezygnują turyści, goście, którzy zarezerwowali terminy i wakacyjne, i teraz jeszcze przed okresem wakacyjnym z przyjazdów, a zdajemy sobie sprawę z tego, że dla tych ludzi 2 miesiące w roku to jest jedyna alternatywa i jedyna możliwość do tego, żeby utrzymać pracowników, którzy tam pracują w tych ośrodkach i w ogóle do przetrwania.
3: Mówił wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leskiego Ryszard Owsianik. Miejmy nadzieję jednak, że za chwilę temat nieco ucichnie i turyści w Bieszczady powrócą.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Uwaga kierowcy, na budowanym odcinku S19 Sokołów Małopolski Jasionka zmieniła się organizacja ruchu. Szczegóły zna Monika Trykowska, chwila.
7: Ruch został skierowany na nowo wybudowaną jezdnię po prawej stronie drogi, bo na starej drogowcy wymieniają asfalt. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 i 70 km na godzinę. Cała dwujezdniowa trasa ma być gotowa w lipcu.
6: Zamknięta została też obwodnica Sanoka. Powodem są gwarancyjne naprawy nawierzchni na mostach, które potrwają około 3 tygodni. Objazd wytyczono przez Sanok drogą wojewódzką 886 oraz ulicami Krakowską, Dmowskiego, Staszica, Królowej Bony, Lwowską i Lipińskiego. Drogowcy apelują o ostrożność. Tymczasem zakończył się remont drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych przy blokach na ulicy Unii Brzeskiej w Lesku. A w ramach pracy drogowcy usunęli stare betonowe płyty i krawężniki. W ich miejscu pojawił się nowy asfalt oraz chodnik. Metamorfoza kosztowała budżet gminy ponad 195 tysięcy złotych. Koniec z sokolnikami w parkach w okresie lęgowym. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie zmienia strategię walki z uciążliwymi gawronami. Dlaczego urzędnicy rezygnują z dotychczasowych metod? O tym Małgorzata Mura.
8: Wiosenne płoszenie ptaków za pomocą jastrzębi czy sokołów odniosło odwrotny skutek. Zamiast znikać, gawrony przeniosły się w głąb osiedli mieszkaniowych. Teraz zamiast płoszenia od marca do kwietnia usuwane będą tylko te gniazda, które bezpośrednio przeszkadzają mieszkańcom, na przykład nad placami zabaw czy ławkami. W rzadziej odwiedzanych częściach parków powstaną dla gawronów bezpieczne azyle.
6: Choć ptaki bywają głośne i brudzą, ich populacja w Polsce drastycznie spada. W ciągu ostatnich 15 lat ubyło aż 57% gawronów. Przemytnicy na polsko-ukraińskiej granicy znowu zaskoczyli celników. Tym razem papierosy próbowali przewieźć w karetce pogotowia. Funkcjonariusze w Korczowej znaleźli w aucie ponad 900 paczek nielegalnego towaru.
9: Do odprawy na przejściu granicznym w Korczowej na kierunku wjazd do Polski stawiła się kierująca ambulansem 39-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta zadeklarowała przewóz chorych na leczenie do Niemiec. Podejrzewając, że w tym pojeździe mogą być ukryte niezgłoszone do kontroli towary, funkcjonariusze służby celno-skarbowej skierowali ambulans do szczegółowej kontroli. Te podejrzenia okazały się trafne, ponieważ podczas rewizji pojazdu funkcjonariusze wykryli, że w bocznych schowkach znajdują się papierosy. Aby dotrzeć do tego miejsca, niezbędny był demontaż części wyposażenia pojazdu, a w skrytce znajdowało się 910 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Przeciwko kobiecie, która kierowała ambulansem, wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Na poczet kary grzywny, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli kwotę 23 tysięcy złotych.
6: Mówiła Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
3: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematu przyszłości sanockiego hokeja. Przypomnijmy, że klub nawiązał oficjalną współpracę z 16-krotnym mistrzem Ukrainy, Sokołem Kijów. Nie oznacza to jednak, że w polskiej lidze zagra zespół z Ukrainy. W drużynie z Sanoka mają grać Polacy, w tym wychowankowie STS, Ukraińcy, ale też na przykład Finowie, którzy kiedyś reprezentowali już barwy klubu z Sanoka. Słyszeliśmy już, co mówił na temat tej współpracy burmistrz Tomasz Matuszewski. Oddajmy więc jeszcze głos stronie ukraińskiej. Mówi Wiaczysław Leckan, prezes Sokoła Kijów.
10: Ja na żal nie umiem rozmawiać polskim.
11: Niestety nie znam polskiego.
10: Dlatego będę korzystał
11: z usług tłumacza.
10: Tak, dzisiejszo, my jest hokejny klub Sokół.
11: Jesteśmy klubem hokejowym Sokół.
10: Jaki jest 16-krotny czempion Ukrainy?
11: Który jest 16-krotnym mistrzem Ukrainy.
10: Ale na żal u nas takie zaraz.
11: Ale niestety
10: umowy życia, warunki życia są takie. Czempionat Ukrainy nie ma pełnocinnego napełnienia i on jest osłabiony.
11: Czempionat Ukrainy jest osłabiony i nie ma pełnego składu.
10: I my szukali jakieś szlachy, jakie mogą nam pomóc występować komandą w bardziej konkurentnej środowisku.
11: Więc szukaliśmy dróg, które nam pomogą występować konkurencyjnie.
10: Do nas zwróciła się Federacja Hokeju Polski.
11: I na szczęście zwróciła się do nas Federacja
10: z propozycją stworzyć taki sumisny projekt z hokejowym klubem Sanok.
11: Żebyśmy wspólnie stworzyli klub hokejowy w Polsce.
10: No i my uważamy, że to bardzo fajna idea. Tomu i przyjechali i mamy namiar podpisać меморандum, який ми будемо реалізовувати. Да, там є певні питання.
11: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i mamy zamiar właśnie zrealizować. Jest oczywiście wiele kwestii, jak
10: tak
11: prawnych
10: i technicznych. Ale ja uważam, że jeśli my będziemy ruchać razem,
11: uważam, że jeżeli będziemy pracować razem,
10: to wszystko my podołajemy.
11: Wszystko pokonamy.
3: Mówił Wiaczysław Leckan, reprezentujący klub hokejowy Sokół Kijów. W przyszłym tygodniu Rada Nadzorcza klubu STS Sanok odwoła z funkcji Martę Przybysz, która przez ostatnie 2 lata pełniła funkcję prezesa.
12: Ja chciałam przede wszystkim serdecznie wszystkim podziękować za wsparcie. Były to dla mnie 2 ciężkie lata, ale 2 piękne. Myślę, że szkoła życia i ogrom doświadczeń, które będę też realizować w przyszłości. Także serdecznie Wam dziękuję. Liczę na wsparcie kibiców w tym sezonie, żeby trybuny były po prostu pełne, bo jednak to jest bardzo istotne dla samych zawodników, dla klubu i motywuje sam zarząd czy cały sztab szkoleniowy do tego, żeby jeszcze więcej pracować i inwestować w drużynę. Także liczę, że to będzie dla nas dobry sezon, że osiągniemy wyższe wyniki jak w poprzednim sezonie. I co, trzymajcie kciuki, bądźcie z nami. Ja ze swojej strony serdecznie wszystkim dziękuję. Przede wszystkim tym ludziom, którzy byli przy mnie i wierzyli we mnie i byli do końca dobrym słowem.
3: Mówiła Marta Przybysz. Dotychczasową panią prezes zastąpi Marek Pieniążek.
13: Jestem niezmiernie szczęśliwy, że jestem tutaj na tej hali. I muszę Państwu powiedzieć, że to, że tu się znalazłem, to jest sytuacja niezwykle dynamiczna. Jakbym miał Wam szczerze powiedzieć, czy 3 tygodnie temu cokolwiek wiedziałem o tym, co się będzie działo w Sanoku, to bym po prostu skłamał, nic nie wiedziałem. Okazało się, że rozmowy zakulisowe i kuluarowe, które prowadził Wasz burmistrz, pan Tomek, były na tyle efektywne, że udało się stworzyć koalicję inwestorów, sponsorów, ludzi zaangażowanych w sport po to, by ta dzisiejsza konferencja się odbyła. Co mnie ostatecznie przekonało do tego, żebym podjął tą bardzo trudną rolę pracy jako prezes zarządu, to to, że jest to klub Sanoczan. W 100% akcje posiada miasto Sanok. Jest to utytułowany klub, który jest perełką w podkarpackiej koronie. To jest jedyny klub na Podkarpaciu, który walczy w najwyższej lidze rozgrywkowej hokeja. Nie jestem tutaj też, proszę Państwa, po to, by patrzeć do tyłu. I w zasadzie też jestem po to, żeby mało mówić, dużo robić, bo pięknie opowiadać można, krasomówcą można być, ale tutaj u Was w Sanoku, w tym klubie potrzebny jest człowiek, gość, do zapieprzania. Tutaj trzeba naprawdę dużo zrobić, żebyście wy wszyscy byli dumni z tego klubu i żebyście wszyscy chcieli przychodzić na halę i kibicować naszym sanockim hokeistom. Mam nadzieję, że pożegnanie Marty nie było tak naprawdę pożegnaniem z klubem, bo liczę strasznie na to, że będzie mi bardzo pomagała w tworzeniu nowych struktur i wielkiego, potężnego, polskiego hokejowego klubu.
3: Mówił Marek Pieniążek, który w przyszłym tygodniu oficjalnie obejmie funkcję prezesa klubu z Sanoka. Przypomnijmy, że dzięki nawiązaniu współpracy z drużyną z Kijowa klub ma dysponować budżetem około 1 000 000 euro.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Teraz wracamy jeszcze na moment do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach. W ostatnich tygodniach prezentowaliśmy wiele głosów samorządowców, którzy alarmowali o zagrożeniu bezpieczeństwa mieszkańców. Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty apeluje jednak, by i oni uderzyli się w pierś i zaczęli zwracać uwagę na podstawowe kwestie typu gospodarka śmieciami.
14: Przerażające ten język, który się pojawił medialnie i nagonka na te dzikie zwierzęta. Panowie samorządowcy, ja rozumiem problem, z jakim się spotykacie i pewnie z dużą taką presją, również tą medialną, że coś trzeba z tym zrobić. Natomiast żyjecie na tamtych terenach. Większość mieszkańców, również turystów, wie, jak współżyć ze zwierzętami, wie, jak co się robi, jak się idzie do lasu. Być może potrzebujecie wsparcia, nie wiem, od ministerstwa, od kogoś, jaką zastosować prewencję. Bo to nie jest tak, że nagle pojawiły się niedźwiedzie. Te niedźwiedzie się przyzwyczaiły. Wasze miejscowości są jak restauracja dla nich. Pachną śmieciami. Wy odpowiadacie za gospodarkę odpadami. Ona musi być może inaczej prowadzona w waszych gminach niż wreszcie Polski. To nie niedźwiedzie i wilki są winne, tylko człowiek tutaj zawinił. I teraz najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zastrzelić. I co dalej? I przyjdą następne niedźwiedzie, i przyjdą następne wilki. Dopóki się nie rozwiąże tego, co jest przyczyną, to sytuacja nie będzie rozwiązana. Niezabezpieczone śmietniki, wystawione, w jaki sposób są odbierane śmieci. Nie wiem, ludzie wystawiają śmietniki, kubły ze śmieciami na całą noc. To wszystko, cała wieś stoi z kubłami na wierzchu. Niedźwiedzie przychodzą. Kolejna rzecz, leśnicy. Po co dokarmiacie tam zwierzęta na tych terenach? Po co są te nęciska? To do myśliwych. Mówicie, że zarzucacie ekologom jakiś bambinizm, a to leśnicy mówią o tym, że biedne sarenki sobie zimą nie poradzą. Skończcie z dokarmianiem zwierząt w swoich rejonach. Nie przyzwyczajajcie z dzikiej zwierzyny do ludzkiego jedzenia i do ludzkich śmieci.
3: Mówiła Katarzyna Laskowska z inicjatywy Dzikie Karpaty. A teraz w naszym programie czas już na tematy edukacyjne. Z naszym kolejnym gościem porozmawiamy o konferencji poświęconej m.in. szkolnictwu zawodowemu oraz przyszłości rynku pracy, organizowanej w ostatnią środę w Urban Lab w Rzeszowie.
2: Edukacja w Bieszczadach.
3: Gościem Radia Złote Przeboje jest Piotr Wojnarowski, komendant wojewódzki podkarpackiej OHP. Witam serdecznie.
15: Dzień dobry.
3: W ostatnią środę komenda wojewódzka OHP oraz Urząd Miasta Rzeszowa zorganizowały spotkanie, między innymi dwa panele poświęcone przyszłości rynku pracy pod kątem potrzeb młodych ludzi. Jaki był cel, jaka była idea tego spotkania?
15: Chcieliśmy pokazać, że zawody rzemieślnicze, te zawody, które wymagają pewnego mistrzostwa umiejętności, są bardzo potrzebne w przestrzeni miejskiej i do codziennego życia. Chcieliśmy pokazać, że rzemieślnik, czyli młody człowiek, który potrafi się nauczyć danego zawodu, może bardzo dobrze w tej przestrzeni miejskiej funkcjonować.
3: No właśnie, w ogóle kształcenie zawodowe, które w latach 90. gdzieś odeszło do lamusa, powoli wraca do łask. Coraz więcej rodziców nawet decyduje się posłać dzieci do szkół zawodowych, bo okazuje się, że konkretny fach w ręku, szczególnie w sytuacji na przykład całkiem przyzwoitej już płacy minimalnej, czy niezłych płac w tej branży, jest bardzo ceniony.
15: Nie patrzmy tylko na płace, patrzmy na to, że młodzież ma pewne predyspozycje, chęci. Jaką długą drogę pokonujemy do tego, żeby później otworzyć małą cukiernię czy lodziarnię i z tego żyć. Czasami kończymy technikum, wyjeżdżamy, pracujemy w korporacjach, na końcu rzucamy to po 20-30 latach pracy i tak jak ostatnio pan, który prowadził u nas szkolenie z mechaniki rowerowej, mówi, po 20 latach korporacji postanowiłem uczyć tego, co najbardziej lubię i to, co najbardziej umiem, czyli mechaników rowerowych.
3: To faktycznie jeden z takich pomysłów, zresztą w mojej branży też są takie przykłady, gdzie dziennikarka postanawia założyć małą piekarnię.
15: To jest fantastyczne. To, co powiedział tutaj jeden z panelistów, że żyje w dwóch światach. Po prostu mówię, jeździ do innego kraju, nie? I mówi to, co powiedział. Małe piekarnie, małe cukiernie, mistrzostwo świata. Wychodzę z domu, tam jem śniadanie, bo mnie to kosztuje niewiele. A u nas my jesteśmy jeszcze bardzo domowi, żyjemy w naszych rodzinach, czyli te śniadania muszą być w domu, obiady w domu. Niestety dzisiaj mamy coraz mniej czasu i wychodzimy na zewnątrz i szukamy nowych smaków, nowych rozwiązań, nowych pomysłów dla siebie, nowej przestrzeni.
3: Jakby nie było, przez ostatnie 30 lat rośnie też trochę poziom życia i rośnie też zamożność przeciętnego konsumenta, co też ma wpływ na rozwój tego typu zakładów, prawda?
15: Tak, dokładnie. Przeszliśmy bardzo długą drogę tą rozwojową i myślę, że tak samo patrząc na naukę przedmiotów z zawodu, też przeszliśmy tą drogę, bo gdy zaczynałem kształcić się pedagogicznie, to nieżyjący już profesor Chłopecki powiedział: popatrzcie, co rozwalamy. Rozwalamy najwspanialsze szkoły, jakie mamy zawodowe. Cały świat się uczył o nich, jak to robić, a dzisiaj my to niszczymy. Za kilkanaście lat

0: Jaka jest otwartość pracodawców tutaj w regionie na tych młodych ludzi?
1: No jest różnie, ale myślę, że wielu pracodawców z nami zostaje i jest przez wiele, wiele lat, za co im bardzo dziękuję, bo wykształcili wiele pokoleń fajnych rzemieślników, którzy teraz wchodzą w rynek pracy.
0: Izba Rzemieślnicza tu jest dobrym partnerem, prawda? Bo ona pozwala młodym ludziom pracować jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia, prawda?
1: Izba, jak izba, to są cechy rzemiosł różnych, czyli w każdym mieście mamy te cechy, które istnieją od lat, niektóre mają naprawdę słuszny już wiek, że największe mocarstwo świata Ameryka nie ma tyle lat, jak Stany Zjednoczone, i te cechy kontynuują tą swoją tradycję. Rzeczywiście w Izbie Rzemieślniczej odbywają się te egzaminy praktyczne, które nasza młodzież musi przejść, i w wielu państwach ten dyplom czarodniczy jest ceniony.
0: Mam wrażenie, że ochapom w Polsce w ogóle sprzyja właśnie rozwój usług, zamożne społeczeństwo, bo sam znam osoby, które na przykład poprzez ochapy trafiły czy to do branży gastronomicznej, czy do fryzjerstwa. Jest mnóstwo zawodów, których tak naprawdę liczba miejsc pracy przybywa.
1: No, cieszę się, że możemy powiedzieć, że w Polsce jest coraz lepiej, że zaczynamy mieć więcej pieniędzy na to, żebyśmy byli super obsłużeni przez najlepszych fachowców.
0: Jakie plany macie w związku z rozwojem oferty dla młodych ludzi? Pojawiały się u Was na przykład oferty staży zagranicznych. W jakim kierunku idzie to kształcenie zawodowe?
1: Czy chodzi o staże zagraniczne, to tak, próbujemy je organizować dla naszej młodzieży, wyjazdy na południe Europy przeważnie, ale będziemy się starali też o inne kierunki. Teraz skończyliśmy dopiero pierwsze staże w Rimini we Włoszech. No, młodzież kształciła się w zawodach kucharza, cukiernika, mechanika i fryzjera. Bardzo dobre wrażenia, właśnie już w przyszłym tygodniu we wtorek będziemy podsumowywać ten pierwszy etap. Ale z tego, co widzę, to powrót tej młodzieży, która popracowała tam i przyjechała do nas na kursy dodatkowe, to zaangażowanie tych młodych ludzi, którzy byli na wyjeździe, jest bardzo duże do pracy i jest taka ochota, że wiedzą, że z ich umiejętnościami ktoś się liczy i że jest zapotrzebowanie na to nie tylko w Polsce, ale na świecie.
0: To dla nich jest też okazja do zwiedzania świata, prawda? Do wyrwania się z tych swoich środowisk.
1: Tak. Europie co się udało, to się udało Erasmus Plus i to trzeba powiedzieć. Łączenie, podróże dla młodych ludzi, którzy mogą zobaczyć świat i myśleć inaczej o przyszłości.
0: Oby więc młodzi ludzie jak najchętniej korzystali z szans, jakie daje rozwój w kierunku kształcenia zawodowego. Piotr Wojnarowski, komendant wojewódzki podkarpackiej OHP, był naszym gościem. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Poprzedni weekend w Cisnej Bieszczadach zakończyła się jedna z największych i najstarszych imprez biegowych w regionie. Czas podsumować to niezwykłe wydarzenie. Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, Fundacja Bieg Rzeźnika. Witam.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Od 3 do 6 czerwca w Cisnej i w okolicach mieliśmy kolejną edycję festiwalu Bieg Rzeźnika, w tym między innymi już 23 bieg rzeźnika na klasycznym dystansie, około 80 km. Ale ta impreza to tak naprawdę 6 różnych biegów od 11,5 km dycha na Jeleni Skok po prawie 104 km bieg rzeźnika hardcore. Do tego jeszcze rajdy piesze. Sporo tych wydarzeń musieliście zmieścić w kilka dni. Udało się?
3: Sporo. Rzeczywiście ponad 9 chyba jest wydarzeń takich biegowo-marszowo-rajdowych, bo jest jeszcze marsz z Korzeniowskimi. Udało się, tak, całkiem się fajnie udało. Ponad 3000 uczestników, kilkaset dzieci, mnóstwo osób towarzyszących, kibiców, fajne targi, expo, przy samej imprezie. No, Cisna tętniła rzeczywiście życiem. A ja muszę dodać, że tak naprawdę to jeszcze tego koncepcyjnie nie połączyliśmy do końca, ale festiwal zaczął się w Ustroniu tydzień wcześniej. W czwartek 28 maja w stronę Bieszczad wyruszyła grupa takim etapowym rajdem pieszym. Przez 8 dni szli, biegli, truchtali Beskidzki Czerwony Szlak i 56 uczestników ruszyło z Ustronia do Wołosatego. Doszli tam w czasie festiwalu już, no i na festiwalu odbierali odznaki za przejście GSB od Leszka Piekło, który jest szefem tego szlaku. I właściwie to jest rajd, który łączy się z festiwalem, co nam przedłuża festiwal o strasznie długo i w ogóle bardzo dużo dni, bardzo ciężkiej pracy dla wielu, wielu osób zaangażowanych w to, żeby ta impreza doszła do skutku. Fajnie wyszło, super pogoda, mimo zapowiedzi deszczu, było fajnie, było słonecznie, było idealnie właściwie podbieganie. Ja jestem bardzo zadowolony, festiwal wyszedł na piątkę.

0: Muszę zadać to pytanie, bo widziałem jeden z wpisów na grupie Ultra Biegacze. Pewna kobieta, która pierwszy raz szykowała się do startu, pytała dość nieśmiało, czy w Bieszczadach zjadają ludzi niedźwiedzie, bo ma w planach biec. Generalnie się nie bała, ale pomyślała, no, że może jednak, skoro wszyscy mówią o zagrożeniu wilkami i niedźwiedziami, może nie być bezpiecznie. Było bezpiecznie?
1: Ja oczywiście, że było bezpiecznie. No, w Bieszczadach największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o zwierzęta, są kleszcze. I one powodują największe straty, że tak powiem, wśród ludzi. Niedźwiedzie są bardzo spektakularne oczywiście, ale to, że funkcjonują na memach teraz ta imba na temat niedźwiedzi w Bieszczadach, to jednak dotyczy ona przede wszystkim tych zagrożeń, które powodują one dla mieszkańców Bieszczad, a nie dla turystów. Jeszcze nie było ataku na turystę w Bieszczadach i nie zapowiada się, bo niedźwiedzie się trzymają z daleka od szlaków, trzymają się z daleka od ludzi. Jeżeli słyszą idącego turystę, to raczej unikają tego kontaktu i uciekają, a wszystkie te niedźwiedzie, które schodzą do wsi, żeby wyżerać śmietniki, czy żeby gdzieś tam poszukać jedzenia, czy żeby się pokręcić po wsi, po prostu zobaczyć, jak tam ludzie żyją, no to są raczej niedźwiedzie, które mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców poza sezonem turystycznym. W sezonie turystycznym niedźwiedzie nie stanowią większego zagrożenia. No oczywiście, jeżeli ktoś włazi gdzieś w mateczniki jakieś i robi to cicho, jeszcze wietrzny, deszczowy dzień, no to się może natknąć na niedźwiedzie, go spłoszyć, przestraszyć. W związku z czym niedźwiedź, który jak się przestraszy, to atakuje, bo co ma robić? To wtedy to jest jakieś zagrożenie. Ale dla normalnego człowieka poruszającego się po szlaku, jeszcze do tego, nie wiem, śpiewającego piosenki czy zachowującego się dość głośno, stukającego kijami, niedźwiedź nie jest zagrożeniem. Niedźwiedź ucieknie, nawet jeżeli się go da zobaczyć. Mi się na przykład nie udało przez te kilkadziesiąt lat jeżdżenia w Bieszczady, to widzi się go z daleka albo spotkania są takie, że niedźwiedź się wycofuje, człowiek się wycofuje. Nie jest to zagrożenie dla turystów. Jest to zupełnie przesadzone. Wypadek, który zdarzył się niedawno, nie zdarzył się nawet w Bieszczadach. W Bieszczadach wypadki się zdarzały z jakimiś wariatami na przykład, którzy wkładali głowę do gawry, żeby udowodnić, że pracownicy lasu spłoszyli niedźwiedzia, no i okazało się, że nie spłoszyli. Było parę innych przypadków, gdzie ktoś chodząc za porożem czy gdzieś po głębokich krzakach wpadł na niedźwiedzia, ale tak jak mówię, na szlakach turystycznych tego problemu na razie nie odnotowano. Gdyby chodziło tylko o turystów, to w ogóle by ten temat nie istniał.
0: Faktycznie, tak naprawdę wszystkie te zdarzenia wynikają w jakimś stopniu z ingerencji człowieka w naturę, a w przypadku, gdy poruszamy się szlakiem, co ważne, w przypadku biegu rzeźnika na tych długich dystansach w parze, to zagrożenie jest praktycznie zerowe, prawda?
1: Tak, były spotkania, byli ludzie, widzieli gdzieś niedźwiedzie na poprzednich edycjach, ale widzieli je z daleka i nie były to spotkania, które powodowały jakiekolwiek zagrożenie.
0: Ale zauważyliście po frekwencji na przykład, że część osób się wycofywała, czy nie było raczej takiej akcji?
1: Nie, u nas nie było takiej akcji. Słyszeliśmy, że część osób odwoływała noclegi, ale tak jak mówię, no kleszcze są dużo mniej spektakularne, a stanowią zdecydowanie większe zagrożenie niż niedźwiedzie, a jakoś ludzie się nie wycofują. No jest jakaś nagonka na te niedźwiedzie, rzeczywiście temat się przewinął dość mocno. Nie bagatelizowałbym go, oczywiście, bo niedźwiedź jest olbrzymim zwierzęciem i wystarczy, że nas pogłaska i to może nie skończyć się dobrze, ale przy normalnym zachowaniu niedźwiedź nie atakuje człowieka.
0: Wróćmy do festiwalu Bieg Rzeźnika. To wydarzenie odbywa się w Cisnej i w okolicach. Wspomniał pan o tym, że to olbrzymie logistyczne przedsięwzięcie, w które konieczne jest zaangażowanie wielu osób, pewnie też instytucji, na przykład lasów państwowych. Jak radzicie sobie właśnie z tym zadaniem? Możecie tu liczyć na wsparcie instytucji, firm? Udaje się to organizować na zawsze wysokim poziomie?
1: Wsparcie jest na różnym poziomie. No zawsze jest świetne wsparcie Nadleśnictwa Cisna. Zawsze jest dobre wsparcie Cisnej samej jako gminy. Nadleśnictwo Cisna i przygotowuje te szlaki pod nas, nie wiem, przycinając drzewa, które spadły na przykład na te szlaki. I na przykład szykując fantastyczne punkty żywnościowe. Punkty żywieniowe na trasie obsługiwane przez Nadleśnictwo Cisna, co już legendarne i właściwie wszyscy tylko czekają, żeby wpaść tam, gdzie podaje jedzenie Nadleśnictwo Cisna, bo jest to zawsze najlepsze jedzenie. Jakkolwiek byśmy się nie starali na innych punktach, nie jesteśmy w stanie im dorównać. No, ale też wiele innych instytucji nas wspiera. Wspiera nas Województwo Podkarpackie, które bardzo widocznie reklamowało się u nas na festiwalu. Jesteśmy objęci patronatem honorowym Ministerstwa Sportu, Lasów Państwowych, kilku innych instytucji, które pomagają załatwić różne sprawy związane z organizacją festiwalu, ale festiwal to przede wszystkim mimo wszystko ludzie. To są ludzie, którzy go tworzą, to są pasjonaci, którzy przyjeżdżają jako wolontariusze, czy jako pracownicy nasi do Cisnej i od początku stawiają całe to miasteczko, które tam budujemy na Orliku Wcisnej. Przygotowują trasy, oznakowują je, doznakowują tak naprawdę, bo w poprzednich latach udało nam się wyznakować wokół Cisnej 140 km ścieżek biegowych, które są na stałe wyznakowane, więc jakby ktoś na przykład ze słuchaczy chciał dzisiaj pobiec bieg rzeźnika, to trasa jest oznakowana w terenie, wszystkie tabliczki, wszystkie znaczniki na drzewach są, jest to normalny szlak turystyczny, którym w tej chwili, no niekoniecznie biegowo, można też przejść się, można się poruszać. No a całość festiwalu, no nie wiem, w tym roku była fantastyczna, ja byłem bardzo zadowolony, wyglądało to naprawdę bardzo dobrze i chciałbym, żeby kolejne edycje, utrzymując tą formułę, którą mieliśmy w tej chwili, to rosły tylko w liczbę uczestników, bo kiedyś przed COVID-em jeszcze było ich około 4000, w tej chwili odradza się, to jest więcej niż w zeszłym roku, ale chciałbym, żeby to się odrodziło i wróciło do 4000 znowu, tak żebyśmy naprawdę zajęli wszystkie miejsca noclegowe w Bieszczadach w weekend Bożego Ciała.
0: A na którym dystansie macie najwięcej chętnych? Czy ten legendarny dystans 80 km bieg rzeźnika to jest coś, co ciągle przyciąga nowych ludzi? Bo ja obserwując nawet swoich znajomych, mam wrażenie, że może nie co roku, ale co 2-3 lata któryś z moich bliskich znajomych decyduje się właśnie na start na tym kultowym dystansie pierwszy raz w życiu. W tym roku to był na przykład znajomy trener koszykówki, kilka lat temu żona znajomego trenera koszykówki. To dość niesamowite, że właściwie po 23 latach jest to ciągle jakiś magnes i wielkie wyzwanie, prawda? Duży chyba sukces, że udało się zbudować taką markę.
1: Zgadza się, no marka jest taka, że być ultrasem w Polsce i nie przebiec biegu rzeźnika, no to właściwie nie być ultrasem. Każdy biegacz górski, który biega na dłuższym dystansie, prędzej czy później do nas trafia. Ale najpopularniejszym dystansem w tej chwili jest rzeźniczek, czyli tak zwany mały bieg rzeźnika. To jest bieg na dystansie 28 km. Jest to też najpiękniejszy bieg w naszej palecie biegów, bo ponad połowa uczestników to są kobiety. Więc jest to taki bieg, który zaczyna się Żubraczem. Na start tego biegu dowozi uczestników Bieszczadzka Kolejka Leśna. I stamtąd przez pasmo graniczne, przełęcz nad Roztokami, Okrąglik, biegnie się do Cisnej. Piękna trasa, taka, że właściwie każdy biegający, ruszający się trochę jest w stanie ją przebiec. No i tak naprawdę to jest drugi flagowy dystans, tak bym powiedział. Oczywiście jest jeszcze maraton, jest jeszcze ultra, to są takie dystanse, czy tam 50 czy 95 kilometrów, no ale to są już dystanse albo takich dla bardziej wysportowanych, albo dla pasjonatów ultra. A rzeźniczek jest takim dystansem dla wszystkich.
0: A jaką popularnością cieszą się rajdy piesze?
1: Rajdy piesze to jest coś, do czego ja byłem bardzo sceptyczny przez 2-3 lata od czasu, kiedy moja ekipa mnie namawiała na to, żeby je zorganizować. Zorganizowaliśmy je ze wsparciem zresztą Podkarpackiego i pewnie dzięki temu tylko pierwszy raz 2 lata temu. I w tej chwili na każdej edycji rajdu mamy około 600 lub więcej uczestników i jest to bardzo szybko rosnący trend. Tam uczestniczą w tych rajdach ludzie, którzy się nie ścigają. My tam nie mamy pomiaru czasu, więc różni się od biegów właściwie tylko i wyłącznie tym, że nie ma pomiaru czasu. W związku z czym nie ma takiej napinki. Jest to bezpieczny sposób dla tych, co się boją niedźwiedzi na przykład, zwiedzania Bieszczad, bo robi się to w grupie. Robi się to w fantastycznej atmosferze. Ci ludzie, którzy uczestniczą w rajdach, to są ludzie, którzy są albo jeszcze nie biegają i są młodzi i dopiero się zapoznają z górami. No jest tam sporo weteranów naszych biegów, no i sporo po prostu takich turystów, którzy bardziej lub mniej ambitny sposób chcą w fajnym zespole, w fajnym towarzystwie pochodzić po tych Bieszczadach. Bieszczady mają to do siebie, że nie mają schronisk na trasach. Mhm. Że jeżeli się wychodzi w trasę na przykład, nie wiem, 30, czy 40, czy 50-kilometrową, no to trzeba zabrać ze sobą właściwie wszystko, co ci jest potrzebne do życia przez przejście 40 kilometrów. A my dostarczamy jedzenie na trasę, dostarczamy wodę, napoje, dostarczamy we współpracy z GOPR jakieś zabezpieczenie medyczne, czy zabezpieczenie w ogóle, jeżeli komuś by się coś działo, to GOPR tutaj reaguje od razu i zawsze. Dostarczamy piękne medale na mecie zawsze. No i fajną atmosferę, tak? Więc jest to coś dla ludzi, którzy po prostu lubią chodzić po górach i lubią się sprawdzić, jak są w stanie przejść, ile są w stanie przejść, a równocześnie dobrze się bawią i tak naprawdę na tych punktach to są ludzie, którzy najwięcej spożywają jedzenia i różnych innych specjałów.
0: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Mirosławem Bienieckim z Fundacji Bieg Rzeźnika. Wrócimy już za parę chwil. A teraz jeszcze raz wracamy do gorącego ostatnio tematu w Bieszczadach, czyli problemu dzikich zwierząt podchodzących pod gospodarstwa domowe. Pod koniec maja Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła dezyderat, czyli zbiór postulatów kierowanych do resortu klimatu, zawierających pomysły na rozwiązania prawne, które miałyby zapobiec zagrożeniu ze strony niedźwiedzi czy wilków. Dokument ten oceni teraz Anna Cichocka ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt.
2: Przeczytałam ten dezyderat, na szczęście nie idzie on dalej niż myśleliśmy, że może iść. Niemniej chcielibyśmy tutaj zasygnalizować, że przede wszystkim opowiadamy się za utrzymaniem aktualnego statusu ochronnego wilka i niedźwiedzia brunatnego. Trochę z przerażeniem śledzimy obrady tej komisji, która się nazywa Komisją Ochrony Środowiska, a została ona w znacznej mierze zdominowana przez głosy paradoksalnie dość przeciwne, czy nawet wrogie wobec środowiska, w szczególności dużych drapieżników. Miałam chwilami wrażenie, że nie obserwuję posiedzenia Komisji Środowiska, Ochrony Środowiska, tylko że wracam symbolicznie do średniowiecza i do sądów nad zwierzętami, podczas których skazywano zwierzęta na śmierć, przypisując im winę i odpowiedzialność za różne zdarzenia. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie wilk ani niedźwiedź organizują konflikt z człowiekiem. Konflikty są powodowane przede wszystkim przez antropopresję, a nie odwrotnie. Czyli przez zajmowanie siedlisk zwierząt, fragmentację lasów, wycinkę, presję niezrównoważonej turystyki, odpady, oczywiście dokarmianie, czyli habituację, zabudowę i wypychanie dzikich zwierząt z przestrzeni, której dotąd mogły żyć. Padały słowa, które nie powinny organizować debaty publicznej, jak przypisywanie, mówienie o zwierzęciu, że jest mordercą, czy że poczuło ludzką krew.

0: zbiorowej odpowiedzialności wobec gatunków. Państwo nie powinno działać według zasady rządzenia przez strach, lecz na podstawie wiedzy, prawa i odpowiedzialności. W tej debacie warto też zachować elementarną proporcję. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą, lecz istotą żyjącą, a zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju oraz swobodnego bytu. W przypadku zwierząt dzikich objętych ochroną gatunkową to szczególny reżim prawny.
1: Mówiła Anna Cichocka ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Ministerstwo Klimatu ma jeszcze kilkanaście dni na ustosunkowanie się do postulatów zawartych w przyjętym przez posłów dezyderacie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematów rekreacyjno-sportowych. Wspólnie z Mirosławem Bienieckim z Fundacji Bieg Rzeźnika zaprosimy Was jeszcze na wydarzenie, które odbędzie się w pierwszy weekend lipca. Polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. Cóż to za impreza?
3: To jest taki rajd, który powstał z dwóch, jak gdyby trzech trendów, które się gdzieś zbiegły w jednym miejscu. Jednego tego, że ja jako socjolog przez wiele lat zajmowałem się współpracą transgraniczną, co prawda polsko-ukraińską, ale w tej chwili jak gdyby przerzuciłem się na stronę polsko-słowacką i w jakiś sposób staramy się namówić naszych wójtów, naszych oficjeli do współpracy ze Słowakami, ponieważ uważamy, że Bieszczady powinno się odkrywać, jak to mówi Dawid Lasek, tak jak Alpy, że jak jedziesz z Bieszczady, to nie patrzysz na to, czy jedziesz na stronę polską, słowacką, ukraińską, czy tam rumuńską, tylko patrzysz na to, że jedziesz w góry właśnie o jednej nazwie, Beskidy czy Bieszczady, tak? I chcemy rozwinąć tą stronę słowacką, ponieważ tam są przecudne tereny, fajne miejsce i zdecydowanie lepsze napoje niż u nas, a dlatego świetny wyprażany syr. I to jest jeden trend, który się tutaj zbiegł. Drugi to jest to, że zainteresowaliśmy się rowerami elektrycznymi, ponieważ po pierwsze uważamy, że to jest świetny sposób na znakowanie tras, tak? Jak znakujemy trasy do naszych biegów, gdzieś przygotowujemy coś, to poruszanie się po tych górach na rowerach elektrycznych jest po prostu prostsze. Może też jest trochę dlatego, że się starzejemy. Też 23 edycje rzeźnika, to znaczy, że jesteśmy 22 lata starsi niż jak zaczynaliśmy, więc też nam łatwiej się poruszać na elektrycznych rowerach niż na piechotę. Obiegując te trasy i to jest drugi trend, który się tutaj nałożył, no a trzeci to jest to, że po prostu szukamy nowych rozwiązań, nowych ścieżek i jedną z tych ścieżek, które odkryliśmy, to jest ścieżka na Wychorlat. To jest taki masyw wulkaniczny po słowackiej stronie w okolicy Sniny. Z Sanoka to jest 1,5 godziny jazdy samochodem przez Niedzielborce. Jest to piękne miejsce, jest tam Snieński Kamen, to jest taka wielka skała wystająca ponad ten masyw wulkanu, jest tam skała wystająca z drugiej strony tego masywu, to jest właśnie ten Wychorlat. Jest piękny krater Morskiego Oka, którym jest bardzo fajne schronisko, gdzie można przespać i gdzie nie ma zasięgu w ogóle i w ogóle człowiek się cieszy tym, że nagle nie ma żadnych wiadomości przez ten czas, który tam przebywa. I mnóstwo ścieżek rowerowych, sporo szlaków pieszych. Naprawdę fajne miejsce wypadowe, bo szlaki tam są takie, że na, nie wiem, Sniński Kamień z Zemplińskich Hamrów wchodzi się godzinę. I ma się widok na całe Bieszczady, właściwie można widzieć aż po tą równinę węgierską gdzieś tam daleko na horyzoncie spory kawał świata. Bardzo polubiłem ten fragment. Zresztą polubiliśmy to z ekipą, także no jeździmy tam dość często i bywamy tam dość często. Czy to przygotowując właśnie ten rajd rowerowy, który tam jedzie, czy po prostu turystycznie odwiedzając znajomych starostów, wójtów i nawiązując jakieś relacje współpracy pomiędzy Polską a Słowacją.
4: Tu faktycznie jest duże pole jeszcze, prawda, do rozwoju współpracy, bo nawet we wrześniu ma być odnowione Muzeum Andy Warhola w Mediolanach, które też pewnie będzie sporą atrakcją dla mieszkańców całego Podkarpacia. Wiem, że z tej okazji województwo podkarpackie szykuje coś w rodzaju pociągu do kultury, ale faktycznie Słowacja pozostaje trochę nieodkryta, bo o ile noclegi w Bieszczadach, lipiec, sierpień są prawie wypełnione przez turystów, to o ludziach, którzy jeżdżą w słowackie Bieszczady, trochę mniej słychać. A warto pojechać, prawda?
3: Jest ten taki jeden łącznik z Bieszczad, tak naprawdę jeden sensowny łącznik turystyczny z Bieszczad, taki dla rowerów, bo jeżeli, nie wiem, bazując w Cisnej, czy gdzieś w okolicy Cisnej, wsiądzie się na rower, to za 9 kilometrów dojeżdża się do Przełęczy nad Roztokami, czyli tak zwanego ruskiego sedla. to jest przemysł graniczna pomiędzy Polską a Słowacją, kiedyś pomiędzy Rzeszą a Węgrami na przykład, czy Polską a Węgrami chyba też przed wojną przez chwilę. I jest to takie miejsce, z którego zjeżdża się w dół pięknymi serpentynami, świetną, nowiutką trasą rowerową. Albo się zjeżdża do Stakcina, czy do Sniny właśnie, albo się zjeżdża do Ulicza. Piękne miejscowości. Tej słowackiej strony nie dotknęła akcja rewindykacyjna w 1938 roku, kiedy u nas rozbierano cerkwie ukraińskie. Nie dotknęła tego regionu akcja Wisła, więc jest to też region, który jest kulturowo bardzo, bardzo bogaty. Tam mieszka bardzo dużo Rusinów i no jest fajna taka stara architektura drewniana. No tam przeszła tamtędy co prawda pierwsza wojna, ale druga już o tyle mniej, że nie poniszczyła tych terenów tak bardzo, jak te tereny po naszej stronie. Super miejsce. W zeszłym roku przygotowaliśmy taką mapę rowerem po Bieszczadach, która jest do nabycia w różnych miejscach w Bieszczadach i która obejmuje zasięgiem swoim część słowacką właśnie. A z drugiej strony teraz przygotowywaliśmy taką aplikację do jazdy na rowerach po Bieszczadach. Też się nazywa Rowerem po Bieszczadach, www.rowerempobieszczadach.pl. I to jest aplikacja, która obejmuje gminy Olszanica, Psolina i Cisna i słowacką gminę Wyżna Jedlowa. I no jest tam chyba 400 kilometrów tras rowerowych, po których jak z przewodnikiem w ręce można jeździć z tą aplikacją. To jest aplikacja gminna. Zachęcam do używania. Bardzo fajnie pokazuje te miejsca, gdzie na rowerach można się wybrać w Bieszczadach.
4: Warto więc oczywiście eksplorować Bieszczady nie tylko pieszo, nie tylko biegowo, ale rowerem. Rajd rowerowy polsko-słowacki Tosa Połoniny Tour 3-5 lipca. Zapraszamy wszystkich chętnych. Mirosław Wieniecki, Fundacja Bieg Rzeźnika, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.
1: A na koniec tej godziny programu razem z naszym kolejnym gościem zaprosimy Was m.in. na wielkie manewry szwajkowskie, które także w pierwszy weekend lipca odbędą się w naszym regionie. Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wajka Szwajka, witaj.
5: O, bardzo długa nazwa, ale bardzo sympatyczna.
1: Przemyskie Stowarzyszenie, choć postać mocno galicyjska, związana nie tylko z Przemyślem, bo ławeczkę Szwajka mamy choćby w Sanoku.
5: Oczywiście, ławeczka Szwajka w Sanoku, piękna historia. Bardzo wyprzedzili nas dużo, bo myśmy 10 lat zbierali złom na swojego Szwajka, który siedzi w rynku na skrzyni z amunicją, tak że trzeba delikatnie podchodzić, zero papierosów i tak dalej, i tak dalej.
1: No tam ta ławeczka chyba nawet bardziej okazała niż tutejszy Szwajk, prawda?
5: Gdzie, w Sanoku?
1: Tak.
5: A nie, no to figur Szwajka w tej chwili mamy 8, 9, 10. Najładniejsza jest chyba jednak w Kralupach, bo jest rzeczywiście ta ławeczka, siedzi sobie Szwajk z fajeczką. Ma na nogach, znaczy na kolanach psa, a z boku leży chówienko z muchą. Bardzo ładna figura, zrobiona przez naszych przyjaciół w Kralupach. To jest tak zwane stowarzyszenie G4, które zebrało 500 000 koron czeskich, aby właśnie uczcić Szwajka w Kralupach, ze względu na m.in. jedno zdanie w książce Jarosława Haszka, pod tytułem Przygody Dobrego Wojka Szwajka, które brzmi: ja sem Waniek z Kralup. Na przykład.
1: No właśnie, Jarosław Haszek i Przygody Dobrego Wojka Szwajka to jest, można powiedzieć, klasyka światowej literatury. Powieść, myślę, że wszystkim chyba naszym słuchaczom doskonale znana. Może nie doskonale, bo oczywiście niektórym pewnie trudno było przebrnąć przez te 4 tomy, choć ja przyznam szczerze, że przeczytałem ją w 3 dni. Postać Józefa Szwajka to figura, którą bardzo lubimy. Dlaczego?
5: A nie wiem, dlaczego lubimy Franka Dolasa na przykład. Dlaczego lubimy takich ludzi? No, wojna. No, to trzeba patrzeć z pozycji żołnierza CK Armii i tych milionów, które zginęły na wojnie. Więc czy był idiotą, tego do końca nie stwierdzono. Komisja powiedziała, że tak, zresztą on się przyznawał, że ma różne mroczki, zwłaszcza wieczorem. Chodziło generalnie o to, żeby przetrwać tą brutalną wojnę. Zresztą dzisiaj mamy to samo u nas na wschodzie i na zachodzie i dalej. To są po prostu rzeczy, które są po prostu straszne. No i taka jest historia. Natomiast jeżeli chodzi o Haszka, rzeczywiście i Czesi, i nie tylko, bo światowa rzecz. 20 września w tym roku w Pradze. Praga ogłosiła rok 2026 rokiem Haszka i będzie duża, wielka impreza. Są różnego rodzaju konferencje poświęcone badań, bo są szwejkolodzy i haszkolodzy. Szwejkolodzy zajmują się Szwejkiem i jego losami, a haszkolodzy zajmują się Haszkiem. Oczywiście kontrowersyjna postać, to trzeba doczytać, zrozumieć, no, a Szwejka trzeba czytać. Śmiać się oczywiście, ale nie przestawać myśleć.
4: Jarosław Haszek tak dokładnie opisuje losy Szwejka, szczególnie tutaj w Galicji, na tym szlaku między Sanokiem a Przemyślem, że wydaje się, że chyba sam musiał przejść ten front. Wiemy coś na ten temat?
5: Tak, tak. Są konferencje różnego rodzaju, właśnie haszkolody tym się zajmują. No ja udowodniłem na dużej konferencji w Lipnicy nad Sazawą, gdzie na końcu mieszkał Haszek i tam zmarł, jest ładne muzeum, polecam, piękna, piękna wieś na górze, a jeszcze wyżej zamek, cudowna wieś letniskowa. Udowodniłem, że Haszek musiał być w Przemyślu, ponieważ są takie szczegóły opisane w książce, budynki, gdzie był odwach, gdzie było więzienie, gdzie był fort Bakończyce, więc on nie mógł tego usłyszeć, on tu musiał po prostu być.
4: Ostatnio jeden z blogerów odwiedził Przemyśl i pojawił się taki film, w którym było 30 śmiesznych rzeczy o mieście, w tym m.in. mój głos relacjonujący manewry szwejkowskie z zarzutem, że to miasto, w którym promuje się zaborce Austro-Węgry. Ja oczywiście mocno się z tego uśmiałem, ale faktycznie pojawiają się czasem takie zarzuty, dlaczego właściwie wracamy do tych czasów I wojny światowej, czy nawet przed I wojną światową, dlaczego z takim sentymentem wspominamy Austro-Węgry, Galicję, CK, armię Józefa Szwejka.
5: Znowu musimy wrócić do tego, że trzeba czytać historię Przemyśla, to w ogóle obowiązek znać. Niestety nie ma tego w programach, o twierdzy Przemyśl, nawet nie wiem, czy jest jedno zdanie w książce, w podręczniku o historię. To jest tragiczne. Mamy nieraz do czynienia z żołnierzami, czy tam ze studentami jakiejś akademii. Oni w ogóle, niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co tutaj chodziło, co to jest Galicja, Lodomeria i tak dalej, więc polecam cały czas się kształcić. Dzisiaj w Przemyślu jest bardzo wiele już wydań, wspomnień, pamiętników, żołnierzy, oficerów o czasach, gdzie on tutaj był i walczył i o co walczyło 40 tysięcy Honwedów. O co tutaj w ogóle chodzi, więc to trzeba doczytać. Natomiast czy promujemy miasto? Miasto się nie promuje przez Szwejka, bo to nie jest tak. Jest stowarzyszenie, które sobie wytyczyło pewne w statucie punkty do realizacji i uznaliśmy, że w związku z tym, że Szwejk był w Przemyślu i mamy to doczytane i możemy z książką chodzić po mieście, po ulicach miasta, możemy pójść dalej szlakiem z Przemyśla do Sanoka albo odwrotnie. Robimy manewry szwejkowskie, a więc są ludzie, którzy chcą przyjeżdżać i to z Norwegii, z Węgier, Czech, Niemiec i tak dalej, którzy czują Galicję, czują historię.
4: Spotykamy się w bramie Sanockiej Dolnej, którą zaadoptowaliście jako siedzibę stowarzyszenia. Bardzo piękne miejsce, bardzo pięknie odrestaurowane, wymalowane. To też format dbania o zabytki miasta, prawda?
5: Tak, tak. Staramy się mocno przyciągnąć tutaj ludzi, tym bardziej, że to jest baza wypadowa do całej twierdzy. Większość turystów przychodzi tutaj i się pyta, gdzie jest wejście do twierdzy Przemyśl. No mamy taką twierdzę, że wejście jest prawie wszędzie. I zawsze mówię, jest pan w samym środeczku. Może pan iść teraz 8 km w lewo, w prawo i pan trafi na każdy fort, ale są mapki wydane przez miasto i przez nas. I tutaj jest trasa forteczna, przez park na Fort Trzy Krzyże, zniesienie bardzo piękna, więc polecamy spacery. O dziwo, turyści dochodzą, jak tylko się na przykład pojawia dym z komina albo wrota są otwarte, więc zaraz ktoś przyjdzie i się pyta, o co tutaj chodzi, gdzie ja jestem, dlaczego to tak wygląda. I tak jak powiedziałeś, wchodząc do środka, oryginalny budynek, nieruszony, w sensie murów, stropów i tak dalej, a w środku tworzymy sobie historię nową jakby.
4: Jeśli więc ktoś z Podkarpacia będzie chciał zwiedzić Przemyśl, twierdzę Przemyśl, to w jakie dni można was tutaj odwiedzić?
5: W czerwcu, lipcu i w sierpniu, w każdą sobotę i niedzielę, w czwartki zawsze, a na telefon zawsze czy na maila jest nasza strona na Facebooku, więc napisać, zadzwonić i zawsze otworzymy.
4: Flagową imprezą w Przemyślu są manewry szwajkowskie. To wyjątkowa impreza, bo też nie gromadzi mieszkańców miasta jedynie, ale mnóstwo osób z Polski przyjeżdża, jak wspomnieliśmy, co też ma ogromny walor dla miasta.
5: Znaczy każdy mieszkaniec może się zapisać na manewry szwajkowskie. To są oczywiście już te czasy, że trzeba tam jakoś to weryfikować. Natomiast kiedyś na zamku czy tam na zniesieniu robiliśmy duże manewry. i było i 7 tysięcy ludzi. I dzisiaj tych festynów jest bardzo dużo, można na festynie wygrać od hulajnogi po samochód. Więc takiej potrzeby nie widzimy. Raczej spotykamy się z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj uśmiechnięci, zadowoleni z życia, weseli. I tak z takimi się po prostu lepiej współpracuje, lepiej im się pokazuje okoliczne nasze atrakcje. A co roku jest coś nowego w Przemyślu i w okolicach, gdzie coś możemy pokazać. Oni przyjeżdżają po to, żeby się spotkać, porozmawiać, zaprosić nas gdzieś tam, ich znowu. Więc są to ludzie, którzy kochają Szwejka, kochają Haszka, kochają Galicję. Tak można w skrócie ich zdefiniować.
4: Zachęcamy więc wszystkich szwajkologów, haszkologów, fanów postaci dobrego wojaka Józefa Szwejka do przyjazdu do Przemyśla w pierwszy weekend lipca. Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, był naszym gościem. Dzięki wielkie.
5: Dziękuję bardzo, melduję posłusznie, że się odmeldowuję.
4: I to już wszystko w tym wydaniu naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz pora na spotkanie z artystą, który urzekł mnie osobiście, kiedy to wcielił się w rolę Zbyszka Wodeckiego w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Ma naprawdę genialny głos, jest także wirtuozem fortepianu, a nazywa się Mateusz Ziółko. I na to spotkanie z tym artystą gorąco was zapraszam już teraz do Radia Złote Przeboje.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
2: Kacper Sosnowski. To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. A dzisiaj w naszym studiu ciekawy, oryginalny artysta, może tak zapowiem, Mateusz Ziółko. Witaj, Mateuszu.
3: A, dzień dobry, cześć, to tak ładnie zapowiedziałeś.
2: Ale to jest pierwsza część zapowiedzi, bo druga część tej zapowiedzi brzmi arcymistrz w piosenkach innych osób, taki Joe Cocker polskiej sceny, który brał znane utwory, czasem wielkich gwiazd, i robił z nich perełki.
3: A, to też ciekawe spostrzeżenie, dziękuję ci bardzo, miłe bardzo.
2: I teraz musimy trochę naszych słuchaczy wprowadzić w twój klimat, bo ty jesteś człowiekiem z talent show, gdzie się po pierwsze śpiewa piosenki innych, bo jak młody człowiek przychodzi do talent show, no to mu dają tam.
3: No takie trochę jest założenie tego, żeby gdzieś tam na czyichś plecach się trochę na początku przejechać. No, myślę, że tutaj przyczyną tego jest to, że po prostu gdzieś musi być jakaś skala.
2: No właśnie.
3: Chyba na tym to troszkę polega, chociaż no są programy, w których jednak hołduje się artystom, którzy przychodzą z własną twórczością, co
2: no
3: też
2: właśnie.
3: Jest super.
2: Ale jakby kontynuując ten temat, ty, jeżeli mówimy już konkretnie o tych talent show, Voice of Poland wygrałeś. Gdzie
3: brałeś
2: się na przykład za muzykę moją ulubioną Queen, Frediego,
3: tak
2: gdzie
3: jest.
2: Jak ja to zawsze mówię, tam się albo można potknąć, albo wyłożyć, a ty się nie wykładałeś, ani nie potykałeś na tej muzyce.
3: Jakoś tak się udawało.
2: Byłeś w Twoja Twarz Brzmi Znajomo, które też wygrałeś,
3: tak.
2: Ze Zbigniewem Wodeckim. Zaśpiewałeś Lubię wracać tam, gdzie byłem, tak, że wszyscy
3: tak,
2: mieli
3: jest.
2: Łzy w oczach. Ja tu jeszcze ci mogę kadzić przez długi czas, bo wiesz, ta lista tych piosenek i tych artystów, których brałeś na warsztat i to wychodziło kapitalnie, jest długa. Jak ty się do tego odnosisz? I jeszcze tylko muszę to powiedzieć, 2014 rok, Opole,
3: tak.
2: Zwycięzca konkursu debiutów z Czesławem Niemenem, właśnie, czyli kolejnym wielkim artystą. Jak ty to robisz, że bierzesz tych największych na warsztat? I wiesz, i kończysz na podium, na miejscu numer jeden.
3: Muszę ci przyznać, że teraz jak tego słucham, to tak się trochę zarumieniłem chyba nawet, bo to bardzo miłe, co mówisz. I cieszę się, że tak to jest odbierane faktycznie, bo te rzeczy, te występy, te historie, o których wspomniałeś, to nie są łatwe zmagania. To naprawdę za każdym razem jest duże wyzwanie. Swoją drogą chciałem zrobić taką małą zawrotkę. Bałem się, że zaczniesz dalej wymieniać, bo jak tak zaczniesz wymieniać, to wtedy wyjdzie, jak ja naprawdę, że już nie jestem młody, wiesz. Bo trochę się tego nazbierało.
2: Słuchaj, no trochę
3: ponad
2: się
3: ponad 20 lat śpiewania.
2: Tak.
3: Wiesz co, ja w ogóle zaczynałem od coverów. I myślę, że chyba każdy. To jest taka droga naturalna u każdego artysty, tak mi się wydaje.
2: Szczególnie w tych czasach, bo tam kiedyś, nie wiem, w latach 80., 90.,
3: tak.
2: To trochę działało inaczej.
3: Trochę było inaczej, dostęp do muzyki był trudniejszy.
2: No właśnie.
3: Tak? Więc trudniej było sobie tam, wiesz, puścić coś do tego, zagrać, nagrać, podśpiewać. No, ja dorastałem w latach 90., moje lata nastoletnie to lata 90., przełom 90., 2000. No i to był też taki moment, jakby wiesz, takiego już szybkiego skoku technologicznego, gdzie się rozwijała już technologia komputerowa, chociaż jeszcze pierwsze rzeczy, które nagrywałem na kasetach.
2: Uh-huh.
3: Ach, te kaseciaki w ogóle, taki mam sentyment do tego. Wiesz, jak już przeszedłem ten etap muzyki klasycznej, bo ja w ogóle uwielbiałem Bacha, Mozarta, wiesz, ja byłem zawsze samoukiem i słuchałem takiej muzyki bardzo intensywnie, a później zakochałem się właśnie w muzyce Fredka.
2: Uh-huh.
3: I to dzięki mamie mojej, to ziarenko padło, jak miałem 5 lat. 91 rok Freddie Mercury zmarł.
2: Tak.
3: Ja siedziałem w kuchni z moją mamą. Ja miałem 5 lat wtedy, wiesz, mm-hmm. Ja tak mocno to pamiętam do dzisiaj. To była tak, tam wtedy były emocje duże. Mama się rozpłakała, bo padła informacja w radiu, że zmarł Freddie Mercury. Ja zapytałem mamę, a kto to jest?
2: Mm-hmm.
3: I ona zaczęła mi opowiadać, pokazywać to wszystko. Ja tak, a okej, okay, spoko, nie?
2: Mm-hmm.
3: Potem po latach gdzieś tam znalazłem jakąś kasetę, zacząłem tego słuchać. Mówi, wow, co za gość w ogóle.
2: Mm-hmm.
3: Ja już byłem takim świadomym chłopakiem, wiesz, że zacząłem coś tam sobie podgrywać i już internet funkcjonował. Wtedy, wiesz, nie tak jak dzisiaj, ale można było sobie już coś tam poszukać, poszperać. I tak po troszku dogrzebałem się potem przez muzykę Frediego i Queena, dogrzebałem się do muzy Eltona Johna,
2: uh-huh.
3: W ogóle, wiesz, i wszystkich tych brytyjskich historii. I to były moje inspiracje. Billy Joel później, potem troszeczkę wszedłem na polskie podwórko, Grzegorz Turnau, Stanisław Sojka, wiesz, no bo też grałem na fortepianie i śpiewałem. I ich piosenkami się inspirowałem, ale wiesz, ja zawsze miałem coś takiego w sobie, że jak śpiewałem czyjeś piosenki, to na początku lubiłem się bawić głosem, żeby próbować udawać tego wokalistę, czy Fredka, czy Eltona Johna, ten zaśpiew. A potem, jak już się tego nauczyłem, to szukałem sobie w tym takiego wytrychu, żeby coś sobie zmienić, może coś zainterpretować po swojemu, inaczej zafrazować. Bawiłem się tym coverowaniem i wydaje mi się, że ja zbudowałem sobie taką autorską platformę, wiesz, do tego, jak podejść do tematu coverów.
2: Ciebie, słuchaj, też biorą często do różnych przedsięwzięć muzycznych, gdzie gra muzyka Queen, na przykład Eltona Johna, tak. Skoro to już wymieniłeś, prawda? Jesteś takim cenionym artystą, na przykład jak jest Opole i trzeba ładnie Jolkę, to do Mateusza dzwonimy i on to robi tak, że tam siedzi budka suflera na widowni i wpatruje się
3: w ciebie.
2: No to
3: była kolejna sytuacja, która po prostu mnie przecięła mi serce na pół w ogóle. To nie się takim pozytywnym wierzę, że no, emocjonalnie. No mnóstwo tych historii jest, wiesz, i jak sobie to zbiorę wszystko w całość, przypomniałeś kilka naprawdę bardzo mocnych występów z mojej historii, to ja dzisiaj mam taką teorię i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że to wcale nie jest tak, że najłatwiejsze jest wzięcie czyjejś piosenki i sobie po prostu nagranie zaśpiewać. To wcale nie jest płci na łatwiznę. Wręcz
2: to może
3: przeciwnie.
2: Być najtrudniejsze. To jest... może być podłożenie sobie kłody pod nogi.
3: Tak,
2: bo
3: jest.
2: Słuchacz zna tę piosenkę, on ją ma w głowie. Tak. Jak coś mu się zaczyna szybko nie podobać, coś mu nie gra, to jak on to śpiewa, prawda?
3: Dokładnie. Można się naprawdę wpędzić na niezłą minę i wiesz, i sztuką w tym wszystkim jest tak to zaśpiewać, tak to zaaranżować, tak to nagrać, żeby nie stracić tej pierwotnej wrażliwości, tej pierwotnej prawdy, która w tej piosence była, tej pierwotności, którą my znamy, tak? Bo to są piosenki przecież, o których mówimy, które my znamy od 30-40 lat. To są już dwa pokolenia, wiesz? Ale z drugiej strony, żeby zostawić tam część siebie, żeby ktoś słuchając tego powiedział, o, jeden kroczek za daleko w prawo i leżysz.
2: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dziś naszym gościem Mateusz Ziółko. Wracając do tego Opola 2014, gdzie wszyscy śpiewali Czesława Niemena, wtedy też współprowadzącą ten koncert była jego córka Natalia, to ona też tam śpiewała.
3: Tak, jest, tak.
2: To też serce biło mocniej, jeżeli, no właśnie, ostatnio miałeś budkę na widowni, śpiewając budkę, a wtedy tak. Stała koło ciebie
3: no,
2: rodzina.
3: No, żona pana Czesława i córka Natalka, dla mnie to w ogóle było przeżycie, wow, jakieś kosmiczne. Wiesz, dzisiaj jakby znamy się z Natalią, może od 15 lat i przecinamy się gdzieś na scenie, to już jest inna relacja.
2: Ale wtedy, wtedy to było 11 lat.
3: Tak, wtedy, wiesz, ja byłem jednak młodym, debiutującym chłopakiem, jeszcze byłem brunetem. Piękne czasy, z zeską wokół wspominam. Ale ja to często opowiadam, ten moment tego Opola, debiuty wtedy, to było spełnienie mojego marzenia. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby wystąpić w Opolu. W tych debiutach. Oglądałem Opole co roku, od lat, wiesz, jako młody chłopak. No i tylko, że ja tam chciałem zaśpiewać swoją piosenkę.
2: Okej.
3: Okay. No i pojechałem i nie zaśpiewałem swojej piosenki, wiesz, no.
2: Ale?
3: Wiesz, jaki byłem zły?
2: No właśnie.
3: Ja byłem okrutnie zły. Mówię, jak to? To był precedens w ogóle, bo przecież nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej była taka sytuacja. Nie pamiętam. To było wyjątkowe Opole.
2: Tak.
3: Pierwszy raz od lat.
2: Tak.
3: Debiutanci nie mogli śpiewać swoich utworów. Piosenek. Na tym polegały debiuty, że artysta przyjeżdżał
2: no tak,
3: i pokazywał
2: no to była ich
3: swoje.
2: To była
3: piękna idea. A tutaj śpiewamy Czesława. No, ja strasznie miałem mieszane emocje wtedy, ale dzisiaj jestem za to wdzięczny naprawdę, bo to była kolejna sytuacja, w której ja musiałem się zmierzyć z kimś, kto dla mnie wydawał się nietykalny.
2: A mieliście przyporządkowane piosenki? Czy można było pertraktować z wyborem?
3: Wiesz co, no można było tam pertraktować. Była pula. Z której można było tam te piosenki wybrać. Nie chcę teraz skłamać, chyba to tak wygląda, wiesz, to było kawał czasu temu. W każdym razie jakoś tak szybko zareagowałem i to wspomnienie wtedy padł wybór na wspomnienie, bo bardzo mi się ta piosenka podobała zawsze. Ale to, co się potem w ogóle wydarzyło, też to, że ta piosenka zabrzmiała tak, a nie inaczej, no to wielki ukłon w stronę Michała Grymuzy, któremu zawsze od lat za to dziękuję, bo on zaaranżował tą piosenkę na 4/4.
2: Okej.
3: Wiesz, bo my znamy to w formie takiego walczyka,
2: tak,
3: wiesz.
2: Tak, tak, tak.
3: A czy czwarty...
2: A tam było rzeczywiście inaczej.
3: Taka piosenka do tańca, wiesz, on mówi,
2: i
3: wiesz
2: rockowo
3: co...
2: było.
3: Tak, było rockowo. On mówi, wiesz co, zróbmy z tego coś takiego współczesnego na 4/4. Ja w ogóle jak ja to usłyszałem, to stuknąłem się w głowie, no weź człowiek, co ty gadasz w ogóle, jak można zagrać numer na 3/4, jest napisane i na 4/4, to się w ogóle nie lepi. No się zlepiło,
2: okay.
3: Jak się okazało.
2: No zlepiło się tak, że wygrałeś. Karolinkę masz? Tak, bo tam właśnie, ona gdzieś tam stoi w zaszczytnym miejscu.
3: Stoi w domu, oczywiście, tak. Znaczy, jeszcze teraz nie, to się przeprowadziliśmy. Okay. Na razie jest spakowana w garażu, ale będzie wyciągnięta za jedną wodę.
2: No właśnie, będziesz mógł sobie tę Karolinkę wyciągnąć, popatrzeć na nią, trochę się dowartościować, to też tak działa, jak patrzysz sobie na jakieś takie swoje nagrody albo nawet feedback od słuchaczy.
3: Wiesz co, nie żeby to dobrze określić, nie tam jakby jest źródło mojej wartości, okej? Okay? To jakby nie zupełnie nie tam. To jest piękna historia, lubię to sobie wspomnieć, cieszę się z tego. Jest to wyjątkowe, no takich Karolinek jest w Polsce kilkadziesiąt.
2: No dokładnie, tak.
3: Więc
2: tak,
3: fajnie jest to, jest to mieć u siebie. Ale wiesz, jak to jest w tej branży. Sukces jest chwilowy, nie? To jest na chwilę, potem przychodzą następni, kolejni. O tym się zapomina. Kiedyś jeden z moich kolegów to powiedział tak pięknie, że ma u siebie w studiu właśnie taką ścianę płaczu. Rozumiesz?
2: To była ściana nagród, tak?
3: Ściana płaczu to jest. Wiesz, okay. Stoisz i patrzysz i płaczesz. Kiedyś to było, a teraz to nie ma. Tak, więc zupełnie, naprawdę nie jest to źródło mojej wartości. Cieszę się. Raczej to jest źródło takiej wdzięczności. O. Za to, że Bóg dał mi spełnić moje marzenia, że mogłem tam być, że mogłem poznać wspaniałych ludzi, wiesz, bo te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, to nie są tylko takie sukcesy osobiste, które karmią twoje ego, ale za tym idzie mnóstwo pięknych historii związanych z ludźmi, których tam poznajesz i potem te historie się mnożą i dzieją się nowe, piękne rzeczy. O tym są te nagrody właśnie, o tym są te historie.
2: Okej. To ja do tego Niemena i wspomnienia wrócę, bo też wziąłeś tą piosenkę znowu po dekadzie na warsztat i nagrałeś ją jeszcze raz. Już inaczej. Czemu znowu to? Czemu znowu Niemen, czemu znowu wspomnienie i czemu znowu tak inaczej?
3: Inaczej, nie inaczej. No, to troszeczkę inaczej. Czemu Niemen? Jubileuszowo. Chciałem ten okres tych 10 lat, które minęły od mojego debiutu, w jakiś sposób sobie zaświętować po prostu. I pomyślałem, że najfajniejszym sposobem świętowania takich swoich jubileuszy jest dawanie prezentów komuś. Nie przyjmowanie, ale dawanie prezentów. Więc to jest taki mój prezent. Dla słuchaczy, dla wszystkich tych ludzi, którzy są ze mną przez te 10 lat, nawet i więcej. I wiele razy grając ten utwór na koncertach, bo ja gram go non-stop na koncertach. Na każdym koncercie ta piosenka
2: jest częścią grana. Ciebie.
3: Tak, ta piosenka stała się częścią mnie.
2: Od 2014.
3: To jest piękne, wiesz, właśnie to jest niesamowite w muzyce, że są piosenki, których nie pisaliśmy, nie komponowaliśmy, a one stają się takie nasze. Ja naprawdę mam takie poczucie, że jak śpiewam to wspomnienie, to jest jakby to była piosenka dla mnie napisana. Coś wspaniałego, przepiękne uczucie i ona mi się nie nudzi. Zupełnie. I wiesz, ja wiele razy słuchałem od ludzi takich komentarzy, próśb po koncertach, niech pan to nagra, czemu tego pan nie nagrał? No więc stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby ludziom właśnie taki prezent dać. No taki mój osobisty jubileusz. Chciałem sobie też zamknąć ten etap troszeczkę już za sobą, nagrać te piosenki, które dawno leżały w szufladzie, chciałem już pokazać, zostawić ludziom i iść dalej po nowe. Nie? Więc to jest taka klamra.
2: No to żeby skonkretyzować trochę tą naszą rozmowę, to może posłuchajmy, jak piosenka z 67 roku, bo to jest ten jest moment, kiedy została wydana, a w szufladzie jeszcze i tak leżała trochę dłużej wcześniej, brzmi teraz za sprawą Mateusza.
3: Chciałem zaznaczyć jeszcze, że całość została nagrana tylko i wyłącznie na analogowych instrumentach.
2: O, jak pięknie.
3: I na taśmie, więc chcieliśmy oddać ducha tamtych czasów bardzo właśnie poprzez takie analogowe podejście do spraw technologicznych.
2: Zobaczmy, czy słychać.

0: Tak brzmi wspomnienie Anno Domini 2025. To powiesz coś więcej o tej produkcji, która nam może troszkę łezkę nawet wokół roni, jak tam trzeba było syntezatory podłączać stare.
1: No, bardzo nam zależało razem z Dawidem Roszczakowskim, serdecznie go pozdrawiam, który jakby produkował ten utwór. I ten pomysł na brzmienie, to brzmienie, które Państwo tutaj usłyszeli, to jest w dużej mierze jego pomysł. Dużo od siebie tam dodał. I założenie moje od początku było takie, żeby właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to jest jeden ze sposobów na to, żeby nie stracić ducha tamtych czasów, tamtego pierwotnego brzmienia. Więc my nagraliśmy to wszystko na analogowych instrumentach. Tam nie ma żadnego cyfrowego brzmienia. Wszystkie, nawet te syntezatorowe rzeczy, które tam się słyszy, to są syntezatory analogowe. Wszystko jest nagrywane, tak, że tak powiem, z tak zwanej łapki, nieedytowane, prawdziwe bębny, gitary, wszystko i na taśmie jest nagrywane, żeby po prostu było to analogowe nasycenie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: Dziś gościem programu Mateusz Ziółko. To jeszcze tak a propos rzeczy ważnych, które robiłeś w życiu muzycznie. Mówiłem już tam o tych nagrodach, o tych programach, o tym występie w Opolu, ale też przecież na koncercie Bocelliego byłeś, przecież śpiewałeś na różnych scenach z różnymi artystami, przy różnych artystach. Które było najmocniejsze dla ciebie? Które wystąpienie, który wykon był najmocniejszy? Taki, który najbardziej, najdłużej pamiętasz, a może też był najtrudniejszy? Bo jakby wiemy, co na platformie jednej internetowej się mocno ogląda i jakie miliony na przykład wracają do Wodeckiego, prawda? To już zaraz będzie 20 milionów osób, które na YouTubie zobaczyło.
1: Nawet nie wiedziałem, że to aż tak szeroko poszło.
0: No już tak, już dochodzi pod 20 milionów.
1: No, to przypomniałeś historię, która... No ja nie boję się tego powiedzieć i często to mówię też na swoich koncertach, kiedy opowiadam o tej piosence i o Zbyszku Wodeckim. Nigdy go nie spotkałem osobiście. Strasznie tego żałowałem, bo wiesz, historię, które o nim się słyszało, no... To było niesamowite. Tak bardzo chciałem tego gościa poznać. Nie było mi to dane, ale moje spotkanie z nim w tej jego muzyce po jego śmierci w tak wyjątkowy sposób, który stał się wręcz, no muszę użyć tego słowa, to było jakieś takie mistyczne wręcz. Aha. Wiesz, doświadczyłem na tej scenie, w tym programie czegoś nie spodziewałem kompletnie.
0: A musiałeś bardzo się kontrolować? W sensie miałeś taki moment, że się, nie wiem, zacząłeś...
1: Ja w ogóle nie wiedziałem, co się tam dzieje. To jest tak autentycznie, wiesz, ja do dzisiaj, minęło od tego czasu 8 lat?
0: Tak mniej więcej.
1: No tak, już jestem już dojrzały. Słuchaj, autentycznie, i to nie jest ściema, ja ten występ widziałem 4 razy, nie byłem w stanie go więcej oglądać.
0: Czyli ty to widziałeś 4 razy?
1: Tak.
0: I znaczy, to była ta granica?
1: Tylko dlatego, że ktoś mi tam pokazał. Mhm. Raz go zobaczyłem sam po tym występie, nie mogłem tego dooglądać. Ja po prostu się rozpadam na kawałki, rozklejam się, jak tego słucham. Jak ktoś mi to puszczał, to po prostu się tylko pilnowałem, żeby się nie rozryczeć. Autentycznie, tak na mnie to działa. Takie tam były emocje. Ja wjechałem tą windą, wszedłem na scenę i nie pamiętam w ogóle nic z tego występu.
0: Okej.
1: Okay. Kompletnie.
0: A to też jest piosenka, którą na wielu festiwalach, takich koncertach, nazwijmy to letnio-plenerowych, śpiewa wielu artystów. Rzeczywiście, tak. Ona, szczególnie w ostatnim czasie, bo mam wrażenie, że często ją słyszę. No a wtedy wszyscy żeśmy tam zamarli, zastygli.
1: Ja tylko zrobiłem dużą dygresję, tylko chciałem wrócić do tego, co mówiłem, że nie boję się powiedzieć tego, że to spotkanie moje ze Zbyszkiem Wodeckim w takim anturażu autentycznie zmieniło mnie jako wokalistę, zmieniło mnie jako człowieka.
0: Okay.
1: Niesamowite, co się wydarzyło wtedy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja tak mogę. Wiedziałem, że ja tak umiem. To rzuciło zupełnie inne światło na mój sposób śpiewania, na moje postrzeganie muzyki, wiesz, dźwięku, wrażliwości. Okay. Ja zacząłem inaczej śpiewać.
0: A myślałeś też o tym, że mając być może taki dar, który, jak już tu powiedziałeś na początku, ćwiczyłeś trochę od małego, bawiąc się aranżami, coverując inne piosenki, naśladując precyzyjnie, ale dodając coś od siebie, tak jak powiedziałeś, żeby ta cząstka ciebie była. Nie myślałeś, żeby taką płytę wydać, najpiękniejsze melodie w moim
1: Jest
0: wykonaniu?
1: To jeden z pomysłów, który gdzieś tam kiełkuje i nawet słyszałem kilka takich podpowiedzi. Ale zanim to zrobię, nie mówię nie. Ja naprawdę zmieniam swoje podejście do muzyki. Otwieram się coraz to nowsze rzeczy. Przyznam się szczerze, że jakieś miałem trochę problem z tym coverowaniem. Tak bardzo parłem już na swoje autorskie. Wydałem 2 autorskie albumy, z których jestem bardzo zadowolony. Ale jednak gdzieś, wiesz, ta druga odnoga, to ta przestrzeń taka odtwórcza, tak, i odnajdywania siebie w twórczości innych artystów, zaczynam się tym coraz lepiej bawić i przestaję mieć z tym problem. Widzę też w tym naprawdę wielką wartość. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie grałem przedwczoraj pierwsze dwa koncerty z takiej serii koncertów na festiwalu Jerzego Pomskiego. Mhm. Przyznaję się bez bicia, ja nie znałem tej twórczości. Wiesz, okay, Jerzy no, Pomski, cała sala śpiewa z nami, tak, bo tak, dziewczynami, tak, wiesz, tak, wszyscy...
0: Ale trochę już jakby nie nasze czasy.
1: Coś niesamowitego, coś niesamowitego. Co za piękne utwory, jakie piękne piosenki, jakie piękne melodie, teksty, historie. Rozpływałem się na scenie, mogąc to śpiewać. Więc wiesz, jeżeli takie perły można wyciągnąć z historii naszej muzyki, to ja to biorę.
0: Okej.
1: Okay. Coś pięknego.
0: I jeszcze jedna taka rzecz a propos twojej kariery, bo też sobie na tej popularnej platformie, gdzie wszyscy wszystko oglądamy, posprawdzałem, ale tam twoje piosenki odtwarzają się znakomicie. To znaczy, jeżeli mówimy o tych kilkunastu milionach przy tych coverach, które tutaj wychwalamy, tak? No to w Płomieniach 84... weźmie tam też chyba jakoś bardzo przyzwoicie, no to jakby wiesz, masz ten swój kawałek, który jak się okazuje, pewnie też tym młodszym widzom, bo tam jest jednak młodsza widownia, młodszy słuchacz. Tak, masz tego młodszego słuchacza też.
1: Faktycznie to bardzo, bardzo fajny jest odbiór tych autorskich rzeczy. I idę po to, wiesz, ja...
0: No właśnie idziesz, czy ich jest dużo, czy ich jest mało? Ty teraz, od kiedy, że tak powiem, liczyć tą twoją karierę, kiedy ty możesz wydawać płyty w stosunku do tego, co już zrobiłeś?
1: Czy wiesz, ja pierwszą płytę autorską wydałem w 2017 roku.
0: I po szybkim czasie była złota zresztą.
1: Tak, tak. To był bardzo duży sukces. Zresztą, trzeba to powiedzieć, to nie jest tylko mój sukces, bo tą płytę pisało wielu ludzi. Ale właśnie o tym jest muzyka, wiesz, o tym współdziałaniu, o relacjach właśnie w muzyce, więc ta piosenka tak naprawdę w takiej formie powstała w jeden dzień. Ten aranż. No drugi dzień nagraliśmy wokale i wiesz, i zadziałało, tak? Musiała poczekać 11 lat.
0: Działa do dzisiaj.
1: Tak, działa do dzisiaj.
0: Działa do dzisiaj, to tego ci gratulujemy. Tu Radio Złote Przeboja, z nami w studiu niezmiennie Mateusz Ziółko. A propos współpracy z polskimi artystami, no bo też cię widać trochę w duetach, Sylwia Grzeszczak zresztą była, skoro Libera wymieniłeś tutaj, to niedaleko. Z kim byś chciał jeszcze? Jakie są twoje jakieś takie, nie wiem, marzenia muzyczne? Z kim tą scenę chciałbyś dzielić? Co chciałbyś zrobić?
1: Bardzo chciałem zaśpiewać kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem i doczekałem tego. Więc tak bardzo byłem wdzięczny za tę możliwość, kiedy mogłem tą Jolkę zaśpiewać w Opolu. Moje spotkanie z nim, pierwsze, śpiewaliśmy zresztą z Radiem Złote Przeboje. Była taka trasa koncertowa organizowana Orkiestra Złotych Przebojów.
0: Okej. Okay. Mnie to wtedy nie było, dlatego nie pamiętam.
1: Czy jestem starszy? Kurde.
0: Nie, tu cię uspokoję, nie jesteś starszy, okay. Po prostu mnie tu nie było.
1: Dobra,
0: akurat.
1: Wytłumaczyłeś. No. Felicjan śpiewał właśnie wtedy na tej trasie. Co za wspaniały człowiek. Po prostu dusza, facet. Jak on tą Jolantę zaśpiewał tam wtedy, to ja po prostu stałem i ryczałem przed tą sceną. Niesamowity facet. No nie było mi dane niestety z nim więcej zaśpiewać. Ale mam kilka takich marzeń. Tak, jak już wiesz, wspominamy o tych legendarnych artystach. Mówiłeś o jakichś takich pomysłach na kolejne wydawnictwa, albumy. Mam tych pomysłów mnóstwo.
0: Okay.
1: W przyszłym roku bardzo chciałbym swoim fanom i słuchaczom zaserwować swoją autorską płytę, na którą już też pracuję, wysiągnąć swoje stare rzeczy, których dawno nie publikowałem. Czyli taką wielką potrzebę, żeby to jakby samemu wyprodukować i wydać. Ale kolejne pomysły się tlą i wspominamy o tych wszystkich legendach. Taka płyta Legendy Polskie, też współpracy, nie wiem, z Markiem Piekarczykiem, na przykład Eleni, wiesz, to są takie, jakby znam tych ludzi.
0: No Marek, tak? Piekarczyk to jest twój dobry kolega, można
1: to
0: powiedzieć.
1: To jest mój papa,
0: po wojsie.
1: Dobry duch.
0: No są to...
1: Gosia Ostrowska na przykład, tak, wiesz, tak. Też taka moja ciocia sceniczna. Się poznaliśmy, wiesz, tak nazwisk troszkę wymienić.
0: A do pianistów na przykład też cię ciągnie? W tam stronę, nie wiem, Turnała. Sana z nim kiedyś piosenkę zrobiła. Zresztą piękną, w takiej stylistyce Turnałowej zresztą.
1: Tak.
0: Od tego momentu się bardziej zacząłem...
1: Nie znamy się z panem Grzegorzem. Ja tutaj bardziej, wiesz, sięgam po takich artystów, których poznałem na swojej drodze muzycznej. Wiesz, wszystkich, o których tutaj wspominamy, tak naprawdę, wiesz, to są wielkie tuzy. I naprawdę to jest znowu moja wdzięczność wielka, wiesz, że ja dzisiaj jestem w takim miejscu na scenie, że mogę z tymi ludźmi tą scenę dzielić, z ludźmi, których kiedyś oglądałem na tych festiwalach opolskich i byli dla mnie niedostępni. A dzisiaj mogę z nimi razem śpiewać, mogę z nimi przybijać piątkę na scenie. To jest naprawdę wyjątkowe, wiesz? To jest naprawdę dla mnie bardzo wyjątkowe i za każdym razem nawet nie dowierzam, że to się dzieje.
0: Okej. Okay. Rodzina w życiu najważniejsza, bo wiem, że taki był czas w twoim życiu, że zabawa rock and roll i to, co się dzieje, świat wiruje, prawda?
1: Różnie bywało.
0: Jak się ma te kilkanaście lat. Jesteś teraz zupełnie innym człowiekiem niż na przykład, no właśnie, jadąc pierwszy raz na to Opole.
1: Oczywiście, że tak. Kompletnie jestem innym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który rozumie, po co to robi, który rozumie, skąd ma ten dar i po co jest na scenie. I dzisiaj moje śpiewanie to nie jest śpiewanie tak jak wtedy. Jakby, no sorry, muszę się tylko przyznać. Ja wtedy karmiłem swoje ego. Ja byłem, wiesz, młodym, gniewnym, który chciał zrobić karierę, chciał być w tym Opolu, chciał być gwiazdą. Tak, no tak było.
0: Okay.
1: Po prostu. Jakby, wiesz, jeżeli jakikolwiek artysta młody wychodzi na scenę i mówi, że tak nie jest, to ja mu nie wierzę. Kiedy byłem młody, to fajne były te wyjazdy, bo robiłeś to, co lubisz,

0: i menażersko razem współpracujemy. No i moje chłopaki, uwielbiam ten czas z nimi spędzony, więc tak szczerze mówiąc, jestem już na takim etapie, że robię wszystko, żeby móc dalej grać, ale żeby móc grać większe koncerty i rzadziej. Żeby móc być więcej w domu, po prostu. Albo sobie to, nie wiem, kampera chyba kupię, będziemy jeździć.
1: Jeździć ten, ale rozumiem, że w tym żona pomaga, żeby nie grać aż tyle i żeby nie bukować tam tyle, prawda? Jeżeli ona tam stróżuje przy tym notatniku takim, to...
0: Słuchaj, i tutaj weszliśmy na gdyszowski grunt, bo ja ostatnio tak się śpiewam, mówię, kochani, ja się zastanawiam, czy ty lubisz, jak jestem w domu. Bo tych koncertów, jak państwo sobie wejdziecie na moje social media, to jest dosyć sporo.
1: To jest sporo. No mówię, 150. Czyli co, pozdrawiamy Mariannę, dobrze pamiętam?
0: Pozdrawiamy, tak. Kochani, pozdrawiamy się serdecznie.
1: I prosimy na 2026 rok trochę mniej tego?
0: Tak, mniej, a większych.
1: Mniej, a większych.
0: Kochanie, tak, taki jest postulat tutaj z radia.
1: To tak, sprawę zostawmy. Czego i tego ci życzyć na ten 2026 zbliżający
0: tak,
1: się?
0: Tak, więcej czasu z rodziną, zdecydowanie, tak.
1: Jaka piękna puenta naszej rozmowy z jedną z gwiazd polskiej muzyki, Mateusz Ziółko. Dzięki śliczne za to
0: spotkanie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: W Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku po godzinie 20 zapraszamy was na ekskluzywne wywiady z gwiazdami muzyki lat 80. i 90., a w każdy weekend mamy dla was najciekawsze fragmenty z tych rozmów. To już teraz zapraszam na spotkanie z gwiazdą, która w 2024 roku została laureatką Fryderyków, jest wokalistką, a także autorką tekstów. Przed wami w Radiu Złote Przeboje Daria ze Śląska.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
4: Moi drodzy, czas już na zapowiadanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj mogę powiedzieć, no... Młode muzyczne pokolenie lub nieco młodsze, może tak, Daria ze Śląska, której chyba nigdy u nas nie było. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
4: Jak reagujesz na młode muzyczne pokolenie?
5: Z radością. Kącik prawy i lewy mi się podniósł. Bardzo się cieszę, że cały czas młode. Nie wiem jeszcze, jak to długo będzie, ale trzymam za siebie kciuki.
4: No niektórzy to tak młodzi są do osiemdziesiątki, tak jak
5: no to niech tak będzie. Nawet.
4: Słuchaj, sprawdzałem przed momentem, jakie jest najczęściej zadawane pytanie w wyszukiwarce Google na twój temat. No i jest owszem pytanie o koncerty i o trasę koncertową, ale też jedno pytanie mnie ujęło. Wyobraź sobie, że słuchacze nasi zadają pytanie, skąd pochodzi Daria ze Śląska.
5: No to pytanie jest, odpowiedź jest w pytaniu, jak ktoś się skupi, to jest szansa, żeby się dowiedzieć, ale żeby doszczegółowić, to powiem, że jestem z Katowic.
4: Brawo, brawo. Dobrze, podtrzymamy troszkę wszystkich słuchaczy w niepewności, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, słuchaj, to bardzo ładne zdanie znalazłem na twój temat w jednej z gazet. Zacytuję, uwaga. Chociaż od kilku lat mieszka w Warszawie, nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo jest nasza. Tak napisała, słuchaj, jedna ze śląskich gazet. Powiem szczerze, ilekroć urządzam sobie wycieczkę na Śląsk, tak jak ostatnio zresztą byłem z dziećmi w planetarium, to mam takie wrażenie, że bardzo serdeczni i pełni pozytywnej energii ludzie tam mieszkają na Śląsku. Zresztą jak pracowałem 2 lata na Śląsku, to też takie wrażenie miałem. Czy tak jest, czy ja sobie to wymyśliłem?
5: Oj, to super, bo słyszę już kolejną taką opinię. Właśnie szczególnie wśród ludzi, którzy są z zewnątrz i jak tutaj mieszkam takiego czasu w Warszawie, to często albo od moich kolegów, którzy ze mną pracują, albo koleżanek, że właśnie jak przyjeżdżałem na Śląsk, to mają równe, takie same poczucie, jak ty przed chwilą, o którym wspomniałeś, także możliwe, że coś w tym jest. Rzeczywiście, jak się siedzi w jednym miejscu i nie ma się tej perspektywy, to może się nie docenia miejsca, w którym się żyje. Bez względu, czy to Śląsk, czy nie Śląsk, ale myślę, że rzeczywiście jest coś w takiej mentalności Ślązaków zwyczajnego, co sprawia, że jakoś tak łatwo się łapie kontakt z nimi.
4: Tak. Przeglądałem twoje coraz dłuższe bio i takie mam wrażenie, że trochę późno pomyślałaś o, nazwijmy to szumnie, karierze muzycznej. Czy ja dobrze myślę, że miałaś na początku inny pomysł na siebie?
5: Oj tak, rzeczywiście. Głównie na początku moją pasją taką największą to był sport i wydawało mi się, że tym się będę zajmować przez większość mojego przyszłego życia. Natomiast robiłam różne rzeczy w swoim życiu, jeśli chodzi o zawodową część, a muzyka przyszła do mnie stosunkowo późno. Założyłam swój pierwszy zespół chyba jak miałam 20 kilka lat i tam byłam bardzo zaangażowana. Wydawało mi się z kolei, że już ten etap muzyczny w moim wcześniejszym zespole The Party Is Over, to będę robić też jak najczęściej i będę starała się jak najczęściej

0: więcej czasu poświęcać tej części mojego życia. No ale też pracowałam w korpo równolegle, więc to akurat był taki zespół, że nie dało się jakby zrezygnować totalnie z życia zawodowego. No ale później rzeczywiście jakoś się to inaczej poukładało i wraz z Darią ze Śląska, powiedzmy tak jak ująłeś, to kariera troszeczkę poszła w inną stronę. Mm-hmm.
1: No party faktycznie nie zauwer, jeżeli chodzi o grę zespołową. Daria ze Śląska dzisiaj. Słuchaj, bardzo mi się podoba, powiem szczerze, moda, którą zapoczątkowałaś chyba, no bo tak tuż po Darii ze Śląska pojawił się na muzycznej scenie też Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Bułecka. Podejrzewam, że moda przez was zapoczątkowana zaraz rozwiąże worek z artystami, którzy będą się identyfikować z miejscami rodzinnymi. Słuchaj, a propos miejsc niezwykłych, to pamiętam, jak to rozmawiałem z Urszulą, zapytałem ją, czy są jakieś miejsca na koncertowej mapie Polski, gdzie uwielbia się pojawiać. Ona przyznała, że kocha Śląsk i Wielkopolskę ze względu na jedzenie, wyobraź sobie. Czy ty masz jakieś ukochane miejsca, gdzie lubisz się pojawiać?
0: Ja bardzo lubię wyjeżdżać właściwie na przykład do Wrocławia, ze względu na to, że jak wygląda Starówka, lubię takie miasta, w którym po prostu jest bardzo estetycznie i pięknie. U nas w Katowicach nie do końca można liczyć na taką Starówkę, oczywiście kocham swoje miasto, natomiast taka Starówka, która jest w Krakowie, w Wrocławiu, to rzadko się zdarza, więc bardzo lubię, ale szczerze powiedziawszy nie mam tak jakichś najbardziej ulubionych miejsc. To wszystko zależy, jakich ludzi spotkamy na miejscu. Często jest tak, że jedziemy do jakiegoś naprawdę małego miasteczka, a ludzie są tak wyjątkowi i tak reagują na nas, że to się pamięta po prostu.
1: I gdzie najbardziej przyjazna publiczność jest?
0: Pamiętam, że miałam coś takiego w Pruszczu Gdańskim i w Krajence. Było super przyjęcie, bo siedzieliśmy sobie w takiej, nawet nie w garderobie, tylko w takiej, na sali gimnastycznej. Mieliśmy stół i tam pani robiła nam obiad, taki obiad jak niedzielny obiad, czyli wszystko było, ale to anturaż był ciekawy, bo obok był właśnie jakieś drążki, sala gimnastyczna, więc całkiem przyjemnie, a obok jeszcze była taka malutka sala kinowa, więc sobie tam siedzieliśmy i czekaliśmy na koncert, a ludzie było naprawdę, był sold out, natomiast ludzi było mało, bo to było taki jeden z domów, dom kultury w Krajence i przyjeżdżali ci tam z okolicznych miejsc, ale to było bardzo urocze, że to po prostu takie małe miejsce i tak bardzo przyjemnie nas przywitano.
1: Dzisiaj Daria ze Śląska, która jest u nas, chyba pierwszy raz, jeżeli dobrze pamiętam. A propos występów na żywo, to pamiętam, kiedyś udało nam się porozmawiać z Rodem Stewartem i on porównywał koncertowanie do meczu piłki nożnej, z tym, że o ile w meczu piłki nożnej przynajmniej połowa publiczności nie jest zwykle zadowolona, o tyle na koncercie wszyscy są zachwyceni. Rozmawialiśmy wtedy o tremie i on stwierdził, że nie miewa tremy, ale czuje potężną ekscytację oraz to, że zaraz energia zacznie przepływać w obie strony. Jak ty masz wejść na scenę, to co czujesz?
0: Ja bym powiedziała, że miks tego i tego. To zależy, wszystko zależy od dyspozycji dnia, ale rzeczywiście jest to taki rodzaj ekscytacji porównywalny z tremą, też sportową, którą miałam, jak grałam w siatkówkę wiele lat. I to też było tak, że nie można było się doczekać, kiedy się zrzuci z siebie te emocje, albo się wymieni te emocje, w tym wypadku z publicznością, bo ten kontakt jednak jest dużo bardziej świadomy niż w czasie grania w siatkówkę, bo się jednak skupiamy bardzo na przeciwniku niż na osobach, którzy na nas patrzą. A tutaj ta wymiana jest moim zdaniem chyba bardziej taka dwustronna. No i więc ja mam, że są momenty, że się stresuję i się przejmuję, ale to zawsze uchodzi gdzieś tak w okolicach drugiego, trzeciego numeru, kiedy jakby się już osadzę w temacie i czuję, czy jaka jest publika, bo za każdym razem ta publika jest delikatnie inna, nie? Jeśli chodzi o energię. Też czasami są na stojąco, na siedząco i to też w ogóle. Ja uwielbiam, jak jest publika na stojąco, bo ja mam w ogóle bliżej tych ludzi. Ja lubię mieć ich blisko.
1: Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu na koncercie Dream Theater i tam nie wiedzieć czemu były miejsca siedzące i Wyglądało to po prostu przekomicznie, jak wszyscy siedzieli i słuchali. No dobrze, zaglądam, słuchaj, do twojej biografii. Coraz więcej nagród i nominacji, między innymi Odkrycie Empiku. Jest też nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego, są Fryderyki. No i powiedziałbym, że idziesz jak burza, bo tak od nominacji do nagrody Odkrycie Roku do Fryderyków to nie minęło tak za dużo czasu.
0: Rzeczywiście. No nie wiem, co mam powiedzieć. Oprócz tego, że przytakuję tak, że rzeczywiście takie nominacje, nagrody się zrealizowały. Zobaczymy, co dalej. Ja jestem na tę chwilę skupiona bardzo już na następnym materiale i po drodze przesłuchuję nowych rzeczy, próbuję poprawiać. Od rana siedzę nad tekstami, więc cały czas w jakimś takim procesie, co dalej, co dalej.
1: Słuchaj, pogadajmy o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Powiedz mi, czy sztuczna inteligencja dla autorów tekstów, muzyków, czy postrzegacie to jako zagrożenie, czy jako szansę?
0: Oj, nie patrzyłam w tym kierunku. W ogóle powiem tak, jak mój stosunek do sztucznej inteligencji jest taki, że ja nawet nie mam zielonego pojęcia, jak się to odpala, co się ma wpisać, o co w tym chodzi. Totalnie jakoś się odcięłam i tak chyba podskórnie czułam, że to mnie za mało interesuje. Natomiast oczywiście te informacje do mnie docierają, że na przykład, nie wiem, są jakieś audycje z AI albo są w stanie jakieś szybkie przeliczenia i to, że jakiś robot pracuje, pomóc w dziedzinie nauki, medycyny, etc. Więc to wydaje mi się, że są i plusy, i minusy tego zjawiska, jak wszędzie, zawsze kij ma dwa końce. Ale w przypadku artystycznym ja chciałabym, żeby jak najwięcej jednak ludzi sami robili i tworzyli i pisali, bo jednak nic nie jest w stanie, tak czuję i tak mam nadzieję, trzymam za to kciuki, zastąpić człowieka w tej materii.
1: No jest taka teoria spiskowa mówiąca o tym, że część piosenek w pewnym serwisie streamingowym, tych piosenek, które są poutykane w różnych playlistach, to są piosenki stworzone przez AI, żeby serwis nie musiał płacić tantiem.
0: Może tak jest, ale naprawdę aż w ogóle nie patrzę na tą stronę i siedzę raczej z nosem w swoim kajeciku i mam nadzieję, że rzeczywiście ta wymiana między ludźmi i nawet między innymi artystami jest właśnie taka, że ludzie z siebie to wyrzucają, a nie przepuszczają przez jakieś algorytmy.
1: No dobrze, damy sztucznej inteligencji spokój za momencik,
0: tak jest.
1: Ale ostatnie pytanie, bo poprosiłem naszą sztuczną inteligencję, żeby wymyśliła pytanie do ciebie.
0: Proszę bardzo, zobaczymy.
1: Proszę bardzo. Czy masz, Dario, jakieś ulubione śląskie potrawy, które chciałabyś polecić? Takie pytanie wymyśliła sztuczna inteligencja nasza.
0: Wiesz, no nie będę oryginalna, no to na pewno jest to Ralada Śląska. Najbardziej Kluski Śląski, szczerze powiedziawszy, bo jakbym miała wybrać to Kluski Śląski jest z tym samym sosem.
1: To
0: jest wystarczająca radość i szczęście.
1: Oj tak. Dobrze, zostawiamy w takim razie sztuczną inteligencję. Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę właśnie na Śląsk powędrujemy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, bardzo ładny wywiad z tobą znalazłem, w którym powiedziałaś, że za każdym razem, kiedy wracasz na Śląsk z Warszawy, to w znanych ci miejscach pojawiają się nowe zmarszczki. Bardzo mnie to zdanie ujęło.
0: No, muszę powiedzieć, że ładnie mi to wyszło. To prawda, ale są i nowe zmarszczki, są też nowe wygładzenia. Bo na przykład ulica Dworcowa bardzo fajnie się jest odrestaurowana i nabiera tam życia. I pamiętam, że jak się chodziło w tamtych okolicach, to było raczej nieprzyjemnie i groźnie i straszyły te kamienice. A teraz wyglądają ekstra, plus są tam dużo jest takich miejsc wykiedzeniowych, które warto odwiedzić. No a zmarszczki to no niestety zmieniają się okoliczności, szczególnie na przykład mojego Giszowca i miejsca zamieszkania mojej ulicy. Wcześniej na przykład było boisko, w którym bardzo często grałam z moimi kolegami w piłkę nożną, a teraz jest tam jakaś obwodnica, więc to jest dla mnie taka zmarszczka i taki kuksaniec w moją nostalgię.
1: Słuchaj, w Krakowie na przykład zamiast boisk, znaczy w miejscach, w których były boiska, są na przykład osiedla. Tak to się rozwiązuje w Krakowie. Dobrze, Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to z Urszulą kiedyś przed laty rozmawialiśmy rozmawialiśmy na temat jej pseudonimu artystycznego, który też przy okazji jest oczywiście imieniem. No i podobno to było tak, że ktoś w studio w Lublinie zapisał na taśmie dopiero co nagranej Urszula, zapomniał dopisać nazwiska, no i tak już zostało.
0: Super, i takie są najfajniejsze nazwy.
1: I słuchaj, z twoim pseudonimem scenicznym jest chyba dość podobnie, prawda?
0: Tak, to prawda. Taki sposób mniej więcej zapisał sobie mój pierwszy menadżer Paweł Jóźwicki w telefonie. Po prostu Daria, ta Daria ze Śląska, sobie jakoś zapisać i tak zostało.
1: Aha, ale podobno na początku niespecjalnie chciałaś...
0: Nie, bo wydawało mi się, że jest to tak dość folkowe i trochę nieprzystające do tej muzyki, którą mam. Po prostu jakoś mi się śląskość kojarzyła ze śląskim językiem też na przykład, a wówczas nie pisałam, nie piszę cały czas po śląsku, czy w ogóle nie piszę po śląsku, więc to jakoś mi się zdawało być odklejone, ale kiedy wytłumaczył mi, że taki sposób to w ogóle zarejestrował, że jest takie naturalne i że to może być każda dziewczyna skądinąd z Polski, to mnie ujęło, że jest to zwyczajne i takie, no i takie coś całkiem naturalne i powiedziałam, że robi to na mnie wrażenie i super, jakby tak zostało, bo poza tym jest to całkowita prawda, bo jednak jestem z Katowic, ze Śląska.
1: Muszę cię zapytać o koncertową energię, bo tak pamiętam, jak to z Tomasem Andersem z zespołu Modern Talking rozmawialiśmy na temat koncertowania. No i on przyznał, że duże koncerty na kilka tysięcy osób, kilkanaście, to zupełnie inna energia niż takie małe klubowe występy. Jakie ty wolisz, powiedz mi, no bo przecież masz na koncie, nie wiem, występy w czasie męskiego grania chociażby.
0: Tak, ale powiem, że to mi się zmienia, bo pamiętam kiedyś jeszcze w przypadku występowania gościnni, na przykład, nie wiem, u Miłosza, gdzie tam było na stadionie cały stadion ludzi, śląski, to miałam coś takiego, że im więcej tych ludzi było, to ja się mniej denerwowałam. Jakoś tak, to takie poczucie tej energii tych ludzi mnie budowało. Natomiast kiedy się już zaczęło robić swój własny projekt, to ta odpowiedzialność trochę urosła i przez pewien moment miałam tak, że im więcej ludzi, to bym się bardziej stresowałam, ale ostatni rok mojego zebranego doświadczenia, mam wrażenie, że to mi się jakoś tak już wyrównało. A finalnie mogłabym to skonkludować, że jednak im więcej ludzi, tym lepiej. Jakoś tak czuję się jakoś tak jeszcze więcej ludzi do wymiany tej energii. Mm-hmm.
1: No to mam nadzieję, że będą komplety. Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Słuchaj, wspominałaś o tym, że pracowałaś między innymi w Korpo, ale też mówiliśmy o tym, że trenowałaś siatkówkę. Słuchaj, podobnie jak Edyta Bartosiewicz. Ty trenowałaś chyba 11 lat. Tak. Czemu odpuściłaś?
0: Trochę z powodu tego, że mi się tak życie ułożyło, trochę. Ja lubię tak mówić, że i chyba tym jest prawda, że zakocham się. Jedną miłość zamieniłam na inną, na po drugą. Prostu. Tak, dokładnie. I tak po prostu moje myśli były zupełnie w innym miejscu. Później też kończyłam licencjat na studiach. Chciałam to dokończyć i widziałam, że to moje zaangażowanie trochę spadło, plus miałam kontuzję, więc dużo czynników się złożyło na to, że jednak postanowiłam zrezygnować z tej siatkówki tak na jakby jakimś takim pełnym polu. Oczywiście później sobie gdzieś tam grałam coraz rzadziej, aż w końcu zamieniłam siatkówkę na jogę.
1: Na jogę. O tej jodze na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Będzie na sportowo, mogę obiecać. Ale na razie muzycznie, bo słuchaj, w jednym z wywiadów znalazłem informację, że grania na klawiszach w sumie nauczyłaś się z YouTube'a. Czy to prawda?
0: Tak, to prawda. Znaczy się, to jest taki wspólny sukces mój i YouTube'a. Po prostu myślę, że możemy stanąć na pudle razem. Po prostu nie znając akordów, robiłam wszystko raczej na głowę, na ucho i wciskałam te klawisze, które wydawały mi się mają jakiś sens i harmonicznie mi działają. I tak ten YouTube pomógł mi w opanowaniu narzędzia, które gdzieś tam w komputerze miałam, czyli tak zwanego DAWa, gdzie można te produkcje sobie, nawet najmniejsze, układać, więc te wszystkie przyciski w tym programie, zanim ja je sama bym do nich doszła, no to rzeczywiście YouTube mi bardzo pomógł, żeby sobie to jakoś ułożyć. I tak było na samym początku, zanim, jak sobie już kupiłam kompa, natomiast wcześniej nagrywałam na jakimś tam zwykłym klawiszu wszystko na dyktafon, więc to brzmiało paskudnie.
1: Ja jestem wielkim fanem tutoriali YouTube'owych, bo bardzo często sobie tak na przykład samochód naprawiam. W ogóle od czasu do czasu zastanawiam się, jak mogliśmy kiedyś, dawno, dawno temu funkcjonować bez internetu.
0: Dokładnie.
1: Były takie czasy. Co jeszcze można przez internet załatwić? No, jak się okazuje, Daria również przez internet wynajęła swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie. To 7-metrowe.
0: Tak, no można powiedzieć, że mieszkanie było większe, niemniej po prostu każdy z nas miał swój kąt i ja miałam właśnie taki. Tak, znalazłam ogłoszenie, już szczerze powiedziawszy nie pamiętam, jak na niego wpadłam, albo na jakimś portalu takim adekwatnym. No i znalazłam się na Gocławiu. I w ogóle zabrałam cały mańdżur, tak jak stałam. Zamiast w ogóle pojechać najpierw i sprawdzić, czy rzeczywiście ma to sens, bo rzeczywiście ten pokój nie wyglądał tak do końca, jak na zdjęciach, bo to tak bardzo często lubią być te zdjęcia trochę wyolbrzymione, albo zrobione z perspektywy rybiego oka, wówczas jest to dużo większe. No ale jak już przyjechałam z całym mańdżurem, no to już mi się nie chciało z Warszawy dylać z powrotem do Katowic. No i zostałam tam. I spoko. Tak przez pewien czas tam mieszkałam.
1: Moglibyśmy zaapelować, nie wierzcie, drogie dzieci, we wszystko, co widzicie na zdjęciach w internecie, prawda?
0: No, to prawda. To prawda, tak, tak. Ale mimo wszystko tam też na przykład w tej ciasnocie powstał numer mainstream, jeden z numerów na moją drugą płytę. No, chyba tak mamy. Zresztą ja sama, mieszkając na Giszowcu, miałam pokój, powiedzmy, porównywalny.
1: Takie mam wrażenie, że podejrzałaś moje następne pytanie, bo właśnie o piosenkę mainstream chciałem cię zapytać, która powstała po przeprowadzce do Warszawy. Słuchaj, no jak się słyszy, zdanie dzielą nas jedynie kilometry, to wszystko się układa w jedną całość. Takie mam wrażenie, że teksty są dla ciebie zdecydowanie ważniejsze niż muzyka.
0: Tak, zdecydowanie, tak. To prawda. Jak myślę o piosence, to taki nacisk szczególny daję właśnie na tę część liryczną i jej najczęściej najwięcej poświęcam. Jeśli chodzi o kompozycje, no to te kompozycje są najprostsze, które powstają w moim pokoju, a później jakieś takie partie aranżacyjne pojawiają mi się w głowie i zazwyczaj paszczowo je rejestruję i na przykład podrabiam linię basu, trąbek, klawiszy, syntezatorów i o nich opowiadam moim kolegom, jak tworzymy razem, produkujemy piosenkę, albo po prostu wyszukuję sama już w jakimś w narzędziu, na przykład w Logicu bądź w GarageBandzie konkretnych brzmień, ale nie mam jeszcze takiego skilla, żeby to tak połapać dobrze, nie takiej umiejętności, żeby to wszystko skleić. Dlatego mam moich kolegów, którzy to potrafią robić lepiej. Ja przynoszę kompozycje i słowa.
1: No jak to ktoś ładnie powiedział, piosenka musi mieć tekst. Nawet taka książka powstała. Słuchaj, a propos tego, co dzieje się w twoim życiu, sporo pozytywnych rzeczy. No bo tak, płyta, trasa, Fryderyki, ale też czytałem jakiś wywiad z tobą, w którym stwierdziłaś, że nie popadasz w hura optymizm. Czy ty jesteś taką kryptopesymistką?
0: No nawet nie krypto. myślę, że... Też często powtarzam to, może już się pojawiło w jakimś wywiadzie, ale powtórzę to jeszcze raz, że ja to jestem taki warkocz, że trochę tych smutków i trochę wesołych momentów sobie przeplatam i z takich pierwiastków się chyba składam i wolę się przyjemnie zaskoczyć niż jakoś tak nastawić turbopozytywnie, a później
1: przeżyć się rozczarowanie.
0: Tak, i przeżyć i się rozczarować, tak. I może rzeczywiście z tym, nawet jak są jakieś takie naprawdę obiektywnie piękne sytuacje, to ja jakoś tak w środku przeżywam, ale staram się nie wylewać tego aż tak bardzo na zewnątrz. No.
1: Jak to ktoś ładnie powiedział, pesymista to dobrze poinformowany optymista. Tak to jakoś było.
0: Ładne.
1: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, a propos Fryderyków, o których wspominaliśmy, to nagrodę odbierałaś z rąk Kaśki Sochackiej.
0: Tak,
1: w jednym z wywiadów znalazłem taką historię, że ty z kolei ze swoją muzyką musiałaś poczekać, bo wszyscy w wytwórni byli pochłonięci właśnie płytą Kasi.
0: Tak było.
1: Mhm. Czułaś jakąś taką satysfakcję, jak odbierałaś Fryderyka z jej rąk?
0: Ja miałam coś takiego raczej, że wzruszenie, bo widziałam, że Kasia też się cieszy, bo Kasia bardzo podobną drogę przeszła jak ja, kiedy musiała czekać na swój moment, kiedy w wytwórni był też czas Corteza, bo to jest tak akurat w wytwórni Jazz Boy, że równolegle nie dzieją się rzeczy. Dzieją się, skupienie jest na jednym artyście i zakończa się proces jednej płyty i odpala się nową. Wydaje mi się, że to jest całkiem uczciwe w związku z wszystkimi artystami, ale oczywiście jest to frustrujące na momencie, kiedy już wiesz, że bardzo byś chciał coś zrobić i musisz po prostu, kujesz swoją cierpliwość i dlatego mówię, że wzruszające, bo pamiętam, jak Kasia z dużym uśmiechem i z taką serdecznością przekazała mi ten werdykt. No i bardzo się też ucieszyłam, bo z Kasią mieliśmy kontakt, także to było dla mnie mega miłe, że akurat od niej mogłam dostać tę nagrodę. Mm.
1: Ty masz podobno koncertowe rytuały, między innymi jogę, o której już wspominaliśmy. Czy koncerty to faktycznie taki wielki stres dla organizmu?
0: Dla mojego jest. Wydaje mi się, że może nie wielki, ale jakiś zawsze takie poczucie podekscytowania już w samym tym dniu. Nawet nie przed samym koncertem, godzinę czy coś, ale tam się zawsze nasila. Ale a propos rytuałów, to mamy takie, no bo ta joga to jest takie w domu albo po koncertach. Natomiast przed samym koncertem to zawsze z kolegami kopiemy się po pośladkach i życzymy sobie, zbijamy piątki i po prostu to bez tego w ogóle nie ma ani rusz, nie ma opcji, żebyśmy wyszli. Ja tego bardzo pilnuję, żebyśmy wszyscy byli skopani i szczęśliwi skakiwali na scenę.
1: Słuchaj, dementujemy w takim razie pogłoski, że artyści mają fajnie, bo po koncercie lądujecie w wannie, a potem spanko. Tak to nie wygląda. Ten stres schodzi dłużej zdecydowanie, nie?
0: Myślę, że dla każdego jest inaczej. I to też wszystko zależy, jaki to jest koncert. No, jeżeli niektóre koncerty wyjątkowo skrzydlają, a niektóre są po prostu jakoś z mniejszą energią przeżywane. No i to też zależy od dyspozycji dnia, stanu zdrowia i w ogóle. Natomiast no, ja jestem akurat taką osobą bardzo słabo, że tak powiem, lecąca w melanż, więc jak kończy się jakikolwiek koncert, to ja raczej albo siedzimy sobie z chłopakami delikatnie i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i chillujemy, albo idę spać, bo wiem, że na drugi dzień dobrze by było mieć siły, żeby jechać dalej.
1: Czyli grzecznie jest, rozumiem.
0: No ja tak, jestem okay. Z tych grzecznych.
1: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy na Facebooku do poczytania i pooglądania.
0: Absolutnie.
1: No to zaproszenie zostało wystosowane w takim razie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Pięknie ci dziękuję za wizytę.
0: Dzięki.
3: A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I o niej opowie wam Tomek Brel.
2: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, bez którego polska muzyka lat 80. i 90. brzmiałaby zupełnie inaczej. Andrzej Krzywy i zespół Demono.
4: Tak się nagle zachmurzyło, szaro-sine, ciężkie niebo.
1: Historia zaczyna się w latach 80., kiedy to Marek Kościkiewicz zakłada zespół Mono. Niedługo później do zespołu dołącza Andrzej Krzywy i Robert Chojnacki. I w tym składzie pod koniec lat 80. nagrana zostaje pierwsza płyta już pod szyldem Demono.
4: Tylko ze mną coś się stało.
1: Andrzej Krzywy wspominał wielokrotnie, że muzyczne początki wyglądały bardzo dziwnie, bo mimo że zespół odniósł sukces artystyczny, mimo że był popularny, pieniędzy z tego zajęcia właściwie nie było.
5: Na początku grało się w zasadzie prawie za darmo, no i to ja to przeżywałem i w dabie, pomimo tego, że płyta sprzedawała się świetnie. Nie było z tego pieniędzy, kokosów za dużo. Potem już w Demono, po sukcesie właśnie pierwszej płyty, po sukcesie drugiej płyty, na której były takie piosenki jak Miasto Nocą chociażby, tak, czy Zostańmy Sami, nadal zespół niewiele zarabiał. No. Graliśmy, nie wiem, po 200 koncertów rocznie, ale za grosiki, tak. Zmiana nadeszła gdzieś w 95 chyba roku po płycie Stop.
1: Andrzej Krzywy przygodę z muzyką zaczynał jeszcze w czasach, kiedy istniała instytucja pod tytułem cenzura. Na cenzurę narzekało wielu artystów i jak się okazuje zespołowi Dab, w którym Andrzej Krzywy śpiewał, też zdarzyło się mieć z ową instytucją przygody.
5: To jeszcze był początek lat 80., więc ta cenzura była i faktycznie dosyć mocno przyglądała się każdemu tekstowi. No mieliśmy kłopot z jedną piosenką, no ale trzeba było napisać nowy tekst, co zrobiłem, bo nie było czasu na... Nie jestem z niego jakoś specjalnie zadowolony, no ale nigdy nie twierdziłem, że jestem poetą czy tekściarzem, więc no, próbowałem jakby ratować sytuację. To się udało, jest zarejestrowane, ale żeby to jakieś znowu wielkie kokosy, zdecydowanie tekst oryginalny był dużo, dużo lepszy.
1: A jak to było w przypadku zespołu Demono?
5: Z Demono już nie, bo to była końcówka 87, to już pierwsza płyta wyszła właśnie w 89, więc już tego problemu nie było. Tym bardziej, że teksty nie były jakoś zahaczające o politykę, czy opisujące to, co się dzieje na ulicach.
1: Na ulicach i nie tylko na ulicach, również w klubach miał zapanować kompletny szał na punkcie piosenki, która ma na swoim koncie pewien niezwykły rekord, o czym nie wszyscy wiedzą. Chyba największy do tej pory hit zespołu Demono, czyli Kochać Inaczej.

0: piosenka Kochać Inaczej trafiła na listy przebojów, na jednej z najważniejszych. Utrzymywała się ponad rok. Rok i dwa tygodnie to jest wynik, który no dzisiaj jest nie do pomyślenia. Człowiek się cieszy, jak gdzieś piosenka skoczy. Jest miesiąc, tak? I ją grają i jest w tej najważniejszej rotacji, czyli ją słychać w ciągu dnia. No to wtedy to był jakiś kosmos. No. W ogóle z tą piosenką no mnóstwo rzeczy, bo no, po raz pierwszy jakby wtedy mnóstwo ludzi z różnych środowisk po prostu przychodziło do mnie i mówiło: Andrzej, super ten numer. Od babci do przedszkolaków. To niesamowite było.
1: I pomyśleć, że gdyby historia potoczyła się w odmienny sposób, to piosenka Kochać Inaczej po pierwsze wykonywana byłaby przez inny zespół, a po drugie byłaby w rytmach reggae.
0: W ogóle pierwsza piosenka, którą przyniosłem dla zespołu Demono. Pisałem ją jeszcze z myślą o zespole Dap, ale rozstaliśmy się.
2: Historię takich zespołów jak Demono można naprawdę słuchać godzinami. To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już życzyć Wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.